0: Dom kupić szlugi na sztuki na ruch. Olek pcha Andrzeja po maskacowane nogi, ale Andrzej nie ma nóg.
1: Te szlugi na sztuki to niby nielegal,
0: ale w tym warzywym dobrze znają ich dwóch przyjaciół od niewielkiej.

gdzie koń. I goni, goni, goni, goni, goni, konie. Patataj, patataj, patataj, patataj. Do salonu, do salonu.

Zasysam moje słowa, letnia handra przy wejściu do domu. Za płachtami gazet po kątach. Śledzi moje kroki, każde poruszenie głowy. Letnia handra obserwuje mnie zza fotela. Śledzi na ulicy, patrzy, jak mój wzrok spoczywa na książkach. Na nogach dziewczyn patrzy i patrzy i patrzy i patrzy i patrzy.

0: ciężki jest los. Chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno.
1: One, two, one, one, two, one, two, one.

Chwilę temu bym napisał tutaj, że chcę wrócić. Dzisiaj nie wiem dokąd, dzisiaj nie mam domu. Oczy wciąż mnie bolą. Chcę kochać się z nią, słysząc hejnał z tej wieży mariackiej, widząc dole metro centrum i morze i piaszczystą plażę. Wyłączyć telefon i być w trybie ciągłe ZW, będąc jednocześnie cały czas u siebie. I wkurwiło mnie to, że wciąż szukam i nie wiem, kim jestem, kto jest ze mną, którędy iść i czy ty mnie w ogóle słuchasz. Powiedz coś do mnie, wracajmy już do nas. Odkryliśmy wszystko, nie chcę podróżować, chcę stałego.

0: Wolą swobodne nogi się potykać własne niż zasilać niewolniczą kastę.
1: Patrz się
0: na mój krok taneczny, niebezpieczny dla ustalonych prawd odwiecznych. To mój błąd, lecz to błąd konieczny, chcąc wyhodować

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: sniknął. Dla siomów only. Sprawdź.
1: Radio Campus. Same sztosy.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień

pozycja w boksie, w rapie chcę być w ciężkiej wadze. Jak wejdę to na stałe, lepiej miej to na uwadze. To co modne nie jest dla mnie drogowskazem. Nie mam czasu na przystanek, to odsuwa mnie od marzenia. Moje

mení. To mi się śni? Nie, to nie jest sen. Naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z Żydom mdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was. Patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę. Głoszę naszą pochwałę w tej nigdy nie wygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie

rany. Widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję. Otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie. Gdyby. Czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab, co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł. Takie nie przymierzając hejże albo na pochybel. Nie

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy. Pewnie

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczył.

zrozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na pole.

0: Polskie Radio Campus. Studia ze studia.
1: I ponownie jesteśmy w budynku SGH w związku z konferencją NDC, która ma miejsce w momencie, kiedy nagrywamy tę rozmowę. I rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o systemie emerytalnym w Polsce i na świecie, i globalnie. I dzisiaj nie będzie inaczej, tylko porozmawiamy z trochę innej perspektywy. Mam taką nadzieję. Profesor Marek Góra, współautor istniejącego od 1999 roku systemu emerytalnego w Polsce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I profesor Iga Magda, ekspertka od rynku pracy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy może od tego, dlaczego ta konferencja NDC, słuchacze już powinni wiedzieć, o co chodzi z konferencją NDC, ale dlaczego się dzieje akurat tutaj, w SGH-u? Bo to jest ciekawa historia.
2: Znaczy, to jest ciekawa z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Polska jest jednym z niewielu krajów, oprócz Szwecji i Włoch, które mają tego typu system działający. Te kraje są bardzo różne, jak każdy wie i widzi, prawda, i z danych, i z historii, i ze wszystkiego, a jednocześnie te podobny sposób myślenia leży u podstaw tego, jak systemy te funkcjonują w tych trzech krajach. Gdzie czwarty jeszcze jest Łotwa, która też w tym gronie jest. A SGH dlatego, że w 99 roku, czy przed 99 rokiem, gdy projektowaliśmy ten system, no to w gruncie rzeczy zespół, który to robił, no był z SGH. W związku z tym mamy głęboko jakby to korzenie w to włączone, wrośnięte i pracujemy w gronie międzynarodowym od dziesiątków lat, bo to już przecież 30 lat prawie jest od tego czasu, kiedy to projektowaliśmy. I spotykamy się bardzo często w różnych kontekstach z osobami, które są głównie właśnie ze Szwecji, z Włoch i z kilku innych krajów na dodatek. Znamy się, umiemy ze sobą pracować, dużo dobrego z tego wynika.
1: Jak teraz na to patrzymy, na obecny system emerytalny w naszym kraju w związku z, no, mówimy cały czas o kryzysie demograficznym, o tym, że ludność w Polsce i nie tylko w Polsce starzeje się, że żyjemy dłużej, ale jednocześnie też dzietność w prawie we wszystkich krajach Europy zmniejsza się regularnie. Czy teraz z perspektywy tego kryzysu demograficznego, o którym mówimy, ten system dalej ma sens? Czy ten system dalej ma prawo działać w obecnym stanie?
3: To ja może zacznę, Marek zaraz dokończę. Więc po pierwsze odwołałabym się do tego, co mówisz o kryzysie demograficznym. To nie jest naprawdę kryzys. To są dane, które widzieliśmy 20-30 lat temu.
1: Tak, ale mam wrażenie, że nikt tego wcześniej nie słuchał. Teraz nagle obudziliśmy się z ręką w nocniku, przepraszam za kolokwializm, ale i teraz dopiero wszyscy mówią o tym, ojej, kryzys.
3: Ta budowa nowego systemu w 1999 była taką reakcją na kryzys, który wówczas zaczęło być widać w danych, więc stąd trzeba takiej szybkiej reakcji i budowy przede wszystkim systemu, który stawi temu czoła. I te rozwiązania, które mamy teraz obecnie w nowym systemie emerytalnym, jak najbardziej temu służą. Marek powie o szczegółach.
2: Tak, przede wszystkim w ogóle do tego słowa kryzys najpierw, trochę krytyki. To kryzys to jest coś takiego, co samo się kończy, prawda, że są jakieś naturalne mechanizmy dostosowawcze, czy jak ktoś mówi o kryzysie, znaczy jest optymistą, bo wiadomo, że jest źle, jest kryzys, ale potem będzie fajnie, a to nie jest kryzys, to jest po prostu zmiana trendu, taka długotrwała zmiana trendu i on być może się za 200 lat odkręci, ale na razie to tak nie wygląda, więc tak jak żyliśmy przez ostatnie co najmniej dwa stulecia na rosnącym trendzie demograficznym i zbudowaliśmy nasze społeczeństwa wokół tego rosnącego trendu demograficznego, czyli przyrostu demograficznego, teraz jedziemy na zjeżdżającym. To zmienia wszystko wywraca do góry nogami. I ten system, o którym tutaj mówimy, jest systemem, który może działać zarówno jak jedziemy do góry, jak i jak jedziemy w dół, bo on się automatycznie dostosowuje. Oczywiście nie bez kosztu, bo to nie jest tak, że nic, gdzieś tam coś się dzieje. Rzecz w tym, że to dostosowanie może następować bez konieczności ingerencji politycznej. Że to się dzieje niejako dzięki mechanizmowi wszytemu w ten system. Tam jest silnik, który działa i warto dostrzec, że on działa pomimo tego, że przez te ostatnie 25 czy prawie 30 lat zmieniały się rządy, nastawienia, ale silnik cały czas działa.
1: Dobra, muszę tutaj zapytać o bardziej precyzyjną rzecz. Co to jest za silnik? Dlatego, że internet mówi cały czas, że hej, system nie będzie działać, kiedy już będziemy starzy, więc w ogóle nawet nie polegajcie na nim, dlatego że on upadnie i będziemy musieli go zakończyć, zakończymy to. Z czym jest, co jest tym silnikiem, skoro politycy nie zwiększają wieku emerytalnego, kiedy zalecane jest zwiększenie tego wieku emerytalnego, bo politycznie jest to niepoprawne zwiększać wiek emerytalny w naszym kraju, to co jest tym silnikiem, tym niepolitycznym silnikiem, nie wymagającym ingerencji?
2: No, po pierwsze, to podnoszenie wieku emerytalnego jest rzeczą taką oczywistą i to jest taka uwaga do wszystkich, którzy nas słuchają. Niezależnie od tego, czy politycy coś podnoszą, nie podnoszą, czy zmieniają, jeżeli ktoś ma dzisiaj 20 parę lat, 30 parę lat, 40 parę lat, to po prostu musi sobie uświadomić, że w przyszłości będzie aktywny ekonomicznie, będzie musiał i chciał być aktywny ekonomicznie, także w wieku 70 paru lat. I to jest element tego silnika, prawda? Bo on dostosowuje.
1: Czyli ten czynnik ludzki, jednostki.
2: Myślę, że tak. I to jest oparte na indywidualnych kątach. Po prostu każdy z nas, jak gdyby, bo to jest w ogóle też słowa mają znaczenie. Dawniej albo ciągle ludzie myślą, system nam coś daje, on nam nic nie daje, on nam oddaje. I to nie jest czysta semantyka. Po prostu, ile zaoszczędziłem, tyle mam. I to jest ten silnik.
3: To ja może innymi słowami co powiem. To znaczy, ten silnik to przede wszystkim taka formuła emerytalna, która pokazuje, jak wyliczamy te emerytury, które są obecnie wypłacane z tego nowego systemu. Mhm. I ta formuła no, faktycznie jest po prostu prosta i przejrzysta. W liczniku mamy cały zgromadzony kapitał, czyli składki, które wpłaciliśmy w ciągu całego życia zawodowego, a w mianowniku dalsze oczekiwane trwanie życia, czyli ile według GUS-u i tablic, które on szacuje, jak ludzie będą żyli, ile lat życia przed nami pozostało. Więc im więcej wpłacimy do tego systemu, tym po prostu mamy wyższą emeryturę i mniej
1: więcej bierzemy.
3: Im później,
2: Im
3: później w mianowniku też możemy manewrować, im później przejdziemy, tym będziemy mieli krótsze dalsze oczekiwanie trwania życia, no, ale dzięki temu wyższą emeryturę. Więc to jest ten silnik, który się sprawdza.
1: Cały czas razem ze mną profesor Iga Magda, ekspertka od rynku pracy, i profesor Marek Góra, współautor istniejącego od 99 roku systemu emerytalnego w Polsce. Rozmawiamy właśnie o systemie emerytalnym w Polsce, co nie jest zaskoczeniem. Tu również w związku z konferencją NDC, która ma miejsce podczas naszej rozmowy tutaj w budynku SGH. Budynku SGH dlatego, że właśnie to w SGH ten system emerytalny został zaprojektowany. Możemy użyć słowa zaprojektowany, tak, prawda? Chciałbym spojrzeć na to z trochę punktu widzenia mojego. Mam 30 lat i jestem młodym człowiekiem. Mam przynajmniej takie poczucie. Jak powinienem patrzeć na przyszłość? Jako właśnie młody człowiek, który... Jakie powinienem mieć w ogóle to podejście do emerytur w naszym kraju i do tego, jak się zachowywać na rynku pracy? Jakie jest takie poprawne, że tak zakłada ten system?
3: To może ja znowu zacznę. Wydaje mi się, że ważne jest to, że to podejście twoje musi być bardzo wielowątkowe. Z jednej strony musisz założyć, że będziesz pracował dłużej znacznie niż obecny wiek emerytalny wynosi, i to raczej jest nie do uniknięcia.
1: No, w perspektywie tego, jak wiek emerytalny rośnie, to za 50 lat jeszcze będę pracować.
3: No, bardzo możliwe, no, ale żebyś mógł pracować, ważne jest też to, żeby uwzględnić to w swoich planach dotyczących na przykład zdrowia i dbania o profilaktykę, o dbania o siebie, bo to jest bardzo istotny wyznacznik tego, czy dana osoba ma szansę na to, że będzie dłużej pracować, bo chcieć to jedno, tak, ale móc to drugie.
1: Nie, teraz z perspektywy czasu zawsze mi się wydawało, że ojejku, pracować jeszcze, jak teraz mam w głowie, pracować jeszcze 50 lat. Przerażająca perspektywa, ale z drugiej strony wiele badań pokazuje, że praca wydłuża życie sama w sobie.
2: Oczywiście, tak. W ogóle niepracowanie jest pewną pułapką, to znaczy jesteśmy zmęczeni, prawda, musimy rano wstać, to lubilibyśmy nie musieć tego robić. Ale to jest kwestia chwilowa, na dłuższą metę jednak niepracowanie jest rozwiązaniem takim sobie, mają te swoje zalety i wady. Natomiast tutaj to, co chciałem dodać, uzupełnić, to to, żeby sensownie korzystać z tego, co jest możliwe, bo oczywiście możemy sobie marzyć o różnych rzeczach, czyli że będziemy mieli dużo kasy i dużo czasu wolnego. Jednym się uda, ale w większości nie. Więc to, co jest możliwe, to po prostu musimy założyć, że będziemy żyć na strumieniu bieżących dochodów. Mhm. Prawda? Czyli, że po prostu coś, co robimy, jest komuś potrzebne i ten ktoś w jakiś sposób nam to wynagradza, płaci za to albo bezpośrednio, albo pieniędzmi. I tak długo, jak możemy coś takiego robić, jesteśmy potrzebni komuś, to, co robimy, jest komuś potrzebne, no to nie ma problemu. prawda? Bo oczywiście chcielibyśmy nie musieć nic robić, a żeby ktoś nam to dał. A to się nie da, bo tym ktośem, który ma nam coś dać, to w sumie będziemy my sami się okaże, prawda? Żeby dać komuś, kto nie chce tego robić, więc radziłbym z tym uważać. I najważniejsze, jako przygotowanie, bo to oczywiście to, co Iga powiedziała, jest fundamentem. Trzeba pomyśleć o prewencji zdrowotnej, o stylu życia, o tym, żeby... To czasami brzmi tak sobie, prawda, jak gdybym, nie wiem, robił pogadankę pouczającą o stylu życia. Tym niemniej, no, można lepiej lub gorzej funkcjonować, jeżeli chodzi o swoje ciało. Na przykład nie używam wind. No to bardzo dobrze wpływa na zdrowie. Jakby ktoś lubił tak samo, to bardzo dobrze. Jeżdżę do pracy na rowerze, prawda? Także po to, żeby nie musieć parkować. Ale wracając do tego, przede wszystkim trzeba założyć jedną fundamentalną kwestię. Ja przyjmuję do wiadomości fakt, że jeżeli nie ma tylu młodszych ode mnie, żeby na mnie potem zapracowali, jak będę stary, no to znaczy, że ja muszę dłużej pracować i ja muszę to przyjąć do wiadomości, ja muszę to zinternalizować. To nie jest tak, że ja sobie myślę, a będzie, ja to i uciekam od tego. Nie, ja będę dłużej musiał być aktywny. Musiał, chciał i mógł, dlatego że żyjemy coraz dłużej jednak i żyjemy coraz dłużej w lepszym zdrowiu jednak, mimo że to nie zawsze jest takie do końca łatwe.
4: I cały czas przy mikrofonie Kamil Kuć, a moimi gośćmi aktualnie są profesor Iga Magda, eksperka od rynku pracy, i profesor Marek Góra, współautor istniejącego od 1999 systemu emerytalnego w Polsce.
3: Ja chciałam dodać dwie rzeczy. Po pierwsze, dosłownie parę dni temu ukazał się fascynujący artykuł w Nature, który pokazuje, jak istotne jest dbanie o aktywność fizyczną dla funkcjonowania, możliwości właśnie bycia aktywnym na różnych polach, więc dowodów na to nie brakuje. No, po drugie, to jest jedno, to jest zadbanie o zdrowie i profilaktyka, druga to zadbanie o swoją sytuację na rynku pracy pod kątem kapitału ludzkiego, umiejętności, wiedzy, nadganiania z tym, co się wszystkim szybko dookoła zmienia. To też jest wyzwanie, prawda? O tym, jak podnosić, utrzymywać swoje kwalifikacje w dobie tak szybko zmieniającej się gospodarki i potrzeb. A to jest kluczowe do tego, żeby móc za lat 20, 30, 40 na tym rynku pracy się odnaleźć.
1: Jest to absolutnie szokujące, jak prawdziwe to jest, kiedy młody człowiek nigdy nie dostrzeże tego, że trzeba nadganiać tak szybko ten system. Ale powiem szczerze, z perspektywy ostatnich lat, nagle zaczynam rozumieć, że to nadganianie jest bardzo istotne w każdym wieku praktycznie.
2: Ja rozszerzę to, mówiąc...
1: Dobrze, już kończymy. Dobrze? Dwie minuty.
2: Nadganianie jest pułapką. To trzeba robić ex ante. To znaczy, jak się ma 30 lat, trzeba myśleć o swojej zatrudnialności, jak będzie się miało 40 lat, a nie jak dopiero ma się 40. Jak się będzie miało lat 60, to warto myśleć o swojej zatrudnialności w wieku lat 70. To się da wtedy zrobić, a jak ktoś myśli do tyłu, to jest za późno, prawda? I potem okazuje, nikt mnie nie chce. Ja mam takie kwalifikacje, które są nikomu niepotrzebne. Muszę mieć inne. A żeby mieć inne, no to ja muszę to zmienić. A to jest wysiłek, koszt. A poza tym musi mi się chcieć i musi mi się w głowie jeszcze na to nastawić, że ja to muszę zrobić. Dużo łatwiej się to robi ex ante, czyli z wyprzedzeniem.
1: Rozumiem. Tym dobrym akcentem, czyli przede wszystkim z takim przesłaniem, że trzeba dbać o swoje zdrowie. I to jest taki podstawowa rzecz, o którą trzeba zadbać na przyszłość naszą i nie patrzeć na system emerytalny, który jest, po prostu zadbajmy o siebie.
2: A ten system emerytalny nie jest celem. Celem jest nasze życie, a system emerytalny jest pomocą tylko pewną.
1: Tak jest.
2: Korzystanie z niego wcale niekoniecznie jest pierwszym, co powinniśmy robić, a ostatnim.
1: Razem ze mną byli profesor Marek Góra, współautor istniejącego systemu emerytalnego od 99 roku w Polsce, i profesor Iga Magda, ekspertka od rynku pracy. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Studia ze studia.
5: Porozmawiamy o muzeoterapii i dlaczego muzea mogą mieć właśnie terapeutyczną moc i wspierać nasze zdrowie oraz samopoczucie. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest muzeoterapia, czym różni się od zwykłego chodzenia do muzeum.
6: Muzeoterapia to dość nowe pojęcie. To jest taki, powiedziałbym, interdyscyplinarny obszar praktyki, jakiejś refleksji naukowej, który zakłada wykorzystanie przestrzeni muzealnej, obiektów muzealnych jako takiego narzędzia, które może wspierać nasz dobrostan psychiczny, emocjonalny, społeczny człowieka. W niektórych przypadkach także fizyczny, bo i na to są dowody i też mamy w tej kwestii doświadczenie. A więc krótko mówiąc, muzeoterapia to pewien sposób oddziaływania na widza, na gościa w muzeum z wykorzystaniem przestrzeni muzealnej, obiektu muzealnego, ale także narracji, która tutaj też no, ma dosyć duże znaczenie. I różni się to tym od zwykłej wizyty w muzeum, chociaż ja jestem przekonany, że każda wizyta w muzeum może mieć taki wymiar terapeutyczny, może bardziej relaksacyjny, refleksyjny, ale od takiej zwykłej wizyty w muzeum może to się różnić tym, że właśnie to są przemyślane, zaaranżowane działania z odpowiednim doborem obiektów, które mają być przedmiotem tej terapii. Więc no, jakby myślę, że tutaj możemy powiedzieć, że wchodzimy w pewien nowy, stary obszar, ponieważ no, muzeoterapia jako ta forma oddziaływania znana jest od starożytności.
5: Tak. Ja bardzo lubię, jak naukowcy nazywają rzeczy, które tak naprawdę już były z nami od dawna, ale to ma tu nazwę i bardzo dobrze. Skąd w ogóle wzięło się zainteresowanie właśnie terapeutycznym potencjałem muzeów? Co było takim impulsem do badań? Czy gdzieś w literaturze były wzmianki o tym i postanowił też pan to zgłębić?
6: To troszkę, tak bym powiedział, równolegle się działo. W momencie, kiedy ja podjąłem takie badania, obserwacje, a to wiązało się z takim jednym z moich ulubionych obrazów, portretem dziewczynki w czerwonej sukience Józefa Pankiewicza. Mhm. Równolegle z tym moim jakby zainteresowaniem dowiedziałem się, że w Kanadzie lekarze z francuskojęzycznej grupy językowej zaczęli wypisywać recepty na właśnie wizyty w muzeum dla osób z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak zaburzenia lękowe, zespół stresu półurazowego, depresje. I to jakby spowodowało takie, czy wywołało takie większe moje zainteresowanie i zgłębianie tej tematyki. To był gdzieś rok 2016-17. I no wtedy w Polsce jeszcze o tym nie mówiliśmy tak głośno i tak dynamicznie. Natomiast zaproponowałem po raz pierwszy taką konferencję, która miała na celu właśnie przybliżanie tego zjawiska, tej formy oddziaływania muzeum. Konferencji, która stała się no, od tamtego momentu taką cykliczną okazją do wymiany właśnie doświadczeń, spostrzeżeń, różnego rodzaju refleksji. Ale to, co największą korzyścią stało się z tej konferencji, to że udało nam się wspólnie z panią profesor dr Folgą Januszewską z Akademii Sztuk Pięknych doprecyzować to pojęcie, ponieważ no, na początku mówiliśmy o czymś, co nie miało swojego odniesienia słownikowego, a właśnie w roku 20 udało nam się doprecyzować, stworzyć definicję muzeoterapii i opublikować ją w słowniku muzeologicznym.
5: Mhm. A jakie mechanizmy, no tak się domyślam, psychologiczne stoją właśnie za tym, że pobyt muzeum obniża stres, poprawia nastrój być może. Czy muzeoterapia działa bardziej na emocje czy na ciało? Przez na przykład też chodzenie, po prostu rytm chodzenia, tym, że może tam głębiej oddychamy, czy tak mamy spokojniejszy oddech, tempo zwiedzania, to właśnie bardziej na emocje czy na ciało?
6: No ja myślę, że to jest połączone. Nie da się oddzielić ciała od emocji, ale przede wszystkim emocje, ponieważ no, myślę, że sposób chodzenia, zwiedzania to jest z jednej strony czas, który poświęcamy temu, aczkolwiek no, w ramach muzeoterapii też podejmujemy takie, czy proponujemy taką formę jak uważność w muzeum. No, obrazy, obiekty muzealne są doskonałym takim przedmiotem do tego, żeby ćwiczyć tę uważność. Uważność, którą gdzieś tam zatracamy, a wiemy z kolei z badań psychologicznych, że uważność ma bardzo duży wpływ właśnie na, czy pomaga w radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, czy lękiem, zaburzeniami lękowymi, czy depresyjnymi. Więc tutaj ten sposób poruszania się, ale właśnie też ten moment zatrzymania się, to jest bardzo istotne. Kolejny element to swego rodzaju oderwanie od rzeczywistości. Muzeum nam się kojarzy z miejscem bezpiecznym. Z samej nazwy jest miejscem zabezpieczania zbiorów. No tutaj czasem zdarzają się wyjątki, jak ten ostatnio w Luwrze, ale myślę, że na tym się nie będziemy skupiać. Natomiast kojarzy nam się z miejscem bezpiecznym. Bezpiecznym dla obiektów, ale też dla ludzi. To z jednej strony. Z drugiej strony przenosimy się też w jakiś troszkę inny świat, odrywając się od tego, co za oknem, od tej rzeczywistości. Więc no to też niezwykle istotne. Poza tym my tam przychodzimy z własnym bagażem doświadczeń, przeżyć, z własną wyobraźnią, no i konfrontujemy te nasze doświadczenia, ten plecak, który niesiemy na naszych plecach, patrząc na jakieś obiekty, przywołując różnego rodzaju wspomnienia, zagłębiając się w pewnego rodzaju inną rzeczywistość. Wszystko to rzeczywiście powoduje, że te emocje są przywoływane. Te emocje, jakby próbujemy się z nimi skonfrontować z jednej strony, ale też przeżyć te emocje podczas wizyty w muzeum. Często przy zajęciach takich muzeoterapeutycznych, czy to dotyczących właśnie uważności, czy pracy z emocjami, mamy taki wstęp do takich zajęć przygotowywany przez psychologa, który właśnie oddechem, odpowiednią postawą przygotowuje uczestnika takiej terapii do odbywanych zajęć. Także tutaj jakby reasumując, i ciało, i emocje. Myślę, że to ma bardzo duże znaczenie.
5: Właśnie o muzeoterapii rozmawiamy i zastanawiam się, czy może ona działać na wszystkich, czy są grupy, które korzystają z niej szczególnie?
6: Ja jestem przekonany, że może działać na wszystkich, natomiast są rzeczywiście grupy, które są niezwykle predestynowane do tego, żeby skorzystać. Tutaj myślimy przede wszystkim o wszelkiego rodzaju zaburzeniach emocjonalnych, o wypaleniu, o zaburzeniach lękowych, depresji, ponieważ muzeoterapia jest jakby też odpowiedzią na potrzebę takiej regeneracji, bo w latach 90. już odkryto, że muzeum odgrywa niezwykłą rolę, jeśli chodzi o ten proces regeneracyjny, zgodny z tą koncepcją, którą Stephen Kaplan opracował. I muzeum spełnia wszystkie te elementy, które w tej koncepcji zostały zidentyfikowane. Muzeum, czy wizyta w muzeum i muzeoterapia, to pewien proces przygotowywania do terapii. Tutaj musimy pamiętać, że to nie jest autonomiczna, samodzielna forma terapii. Jest to pewien taki sposób wspomagania terapii. Dlatego myślę o tym, że ten sposób oddziaływania może być przydatny wielu grupom. Przygotowując pacjentów onkologicznych, pacjentów z różnego rodzaju chorobami somatycznymi, jak cukrzyca, nadciśnienie, relaks, spokój. Tego typu zjawiska, które towarzyszą muzeoterapii, mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie, czy na przygotowanie się do terapii, wspomożenie jakiejś terapii takiej farmakologicznej. Jest ona wykorzystywana też w chorobach kardiologicznych. Bardzo duże efekty przynosi muzeoterapia, jeśli chodzi o choroby takie demencyjne, wszelkiego rodzaju zaburzenia demencyjne, choroba Alzheimera. I tutaj te obserwacje i badania z ostatnich kilku lat na całym świecie przynoszą rzeczywiście niezwykle ciekawe ustalenia. To wszystko pokazuje, że muzeoterapia może być takim niezwykle cennym narzędziem wspomagającym różnego rodzaju procesy lecznicze. Nawet w ostatnim czasie udało mi się dotrzeć do badań, które wskazują, że może pomagać w leczeniu bólu. A więc odpowiadając na pytanie, myślę, że muzeoterapia to taki dość uniwersalny sposób oddziaływania, który może być pomocny w wielu procesach leczenia.
5: A jaką rolę odgrywa w trakcie muzeoterapii przewodnik czy edukator, którego spotykamy w muzeum, czy tym się zajmuje właśnie terapeuta, który jest przeszkolony w temacie muzeoterapii?
6: Ja bym chciał, żeby to był terapeuta. Ja w swoich praktykach, w swoich obserwacjach bardzo często podkreślam to, że zajęcia w zakresie muzeoterapii muszą być prowadzone pod okiem specjalistów. Zresztą w definicji, o której wspominałem, bardzo wyraźnie to podkreśliliśmy, że tego typu proces oddziaływania musi się odbywać pod okiem fachowców, psychologów, lekarzy. I taką bardzo pożądaną formą jest to, żeby rzeczywiście w zespole był psycholog, terapeuta, który rzeczywiście ma taką możliwość czasem interwencji, ponieważ też z doświadczeń, które udało mi się zebrać, wiem, że w trakcie takiego procesu terapeutycznego, w trakcie takich zajęć wymagana jest interwencja psychologiczna, więc to też ma duże znaczenie. Więc ideałem jest, żeby to się odbywało pod okiem fachowca, a na pewno scenariusze takich działań powinny być opracowywane właśnie przez specjalistów, przez lekarzy, kardiologów, psychiatrów, internistów, czy właśnie terapeutów, psychoterapeutów. Więc tutaj ta rola jest niezwykle istotna.
5: Jak Polska wypada na tle innych krajów, jeśli chodzi o rozwój muzeoterapii? Czy my mamy już przykłady muzeów w Polsce właśnie, które realizują działania muzeoterapeutyczne, nawet jeśli może nie nazywają ich w ten sposób?
6: Mamy coraz więcej i już zaczynamy nazywać te działania muzeoterapią. Tak jak wspominałem, to zaczęło się jakieś 7-8 lat temu w Polsce. Tutaj bardzo dużo się do tego przyczyniła konferencja Muzeoterapia, która no, cyklicznie co roku ma miejsce w Muzeum Narodowym w Kielcach, czyli swego rodzaju takiej kolebce. Stąd się wywodzi jakby ta działalność muzeoterapeutyczna. Tutaj powstają pierwsze programy, ale w całej Polsce, poza Muzeum Narodowym w Kielcach, możemy już zaobserwować liczne tego typu formy działania. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, w Krakowie, w Poznaniu. A więc no, coraz więcej tych instytucji w swojej ofercie proponuje pewne działania związane właśnie z takim oddziaływaniem terapeutycznym. I to w zakresie no, chociażby uważności. To dość popularna forma oddziaływania. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ma takie doświadczenia. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Muzeum Narodowe w Warszawie też realizowało takie dość ciekawe zajęcia muzeoterapeutyczne pod nazwą Tu i Teraz. To było związane właśnie z uważnością. Ale taką ciekawą formą, i tutaj to odbywa się z pewnością pod okiem specjalistów, to są zajęcia terapeutyczne dla osób w kryzysie psychicznym. Tutaj dość ciekawe doświadczenia ma Muzeum w Łazienkach. Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie także realizuje podobne działania.
0: Studia ze studia.

0: Studia ze studia.
1: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To jest Przekuć w sukces. Przemek Krawczyk i Kamil Kuć. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witajcie. Być może jesteście już po majówce, a może jesteście w trakcie, bo się tak chyba słabo terminowo, co w tym roku?
1: No wydaje mi się, że tak to się składa właśnie, no ale co jak to mówią, co poradzić? Tak czy inaczej my do was wracamy z tematami i z przekuciem, dlatego, że mamy dzisiaj trochę tematów bieżących do omówienia, które ostatnio wybuchły dookoła nas w świecie finansów, ale też nie tylko w świecie finansów, też w świecie sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że o tym wszystkim będziemy mogli dzisiaj powiedzieć.
2: Tak, no cztery takie duże tematy. W ogóle mam wrażenie, że ten kwiecień dla osób, które się interesują nowymi technologiami, AI, startupami, to był jakiś turbo szalony w ogóle miesiąc. Natomiast no, wy nas znacie i wiecie, że to nie będzie podanie newsa, bo to nie jest w naszym stylu, żeby skupiać się tylko i wyłącznie na bieżączce. To są wydarzenia, które naszym zdaniem będą miały bardzo duży wpływ na czasami bliższą, a czasami dalszą, ale też przyszłość. Dlatego musimy o nich porozmawiać, bo podejrzewam, że wątki, które dzisiaj poruszymy, pojawią się jeszcze nieraz gdzieś do przeczytania, czy nawet do przeżycia, bo to może mieć konsekwencje dla nas wszystkich.
1: No i są takie rzeczy, o których na pewno już słyszeliście i o których wiecie, że te rzeczy miały miejsce. Na przykład fakt, że pan Tim Cook, wieloletni CEO Apple'a, przestał nim być.
2: Znaczy, Kamil, jeszcze nie przestał, bo ta data została wyznaczona na 1 września 2026.
1: No tak, faktycznie.
2: Ale faktycznie ta informacja została podana do opinii publicznej i została przez Apple'a i samego zainteresowanego potwierdzona, więc no można powiedzieć, że obserwujemy teraz ostatnie miesiące Tima Cooka w fotelu szefa Apple'a, a znając technolordów, oni nie biorą urlopu, więc jak podliczą sobie, ile mu zostało do końca, to żeby mu nie wypłacać ekwiwalentu, oni już powinni teraz pewnie go wysłać na urlop, żeby sobie wybrał do końca. Ale tak.
1: No i generalnie mamy też jego zastępcę, co jest dosyć istotne, już też wyznaczonego człowieka, który, hej, nie ma mediów społecznościowych.
2: Ja widziałem Wojtka Kordysia w PiS, bo on zeskrinował jakby stronę, profil na LinkedInie Johna Ternusa, tak. Bo on będzie następcą Tima Cooka i tam nic nie ma, tam jest jakby zero. I właśnie Wojtek napisał, że zdecydowanie gościu omijał wszystkie szkolenia brandingowe i marketingowe w firmie, bo po prostu jego profile tak społecznościowe czy takie profesjonalne, biznesowe nie istnieją, ale kochani, no era Tima Cooka, 15-letnia, więc bardzo długa, trochę przedefiniowała to, czym dzisiaj jest Apple.
1: No, zdecydowanie, tym bardziej, że Tim Cook zastąpił Steve'a Jobsa.
2: Aha, no to jest w ogóle, od tego trzeba zacząć, tak? Że Steve Jobs, de facto człowiek, który stoi za powstaniem Apple, za jego sukcesem, ale też za jego kryzysem, bo kiedy on odszedł, to Apple wtedy znos stało na krawędzi niebytu, więc musiał wrócić i to wszystko posprzątać. Tak, ale po jego odejściu wiemy, że zmarł na raka, więc już nie mógł dłużej kierować firmą. Stery przejął Tim Cook. No on przejdzie teraz do nowej roli, bo też trzeba powiedzieć, że on zostaje w Apple. On będzie tak zwanym przewodniczącym wykonawczym rady nadzorczej. To się tak po polsku tłumaczy, ale po angielsku oczywiście executive chairman to już brzmi zdecydowanie lepiej. Ja też, to było parę miesięcy temu, gdzieś jesienią chyba, słuchałem wywiadu z Timem Cookiem i tam się pojawiło pytanie od dziennikarza, chyba Wired, właśnie o emeryturę i Tim Cook coś wspaniałego powiedział. Powiedział, że no muszę zaczekać, aż głos w mojej głowie powie mi, żebym poszedł na emeryturę. Więc Kamil, my też musimy poczekać no po prostu na głosy w naszej głowie, które nam będą mówić, co mamy robić. To już jest naprawdę jakby bycie na jakimś wyższym poziomie abstrakcji dla mnie, że siedzisz, czekasz, aż głos w głowie ci coś powie. No, najwyraźniej mu to powiedział, bo rzeczywiście Tim Cook się zwija. No on objął stery Apple'a w 2011 roku. To były te dramatyczne okoliczności, kiedy Steve Jobs wiadomo było, że jest chory i de facto opuści świat niedługo. Był postrzegany przez wielu jako taki świetny logistyk, I tym się zajmował w Apple'u, a Steve Cook udowodnił, że też jest dobrym strategiem, no bo przekształcił naprawdę Apple'a już z giganta na mega giganta, tak można powiedzieć. Mm-hmm. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Tima Cooka? Po pierwsze, wzrost samej wartości rynkowej firmy, bo musicie wiedzieć, że w momencie, kiedy Steve Cook obejmował stery w Apple'u, wycena rynkowa tej spółki to było 350 miliardów dolarów. Już słychać, że sporo, ale dzisiaj, czy dane finansowe takie sztywne są za końcówkę zeszłego roku, więc powiedzmy, że to jest tam nie wiem, 4 miesiące temu, to była wartość 4 bilionów dolarów.
1: Więc jest skok dramatycznie duży.
2: Jest to dramatyczny skok. Tam były takie kamienie milowe, że pierwszy bilion wartości to był 2018, potem w 2 lata skok wartości do 2 bilionów, potem znowu w 2 lata do 3 bilionów, no i teraz 2025 to są 4 biliony, więc nie możemy mu tego odmówić, że za sterów jakby Tima Cooka wartość Apple'a wzrosła no jakby niebotycznie. I czym to jest spowodowane? Jest to spowodowane prawdopodobnie, czy w największym stopniu, taką transformacją Apple'a z firmy głównie hardware'owej w firmę, która świadczy usługi. Tim Cook stwierdził, że marże na hardware'ze, czyli na sprzęcie, na iPhone'ach, na Mac'ach i na innych, tak, hardware'ach Apple'owych, mają jakiś taki sufit, powyżej którego już się nie da wyskoczyć, dlatego że no, mamy fizyczne koszty wyprodukowania nie wiem, smartfona, tak? I możemy ileś tam na nim zarobić, ale nie więcej. No więc Tim Cook stwierdził, że idziemy w stronę usług, stworzył cały ten ekosystem, no i nie wiem, czy ty, Kamilu, w nim jesteś, ale Apple Music, iCloud, Apple Pay, Apple TV, kojarzycie na pewno takie hasła?
1: W części tych systemów jestem, bo sam posiadam aktualnie Apple'a, ale tak, no nie we wszystkim i nie wszystko, co zrobił Tim Cook mi się podoba, ale tak działa świat.
2: No dokładnie, nie tak działa świat, ale musicie wiedzieć, że to są produkty wprowadzone, może oprócz Apple Music, czy rozwinięte właśnie w erze Tima Cooka. I te usługi generują głównie te przychody. W ogóle w 2025 roku usługi Apple'a, usługi nie hardware, tylko usługi, wygenerowały 106 miliardów dolarów przychodu. Więc to jest kluczowe dla rentowności Apple'a jako całości, tak? No i trzeba też powiedzieć o dwóch takich też dużych dokonaniach Steve'a Cooka, czyli przejście na własne procesory.
1: Tima Cooka,
2: dokładnie. Bo po pierwsze Apple porzucił procesory Intela i wydevelopował własne układy.
1: One, i to tak, była, wydaje mi się, najlepsza decyzja Apple'a od zawsze praktycznie.
2: Tak, teraz to są chyba te układy M5, to jest ta najnowsza generacja, jeżeli się nie mylę, ale one, tak, to te kolejne generacje to były cyfry od M1, M2 i teraz M5. No i po pierwsze, to był ruch, który poprawił samo funkcjonowanie urządzeń, bo na przykład dzięki tym procesorom, czy te procesory są tak skonstruowane, że poprawiają wydajność, ale też wydłużają czas pracy na baterii różnych urządzeń i na przykład od kiedy te układy scalone Apple'a własne funkcjonują, no to już ludzie nie żartują z tego, że iPhone się rozładowuje po 3 godzinach, tylko rzeczywiście ta bateria trzyma. No i Apple jest dzięki temu też bardziej niezależny technologicznie. Mhm. No i ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć w kontekście Tima Cooka, no to jest zdywersyfikowanie łańcucha dostaw i przejście z Chin do Indii. Tim Cook stwierdził, że Chiny jako to mocarstwo geostrategiczne, z którym de facto USA konkuruje, w przyszłości będzie to skutkowało jakimiś napięciami, być może jakimiś restrykcjami w handlu, więc on strategicznie przeniósł dużą część produkcji do Indii. W zeszłym roku Indie odpowiadały za 25% globalnej produkcji na przykład iPhone'ów, no i te uzależnienie od Chin się zmniejszyło, co w trakcie tych napięć geopolitycznych ery Trumpa się bardzo, bardzo opłaciło.
1: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, Przekuć w sukces. Dzisiaj rozmawiamy o tematach bieżących, czyli tych rzeczach, które my myślimy i my sądzimy, że potencjalnie w przyszłości mogą wpłynąć na nasze, wasze życia. I przed chwilą mówiliśmy o Timie Cooku, który odchodzi z pozycji CEO Apple'a, zastępowany przez zupełnie inną osobę, bo generalnie chyba oceniliśmy całą jego okres rządzenia na dosyć pozytywnie.
2: No, wylała się beczka miodu na niego w poprzednim wejściu antenowym, a teraz dołóżmy łyżkę dziegciu. Powiedzieliśmy, że Apple przeszło mocno w stronę usług, no ale niestety produkty nowe Apple'a, ery Tima Cooka, no nie możemy ich nazwać jakimś super sukcesem.
1: No nie było tam nic rewolucyjnego.
2: Na przykład Vision Pro.
1: Mm-hmm.
2: Jak to oceniamy?
1: No, teraz z perspektywy czasu totalnie nieudany projekt, który nie spełniał żadnych potrzeb rynkowych. No i co? No i teraz chyba leży na ziemi i nie wiem, kto się tym tam zajmuje, ale niewiele osób pewnie.
2: Uwaga, chyba nikt. Nie, no ten projekt jakby trwa, ale myślę, że nowy CEO podejmie decyzję o zamknięciu Apple Vision Pro, a na przykład Apple Mac Pro, czyli ten taki superkomputer stacjonarny, też Apple oficjalnie już potwierdziło, że wygasza produkcję. Więc ten hardware leży i kwiczy. Oczywiście wychodzą kolejne iPhony, ale one też nie wywołują aż takiej rewolucji technologicznej i takiego zachwytu jak te poprzednie. Więc to jest pierwsza rzecz, którą należy zarzucić Timowi Cookowi jako CEO Apple'a, że położył hardware. No i druga rzecz, o której się bardzo dużo mówi, to jest spóźnienie się w wyścigu AI. Bo AI od Apple'a było tak słabe, że w zeszłym roku Tim Cook, żeby uratować w ogóle sytuację, podpisał jakąś wielomiliardową umowę z Googlem i dzisiaj sztuczna inteligencja Apple'a jest po prostu napędzana przez Gemini. Więc musieli się podpiąć do innego modelu, żeby jakkolwiek Apple liczył się w tym wyścigu AI i żeby ta generatywna sztuczna inteligencja, która jest zaszyta w systemach operacyjnych, działała i w ogóle mogła konkurować z innymi, z konkurencją, tak? Więc to jest, no więc to jest, można powiedzieć, coś, co też zdecydowanie jest do poprawy. I we wrześniu 26 John Ternus, 50-latek, który połowę swojego życia spędził w Apple'u, nie połowę zawodowego życia, połowę życia, bo ma 25 lat w jednej spółce. On jest postacią właśnie, która była w cieniu, o której nikt nie wiedział, może oprócz takich osób, które się naprawdę bardzo mocno Apple'em interesowały. No ale kim on jest? On jest inżynierem, moi drodzy. I John Ternus nadzorował projektowanie i produkowanie iPhone'a, iPada i Maca. On jest inżynierem po University of Pennsylvania i wszyscy zgodnie twierdzą, że Apple wróci, czy będzie próbowała wrócić do tej strategii product first, czyli skupić się na hardware'ze.
1: No tak.
2: Co wymyślą? Tego nie wiemy, co zaproponują, tego nie wiemy, ale Tim Cook, żegnając się z Applem, powiedział, że Ternus, tutaj cytuję, posiada umysł inżyniera, duszę innowatora i serce lidera. Więc obstawiam, że za jego, powiedzmy, rządów nowych w Apple'u, po pierwsze Apple wróci do tej strategii product first, no i on będzie musiał coś zrobić z tym nieszczęsnym AI, nieszczęsnym dla Apple'a i w jaki sposób będzie próbował zapewne dołączyć do tego wyścigu zbrojeń, żeby Apple też było spółką, która te AI ma gdzieś tam dość mocno rozwinięte, więc na pewno jest dużo wyzwań, które przed nim stoją. Z jednej strony firma jest w super sytuacji finansowej, ale z drugiej strony widać, że jeżeli się nie zmieni, nie dostosuje do właśnie tego, powiedzmy, ery AI-owej, nie dostosuje się też do nowych takich regulacji geopolitycznych, bo tutaj będą też tematy nawigowania USA, Chiny, ale też Unia Europejska, Donald Trump. Mhm. No na pewno wyzwania stoją przed nim takie, które sprawią, że przez kilka najbliższych lat, no on prawdopodobnie jakoś tak bardzo długo i komfortowo spać to nie będzie.
1: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, rozmawiamy o tym, co się aktualnie dzieje na świecie i co może was ominęło, a może i nie. Powiedzieliśmy o Timie Cooku, który przejmuje stery w Apple'u, a teraz czas na Palantira, czyli na spółkę, która już, na firmę, która już samą swoją nazwą przywołuje pewne kontrowersje, a tam się ostatnio sporo działo.
2: No, że sporo się działo, to mało powiedziane.
1: No.
2: Na pewno Palantira kojarzą słuchacze Przekuć w sukces, bo zrobiliśmy o Aleksie Karpie, czyli o jej prezesie i o samej firmie zrobiliśmy oddzielny odcinek, więc mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze go nie słuchali, to po przesłuchaniu tego wrócą sobie kilka odcinków wstecz i uzupełnią wiedzę. Ale dla tych, którzy nie słuchali, no to jest spółka, która zajmuje się po pierwsze tworzeniem takiego oprogramowania, które w ramach nakładki może być wdrożone w firmach i zacząć agregować różne dane, je wizualizować, tak, gdzieś scalać ze sobą i dawać jakieś takie insighty, ale z drugiej strony jest też ta odnoga, można powiedzieć, inwigilacyjna. Czyli oprogramowanie, które jest używane do, no właśnie, chociażby wyszukiwania osób w kamerach, jakichś takich security prywatnych albo publicznych, w zbieraniu informacji, które pomagają identyfikować konkretne osoby, tak, odsłaniać ich dane osobowe, wyszukiwać ich adresy zamieszkania. Wiemy, że Palantir współpracuje między innymi z rządem Izraela, czy też z Mossadem i jest bardzo mocno zaangażowane w obecne działania zbrojne na Bliskim Wschodzie. Czy Palantir jest też bardzo ważnym kontraktorem dla amerykańskiej administracji? Z oprogramowania Palantira korzysta między innymi ICE, czyli ta niechlubna służba antyimigracyjna w Stanach, która teraz ma zmienić nazwę na NICE, bo Donald Trump sobie wymyślił, że skoro ICE się źle kojarzy, to doda jeszcze przedrostek National i potem skrót to nie będzie ICE, tylko będzie NICE. Więc ja na to powiem not nice, więc między innymi z nimi. No i w kwietniu 2026 ukazała się książka, której autorem jest Alex Karp, więc prezes Palantira. Ona się nazywa The Technological Republic. No i ta książka jak książka, jeszcze się pewnie wiele osób przez nią przebija. Natomiast na platformie X Palantir opublikował taki manifest 22-punktowy, będący de facto streszczeniem tej książki, czyli jakby podający jakieś takie najważniejsze tezy z tej książki. Mm-hmm. No i zawrzało. I moim zdaniem, no, jak to mówią ładnie, maski opadły, no bo ten dokument ze względu na swój ton bardzo radykalny i na jakieś wartości czy treści, które są tam zawarte, stał się przedmiotem bardzo intensywnej debaty. No i mówi się, że już w tym momencie otwarcie możemy mówić o początku tak zwanego technofaszyzmu. To jest termin, który teraz, jak sobie wpiszecie go w Google, to no jest przez wiele osób wyszukiwany, więc chyba postaramy się powiedzieć, o co tutaj chodzi, no i streścić, jakie są te założenia tej książki, prawda? No bo jeżeli słyszymy słowo faszyzm czy technofaszyzm, to już ciarki się zaczynają nam...
1: Nie brzmi to zbyt dobrze.
2: Tak, na plecach. No więc ja bym chciał z tych 22 punktów przytoczyć 6, które moim zdaniem są no najważniejsze, ale też takie najbardziej niepokojące. No więc lecimy. Moralny dług firm wobec państwa i Karp tutaj mówi o tym, że inżynieryjna elita Doliny Krzemowej i największe spółki, takie właśnie jak na przykład Palantir, ale też Apple, czy Amazon, czy whatever, mają obowiązek wspierania obronności narodowej, ponieważ to system amerykański umożliwił im wzrost i tak jakby w ogóle powstanie, więc oni mają obowiązek, żeby wspierać tak obecną administrację i na przykład nie powinni się uchylać czy odmawiać zawierania nowych kontraktów, świadczenia usług dla państwa. Więc to jest jeden z tych 22 punktów. Kolejny to jest tak zwany powrót do hard power. Przez no pewnie ostatnie 100 lat Amerykanie czy Stany Zjednoczone uznawane są za największe mocarstwo na świecie, ale głównie przez swoje soft power, czyli wpływ kultury, wpływ języka, wpływ dolara jako globalnej waluty, tak? I takie myślenie, że skoro USA jest wszędzie, to USA jest de facto też tym największym mocarstwem, a Alex Karp mówi o powrocie do hard power, czyli że soft power już nie działa, nie ma sensu wydawać na nią pieniędzy. Teraz przetrwanie społeczeństw i krajów zależy od twardej siły militarnej, czyli od rakiet, czołgów, dronów, robotów żołnierzy, czy w ogóle broni sterowanej sztuczną inteligencją. Tak? Więc to jest teza numer dwa. Teza numer trzy, ona się łączy z tą drugą, to jest nieuchronność broni AI, czyli że przechodzimy do czasów, kiedy posiadanie bomby atomowej czy arsenału nuklearnego już nie jest takie skuteczne jak kiedyś i teraz powinniśmy zacząć erę odstraszania opartego na AI, czyli jak kiedyś można było powiedzieć Francuzi na przykład do, nie wiem, Hiszpanów, tak, że nie atakujcie nas, bo zbombardujemy was, mamy bomby atomowe, to dzisiaj powinniśmy mówić, nie atakujcie nas, bo my mamy taką broń AI, że ona was wszystkich wyszuka i wiadomo, co z nimi zrobi, więc nie będę sobie używał tego słowa, żeby algorytmy nas po prostu nie przyblokowały z publikacją później tego odcinka, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, prawda? Tak. Dalej mówimy o rearmacji, bo to jest z angielskiego, Niemiec i Japonii, czyli odrzućmy powojenny pacyfizm i na przykład pozwólmy Niemcom czy Japończykom, czy w ogóle krajom, które przegrały II wojnę światową i do dzisiaj ich potencjał militarny jest ograniczany, żeby oni się zaczęli dozbrajać i żeby generalnie kto chce, żeby miał jak najwięcej broni, jak najwięcej żołnierzy i jak największy potencjał taki militarny. I jeszcze dwa powiem, żeby już dokończyć ten wątek. Alexcard postuluje powszechny pobór do wojska i mówi, że nie powinniśmy mieć armii zawodowej, tylko powszechną służbę narodową, żeby każdy uczestniczył w obronie kraju. I na koniec hierarchizacja kulturowa. No i Alex Karp mówi o tym, że niektóre kultury wyprodukowały cuda, i tutaj na przykład oczywiście na myśli Amerykanów, podczas gdy inne kultury pozostają dysfunkcyjne i regresywne i je de facto trzeba by usunąć i zdegradować. Więc słuchajcie, wybrałem 6. Wszystkich tych tez jest, są 22, one są...
1: Możecie sobie sprawdzić je w internecie, na X-ie na pewno.
2: Dokładnie. Natomiast, no, co ten cały manifest znaczy dla świata technologii, czy dla społeczeństwa jako takiego, to już chyba musicie się przenieść do podcastu, żeby słuchać, co my mamy w tym temacie do powiedzenia.
1: Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Przemek Krawczyk, Kamil Kuć. Słyszymy się już za chwilę, mamy taką nadzieję, w podcaście. Zostańcie z nami i pa, pa.
2: Cześć, do usłyszenia. Studia ze studia.

Może i spotkasz mnie przy firtlu snów. Może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku, co rezonują z twym DNA. Może w food hallu w nudnej pracy zamówisz quesadilla i porcję. A może na ogromnych scenach, na festiwalach w całej Polsce, w nocnym autobusie nad ranem, na molo albo w jakimś barze, tam gdzie udawani artyści podpijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze pasuje do mnie, choć pewnie bałabyś się podejść. Może ci kiedyś się odwiedzi, mi raczej nie w to szczerze wątpię. Nakręcę cię na mini TV, wyśpiewam tobie to pod oknem.

0: wariaci chcą więcej. Kontrapce!
1: Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.
3: To campus.

tylko to, co twoje, żeby zawsze to mieć. Gdzieś ciężka wolność jak rtęć, nie w pięć, nie w dziesięć.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Nic ci do tego, nic ci do tego, nic ci do tego.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra, Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.

teraz jest moc, no to uderzaj, kusa, kos, są na parę dźwięków, stop, dobita na breakowy drop, północ, noc, teraz jest moc, no to uderzaj, kusa, kos, są na parę dźwięków, stop, dobita na breakowy drop, północ, noc, teraz jest moc, no to uderzaj, kusa, kos, są na parę dźwięków, stop, dobita na breakowy drop, północ.

swear down is nobody.

0: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świże.
1: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.
0: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak

się nie żyła. Płakałem w k***, to był koniec świata. Ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później.

halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: To jest powtórka.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiek, a w tym tygodniu Jeep Avenger 2027. Samochód, który przecież jest produkowany w Tychach, czyli najbardziej polski z Amerykanów. Jeep Avenger 2027 pojawił się w Brazylii, a premiera europejska będzie dopiero za kilka tygodni. Oczywiście model, który tam zadebiutował, nie powstaje w Tychach, ale dzieli z europejską wersją większość elementów. Nowa wersja zwraca na siebie uwagę garścią zmian. Przede wszystkim pas przedni jest dużo ostrzejszy wizualnie i wygląda ciekawiej. Zmieniono też grill. Teraz charakterystyczne żebra Avengera są bardziej kanciaste, a także częściowo podświetlane. Sygnatura świetna wygląda podobnie jak w nowym Jeepie Compassie. Marka nie pochwaliła się zdjęciami wnętrza i tyłem tego samochodu. Warto za to zwrócić uwagę na kolor nadwozia. Nowy zielony odcień, nazywany Hawaii Green, będzie nowym symbolem tej marki, przynajmniej w mniejszych i bardziej modnych modelach. Brazylijska wersja tego modelu korzysta z dwóch jednostek napędowych. Obok znanej konstrukcji 1.2 Turbo jest tam także silnik 1.0, który generuje 130 koni mechanicznych. Ta konstrukcja dopasowana jest do zasilania etanolem, bardzo popularnym w tym kraju. U nas w gamie zobaczymy wersję elektryczną oraz z silnikiem 1.2 w wariantach oferujących od 100 do 145 koni. Na szczycie gamy nie zabraknie wariantu 4XE z napędem na 4 koła. Tylną oś napędza tam dodatkowy silnik elektryczny, a pomiędzy przodem a tyłem nie ma fizycznego połączenia, ale system działa całkiem dobrze. Miałem okazję sprawdzić i w kontekście małego miejskiego samochodu, który ma wyjechać ze śliskich powierzchni, sprawdzał się. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale przenosimy się wyżej, gdyż Cadillac zaprezentował nowy model i to bardzo europejski w swoim charakterze. Cadillac CT5 V Blackwing F1 Collector Series nie jest zwykłym pakietem stylistycznym z garścią dodatkowych emblematów. Amerykańska marka przygotowała limitowaną wersję swojego super sedana z okazji debiutu w Formule 1. Efektem ich działań jest jeden z najmocniejszych i najbardziej wyjątkowych modeli w historii. Pod maską pracuje dobrze znany V8 o pojemności 6,2 litra połączony z kompresorem. Cadillac tutaj zmodyfikował układ doładowania we współpracy z GM Motorsports. Nowa sprężarka zwiększyła moc do 694 koni mechanicznych, a moment obrotowy wzrósł do 912 Nm. No i tutaj robi się całkiem ciekawie. Z reguły Amerykanie łączą tego typu silniki z automatycznymi skrzyniami biegów, ale nie w tym przypadku. Każdy egzemplarz dostanie 6-biegową manualną przekładnię. Jak widać, samochody dla purystów radzą sobie teraz całkiem nieźle w Ameryce. Amerykański producent nie ograniczył się wyłącznie do podkręcenia silnika. Każdy egzemplarz F1 Collector Series otrzyma pakiet Precision Package. To zestaw zmian opracowanych z myślą o szybkiej jeździe na torze. W skład pakietu wchodzą zmodyfikowane elementy zawieszenia, karbonowo-ceramiczne hamulce, opony torowe. W standardowym wydaniu CT5 Blackwing taki zestaw stanowi bardzo kosztowną opcję, jednak tutaj trafi do wyposażenia seryjnego. Jest także sporo nawiązań do Formuły 1. Samochód jest w lakierze Midnight Stone Frost, tak jak bolid Formuły 1. Są także czarne oznaczenia na nadwoziu oraz szare zaciski hamulcowe. Powstanie tylko 28 takich egzemplarzy. Kolekcjonerzy podobno już ustawili się w kolejce, gdyż może to być dla nich rarytas. Producent nie ujawił jeszcze ceny tego modelu. Dla porównania standardowy CT5 V Blackwing wyposażony w pakiet Precision Package oraz pakiety karbonowe kosztuje 135 tysięcy dolarów. Wersja F1 Collector Series są przewidywania, że prawdopodobnie wyraźnie przekroczy 150 tysięcy dolarów. Jest to bardzo ciekawy samochód. Szkoda, że czegoś takiego nie możemy zobaczyć w Europie od żadnego z producentów. Może najbliżej tego jest BMW M3. Z kolei MG zaprezentowało swojego nowego SUV-a, który konkuruje ze Skodą Enyaq. MG S6 EV. W środku dostaniemy bogate wyposażenie, wentylowane fotele, panoramiczny dach o powierzchni prawie 2 m², rozbudowany system audio z 11 głośnikami, całość uzupełnia wyświetlacz HUD z funkcją rozszerzonej rzeczywistości. Nowy model stawia także na praktyczność, gdyż bagażnik ma 674 litry pojemności, a zasięg tego samochodu wynosi według WLTP 530 km, a to za sprawą akumulatora o pojemności 77 kWh. Moc 362 konie mechaniczne. Przyspieszenie do setki w okolicach 5 sekund. Chińska marka postawiła na to, czego oczekują klienci. Na pokładzie pojawił się system One Pedal Driving oraz wydajny układ rekuperacji energii, który ma zwiększać efektywność jazdy po mieście. Mamy także 5 gwiazdek w teście zderzeniowym NCAP, a podstawowa wersja Exclusive, proszę bardzo, nietypowa nazwa dla wersji podstawowej, kosztuje 203 900 zł. Najmocniejszy wariant z napędem na 4 koła wyceniony został na 216 900 zł. Nowy MG S6 EV pojawi się w salonach dealerskich już w lipcu. A tymczasem ja wracam z najlepszym elektrykiem, jakim miałem okazję jeździć w 2026 roku i chyba w swojej historii. Mowa o BMW iX3. Zostańcie z nami na test.

0: jest powtórka.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a nowe BMW iX3 50X Drive to samochód, z którym miałem okazję spędzić ostatni tydzień. Zaczyna się od 334 500 zł i na jednym naładowaniu potrafi przejechać według producenta do 805 km w zasięgu elektrycznym po mieście. Zasięg elektryczny WLTP ogólny to 740 km, a zasięg, który ja doświadczyłem, kiedy w Warszawie zmieniała się temperatura z gorącej na zimną, z zimnej na gorącą, to jest rzeczywiście 650 km i wydaje mi się, że to jest fenomenalny wynik, gdyż nigdy nie jeździłem elektrykiem, który rzeczywiście miał taki zasięg. To znaczy, było wiele samochodów, które deklarowało nawet większe zasięgi, ale później w praktyce, jak do nich wsiadałem, jeździłem nimi, jeździłem trochę po mieście, trochę po trasie, trochę przyspieszałem, trochę zwalniałem. Chciałem też sprawdzić wartości dynamiczne tego samochodu, włączyć masażek, wentylowany fotel, podgrzewany, wentylacji tutaj nie było, podgrzewaną kierownicę, uruchomić całe audio z milionem głośników, tak żeby posłuchać, jak to wszystko działa, przewieźć 4 osoby i zakupy. To zwykle ten zasięg był mniejszy. Tutaj, proszę bardzo, 650 km realnego zasięgu elektrycznego z jednego ładowania w samochodzie, który wygląda moim zdaniem fenomenalnie. On nawiązuje do nowej linii stylistycznej BMW i jest pierwszym modelem zaprezentowanym z tej oto linii, która nazywa się Neue Klasse. Mam nadzieję, że mój niemiecki jest tutaj poprawnie brzmiący. Samochód jest ładny, ma przeciekawe wnętrze, gdyż po wejściu do auta wita nas ekran, który się ciągnie z perspektywy kierowcy, jakby się chował pod maską. Na zdjęciach wygląda to szalenie nieintuicyjnie. Po wejściu do tego samochodu odnosi się wrażenie, jakby tak się zawsze jeździło. I że to jest możliwie najlepsze rozwiązanie technologiczne na to, żeby pokazać miliony informacji, które przecież zwykle są tuż przed kierowcą. Mamy tam naszą prędkość, mamy tam nasz bieg, mamy tam bardzo często nawigację, temperaturę na zewnątrz lub wybrane informacje, które chcemy znać o miejscu docelowym albo być może jaki dystans dzieli nas do przedszkola, szkoły i do pracy. Możemy te wszystkie informacje umieścić na tym długim ekranie. One są duże, są ładnie wyświetlone i są przede wszystkim czytelne. Mimo to na środku deski rozdzielczej nowego BMW iX3 znajdziemy ekran w kształcie romba. BMW ostatnimi czasy podąża ciekawymi kształtami ekranów. W Mini, które należy do grupy BMW, mamy ekran okrągły. Tutaj mamy ekran ze ściętym delikatnie rombem. I znów, na zdjęciach wygląda szalenie nieintuicyjnie, jak coś przedziwnego. W rzeczywistości, jak się usiądzie w tym samochodzie, to jest szalenie intuicyjne. Ten system jest prosty, jest szybki. Możemy też na nim włączyć Apple CarPlay i Android Auto. Możemy zmienić temperaturę jednym kliknięciem. Większość funkcji jest dostępna od razu na zewnątrz i swoim wyglądem nie kuje w oczy. To nie jest tak, że cały czas mimowolnie spoglądamy na temperaturę, a w wielu samochodach tak jest. Oprócz tego mamy podświetlanie ambiente, mamy dużo miejsca z przodu i z tyłu, nawet dla mnie 1,90 m, ja usiadłem za sobą, nie mogłem założyć nogę na nogę, ale spokojnie wyobrażam sobie komfortową podróż w tym samochodzie i mamy bagażnik o pojemności 58 litrów z przodu, a z tyłu po złożeniu tylnych siedzeń mamy aż 1750 litrów miejsca do przechowywania różnego rodzaju naszych wybranych rzeczy. Także jeżeli byśmy chcieli coś przewieźć większego, to jest taka możliwość. Ale bagażnik podstawowy to około 510 litrów, co jak na dużego elektrycznego SUV-a nie jest złym wynikiem. Muszę powiedzieć, że po przejażdżce BMW iX3 jestem bardzo podekscytowany na to, co BMW wypuści dalej. Już miałem okazję być na premierze nowego BMW serii 7, który powtarza niektóre elementy stylistyczne wnętrza nowego iX3, ale w inny sposób. Jestem bardzo ciekaw tego, co BMW zrobi dalej, bo wypuściło samochód, który moim zdaniem powinien być hitem sprzedaży, czyli prawdopodobnie nim nie będzie, bo ilekroć jakiś dziennikarz się zachwyca autem, to później niewiele z tego wynika. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda to wnętrze dosyć nietypowe, zobaczyć zdjęcia tego samochodu, to zapraszam na moje social media, możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcy. A ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.

0: Raga.
1: Reclama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: To jest powtórka.
1: Razem z wami jest Kamil Kuć.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Faktycznie miesięczna przerwa to jest strasznie długo, patrząc na to, że kiedyś, jak mieliśmy przerwę w sezonie, znaczy tam w okresie już około letnim, gdzie były trochę wakacje, to była miesięczna przerwa, a teraz mamy kilka takich miesięcznych przerw.
1: To znaczy, przede wszystkim przedstawię się jeszcze, Franek Wójcicki z tej strony, ale tak nie miało być. Wszystko dlatego, że wiemy, jaka jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, no a tam miały się odbyć właśnie dwa wyścigi w kwietniu. Z tych oczywistych powodów te dwa wyścigi się nie odbyły, ale teraz już wróciliśmy do miejsca na świecie, gdzie jest trochę spokojniej, bo do Miami. I tam odbył się ostatni wyścig, czwarty wyścig w tym sezonie, Grand Prix Miami, ale zanim do niego przejdziemy, to przejdźmy do tego, co się działo w międzyczasie. W międzyczasie zespoły miały, no właśnie, czas, żeby trochę podszlifować te swoje bolidy, trochę wprowadzać pewne poprawki i zmiany. I nie tylko zespoły się tym zajmowały, bo też FIA przygotowała różnego rodzaju zmiany i poprawki, jeżeli chodzi o...
2: zarządzanie energią.
1: Tak, te wszystkie systemy zarządzania energią. Wszystko to miało doprowadzić do tego, że po prostu ściganie będzie z jednej strony lepsze, a z drugiej strony bezpieczniejsze, bo też kwestie bezpieczeństwa były w ostatnim czasie mocno podkreślane. Czy to się udało?
2: To Franek tuż przed audycją powiedział super cytat Maxa Verstappena, którego nie słyszałem wcześniej. Jakbyś mógł go przytoczyć jeszcze raz, to byłbym bardzo wdzięczny.
1: Tak. Kierowcy, jak tylko mieli szansę położyć swoje ręce i stopy na bolidach w tej nowej konfiguracji, to mieli już pewne zdania na ten temat. Ogólnie wypowiadał się na ten temat aktualny mistrz świata, czyli Lando Norris, no i czterokrotny mistrz świata z ostatnich lat, czyli Max Verstappen. Oni dość ostrożnie się wypowiadali, mówili, że to jest na pewno krok dobry kierunku, ale dalej jeszcze jest wiele do zmienienia. Max Verstappen określił te zmiany w ten sposób, że było to łaskotanie w dobrym miejscu, ale potrzebna jest operacja.
2: I tak bym podsumował te zmiany generalnie.
1: I właśnie ta operacja jest chyba trochę w głowach wszystkich, że w najbliższych latach warto byłoby taką operację zrobić. Tym bardziej, że od jakiegoś czasu coraz głośniej mówi się o tym, że trzeba wprowadzić zupełnie nowe jednostki napędowe. Silniki. I to nie V6, sześciocylindrowe silniki, takie, jakie możemy spotkać w wielu różnych autach, ale ogólnie silnik V6 no, nie należy do największych silników, jakie można wsadzić do samochodu. Mamy wrócić do silników V8.
2: Cudownie.
1: Czyli dwa cylindry więcej. Jest to już taka V6, mówi się, że jest jakby jeszcze silnikiem w miarę kompaktowym. V8 jest silnikiem już pełnowymiarowym, chociaż jeszcze pojemności silników Formuły 1 są mniejsze niż w autach drogowych, ale to w ogóle jest jeszcze na zupełnie inną rozmowę. Natomiast Mohammed bin Sulejman mówi otwarcie o tym, że FIA będzie dążyło do wprowadzenia silników V8 w bolidach Formuły 1 już niedługo, bo w roku 2031 albo nawet wcześniej, jeżeli się uda.
2: No, byłoby super, ale patrząc na to, jak te zmiany na razie zachodzą i jak one wyglądają, to mam wrażenie, że nie chcę być tutaj człowiekiem, który jest na wszystko źle, wszystko niedobrze, kiedyś to było. Ale mam wrażenie, że i regulacja ze zmianą silników na V8 przyniesie niezadowolenie w jakiś sposób, że coś jeszcze zostanie tam wprowadzone, co sprawi, że V8 zupełnie nie będzie tak fajne, jak było kiedyś.
1: To niezadowolenie może być poniekąd ze strony samych twórców silników, fabryk, które mają produkować te silniki, dlatego, że aktualne V6 zostały wybrane między innymi też dlatego, że oczywiście silnik V6 razem z jednostką hybrydową, że jest to po prostu coś, co jest bardziej... bardziej porównywalne do tego, co my na drogach. Jest już coraz mniej aut, które są napędzane silnikami V8. Byłby to w pewnym sensie taki krok w tył, jeżeli chodzi o historię rozwoju. Mieliśmy już V8 w historii Formuły 1 i to nawet jako te ostatnie silniki przed V6, no i jeszcze wcześniej w ogóle w latach 60. i kiedy te regulacje nie były takie ścisłe, no to legendarne silniki V8, jak chociażby Ford Cosworth, DFV, jeszcze w tych bardzo retro bolidach, ale to też znowu rozmowa na zupełnie inny czas. Natomiast jeszcze jest jeden wątek, który chciałem poruszyć odnośnie silników, to, że równocześnie odrzucono zupełnie opcję przywrócenia silników V10, czyli posiadających kolejne dwa cylindry jeszcze, a nie mówiąc już w ogóle o V12. Powód jest właśnie dlatego, że no jeżeli chodzi o producentów, to mało kto produkuje silniki V10, które trafiają do aut.
2: Generalnie
1: teraz trzeba byłoby zupełnie od zera budować taki silnik.
2: To nie jest też tak, że wprowadzenie silników V8 nie ma żadnego sensu. Ma sens, ma bardzo dużo logicznych przesłanek, dlaczego faktycznie warto jest wrócić do V8, ale to też na YouTubie jest kilka dobrych filmików na temat tego tłumaczących, dlaczego powrót do V8 jest fajnym pomysłem i wcale nie jest krokiem w tył wbrew wszelkim pozorom, więc chciałbym na tym ten wątek silnikowy zakończyć i jednocześnie powiedzieć, że strasznie współczuję producentom typu Mercedes, Ferrari, którzy dewelopowali swoje jednostki napędowe ostatnio, czy Red Bull, i za 4 lata muszę wrzucić do śmietnika, bo wprowadzą.
1: Ale wiesz co, ja bardziej współczuję na przykład Audi, które teraz jakby musiało wejść, szykować ten silnik i no właśnie, czy oni w ogóle zdążą w takim razie
2: nie
1: zrobić własny silnik, czy zostaną z silnikiem Ferrari?
2: Ja też nie mam
1: V6, dopóki nie wiecie
2: no tak. Dobrze, moi drodzy, wracamy do was za chwilę z tym, co się działo w wyścigu.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy do Formuły 1, wracamy na tor w Miami. Jeden z trzech wyścigów w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy z tych trzech wyścigów oczywiście. Wyścig, który okazał się moim zdaniem trochę zaskakujący. Mhm. W sensie trochę na to liczyłem, że tak to wszystko będzie wyglądało. I mimo tego, że już na początku zdradzę, że na pierwszym miejscu podium stanął znowu kierowca Mercedesa, mhm. to ten wyścig przebiegł w zupełnie innym stylu niż to, co dotychczas widzieliśmy.
2: To prawda, ale no musiał się napracować chłopak, tak bym powiedział.
1: Tanio skóry nie sprzedali pozostali kierowcy. Klasycznie, już klasycznie mogę tak powiedzieć, widzieliśmy dobry start ze strony Charlesa Leclerca, który w Ferrari, widać, że bolid Ferrari jest przystosowany do tego, żeby szybko ruszać.
2: Tak, a jak potem, w każdym wyścigu potem, jest dokładnie to samo, w bolid Ferrari, wziu! I wydaje mi się, że też klasycznie Ferrari pokazuje swoją stronę grande strategia.
1: No, znaczy, wiesz
2: no
1: co?
2: Dawaj, Franek, broń Ferrari, proszę, czekam na to.
1: Ja chciałem powiedzieć, że kiedy oglądałem ten wyścig, też miałem takie obawy, że nie, no co oni robią, przecież jest mowa o tym, że zaraz ma spaść deszcz. I Ferrari zjeżdża i zmienia opony nie na deszczowe, nie na przejściowe, tylko na kolejne opony twarde. Myślałem, że zaraz lunie po prostu i ten wyścig będzie do wyrzucenia, ale tak się nie stało. Jednak z tego deszczu, który był dość mocno zapowiadany i w ogóle start wyścigu został przesunięty o 3 godziny, żeby uniknąć deszczu, koniec końców z
2: tej... Gdyby tylko wymyślili opony przygotowane pod deszcz, co? Niesamowite.
1: Nie wiem, co by się wtedy wydarzyło.
2: No, ja też.
1: Dalej. Deszcz jest czymś, z czym w teorii te bolidy powinny sobie poradzić, ale tym razem w tym wyścigu nie widzieliśmy w ogóle deszczu.
2: Jestem absolutnie w szoku, że o 3 godziny cofnęli...
1: Przyspieszyli
2: wyścig, bo deszcz miał padać. Hej, co to ma być? Ja chciałem obejrzeć wyścig w deszczu w końcu.
1: Tak, tylko wiesz co, to jest pewien problem nie ze strony Formuły 1, nie ze strony Federacji FIA, tylko ze strony amerykańskiego prawa.
2: Okej. Okay.
1: Tam, jeżeli w promieniu, jeżeli się nie mylę, 13 kilometrów od miejsca zawodów uderzy piorun, na pół godziny trzeba przerwać zawody sportowe.
2: O, tak. Naprawdę?
1: Więc to nie była kwestia tego, czy oni chcieli, czy nie chcieli, żeby był deszcz. Oni po prostu zrobili to, żeby wyścig mógł się odbyć.
2: Świetne, to jest dobre wytłumaczenie. Nie widziałem go, ale bardzo dobre wytłumaczenie.
1: Tak, no i okazało się, że przesunięcie o te 3 godziny, nawet jeżeli zrujnowało części obserwatorów plany, mi na szczęście nie zrujnowało, bo różnica między 19 a 22 była akurat
2: na plus.
1: Całkiem niezła. To była dobra decyzja i przez to mogliśmy obejrzeć w pełni ten wyścig bez większych problemów, bez większych przerw, chociaż działo się, jeżeli chodzi o różnego rodzaju kraksy.
2: Nie no, działo się, było bardzo przyjemnie. Wyścig się oglądało zaskakująco dobrze, tym bardziej, że zobaczyliśmy piękną 360 na starcie wyścigu Maxa Verstappena, którą swoją drogą jestem pod wrażeniem, jak zawsze z niej ładnie wyszedł.
1: Wyratował
2: to, no i dużo szczęścia miał też, że nikt w niego nie wjechał, zacznijmy od tego. Więc szczęście, umiejętności i jedziemy dalej. I kończymy na całkiem niezłej pozycji. Hej, Max Verstappen ostatecznie po naprawdę burzliwym wyścigu, który miał, skończył na pozycji piątej.
1: Tak, chociaż tam jeszcze zaliczył karę, ale ta kara trochę została zniwelowana przez to, że Charles Leclerc zaliczył większą karę, ponieważ Charles, który walczył, no najpierw walczył o wygranie tego wyścigu, no był pierwszy na początku, tak? Potem walczył o to, żeby wyciągnąć jakieś podium. Potem, no, widać było, że po prostu Ferrari jednak jest aktualnie chyba, powiedziałbym, że trzecim zespołem w stawce.
2: Chyba tak. Patrząc na to, jak się rozwinął ładnie McLaren i jak wygląda teraz jego tempo po tych poprawkach, to definitywnie wskoczył na drugą pozycję.
1: No to Charles Leclerc właśnie pod koniec wyścigu zaliczył najpierw lekki kontakt ze ścianą i ten kontakt sprawił, że uszkodził zawieszenie, przez co uszkodził też system sterowania samochodem i po prostu, żeby dojechać do mety, musiał ścinać zakręty. Ściął tych zakrętów na tyle dużo, że sędziowie dali mu aż 20 sekund kary. Ja nie do końca zgadzam się z tym, co sędziowie napisali. Jakby rozumiem tą karę i że przy ścinaniu tylu zakrętów w trakcie wyścigu trzeba po prostu jakoś zareagować, ale sędziowie napisali, że w tym uzasadnieniu, że Charles te zakręty ścinał bez powodu, że nie było powodu, żeby je ścinał, ale to była po prostu kwestia tego, że ten bolid nie dojechał do mety. Oczywiście jazda uszkodzonym bolidem to też jest coś, co jest w takiej pewnej szarej strefie, jak no. bardzo ten bolid jest uszkodzony i teoretycznie można by było powiedzieć, że skoro on nie był w stanie normalnie przejechać tego wyścigu do końca, to powinien był po prostu zjechać na bok. Ale no, to było ostatnie okrążenie, więc po prostu starał się uratować, co się dało. Ostatecznie dojechał na koniec, ale tych punktów była tylko garstka, więc...
2: I Charles Leclerc i Lewis Hamilton dojechali obok siebie. Bo jeszcze kara doszła, więc...
1: Charles ostatecznie był ósmy, czyli zaledwie 4 punkty przywiózł.
2: Masakra. Współczuję Ferrari, bo to miał być dobry weekend dla Ferrari, panie Franku.
1: Ale, teraz przechodząc do sedna sprawy, był to dobry weekend dla włoskich kibiców. Mimo tego, że Ferrari było, jakie było, to mają powody do szczęścia, ponieważ ich bohater narodowy, nie taki zapożyczony jak Charles, który jest Monachijczykiem, ale bohater narodowy, czyli rodak Andrea Kimi Antonelli, po raz kolejny stanął na najwyższym stopniu podium i to stanął z całkiem fajną, bo 43-sekundową przewagą nad swoim kolegą z zespołu George'em Russellem i zgarnął komplet punktów. Wyprzedził Lando Norrisa i Oscara Piastriego, McLaren drugie, trzecie miejsce, czwarty właśnie Russell, piąte

0: jeżdżąc Ferrari, ma okropne statystyki odnośnie przerabiania pole position na zwycięstwa.
1: Ale to jest też kwestia tego, jak ten poli działa, prawda? Więc to jest trochę... Nie możemy porównywać tego w ten sposób. To nie daje nam bezpośredniego przełożenia, że ha, Kimi jest lepszym kierowcą.
0: No tak. No,
1: jest w dobrym położeniu aktualnie. Popełnił dużo błędów również i podczas tego wyścigu, ale i tak jestem pod wrażeniem tego, jak jedzie i jak jedzie w stosunku do swojego kolegi z zespołu George'a Russella. Pamiętaj, George, kim jesteś. I no, George nie pokazuje klasy w tym sezonie za bardzo. Znaczy, nawet na radiu.
0: George powiedział też później, że po prostu tor w Miami mu nie leży. I to jest poniekąd ten powód.
1: Najlepszy kierowca świata. Hej, mamy najlepszych kierowców na świecie w stawce i George mówi, że nie leży mu tor. Hej, ja mogę powiedzieć, że mi ten tor nie leży do ścigania, ale jeden z najlepszych kierowców na świecie? No proszę.
0: Z drugiej strony, jeżeli chodzi o komunikaty kierowców na temat tego, jak jeździli, to też wspomniany już kilkukrotnie Charles Leclerc na koniec wyścigu przeprosił swój zespół, że po prostu on popełniał wiele błędów i ten wynik mógł być czwarty w zasadzie, mógł być czwarty albo piąty na spokojnie, a to, że skończył na dziewiątej pozycji, to jest po prostu jego wina. Uderzył się w pierś już po raz kolejny, bo te błędy mimo sporego już doświadczenia Formuły 1 dalej mu się zdarzają. Niektórzy źle na to patrzą, ja osobiście
1: uważam, że winy Charlesa w tym nie ma zbyt dużej. Moim zdaniem przekraczał możliwości tego bolidu, co było widać po tym, jak jedzie Lewis Hamilton ten wyścig. I Charles jechał dużo szybciej, moim zdaniem był bardziej na granicy cały czas, bardziej nadruszył opony podczas całego tego procesu, chciał trzymać to tempo, i przez to gdzieś tam przekraczał te bariery, ale uważam, że szacunek mu się za to należy. Ja do pana Charlesa nie mam żadnego problemu. Uważam, że to nie jego wina. Zwalam wszystko na Ferrari.
0: Tak, pozostaje pytanie dla wszystkich fanów Scuderii. Kiedy to się zmieni?
1: Ile to pytanie już trwa, Franek?
0: Wiesz co, tak, mam statystykę, mam dokładną statystykę, którą mój dobry kolega Przemek mi przekazał.
1: Jest to stronicowy dokument. Nie. Dlaczego Ferrari nie jest takim złym zespołem?
0: Ja myślę, że tym komunikatem możemy zamknąć dzisiejsze 97 F1. Otóż 5 maja, czyli 5 dnia, 5 miesiąca minęło 555 dni, od kiedy auto numer 55 wygrało ostatni wyścig dla Ferrari.
1: Ale czad! Super! Także, ale super statystyka.
0: Także tak.
1: No, piękna sprawa.
0: Trochę tego czasu już minęło. Przyszłość maluje się w barwach srebrno-pomarańczowych, tak myślę. Te barwy kiedyś były wspólne dla Lewisa Hamiltona, kiedy on wygrał swoje pierwsze mistrzostwo. I który odcień okaże się bardziej mistrzowski w tym sezonie, a może coś jeszcze się wywróci do tego czasu. Tego właśnie jeszcze nie wiemy. Dowiemy się odrobinę więcej już po kolejnym wyścigu, do którego poczekamy chwilę, ale nie aż tak bardzo, bo udajemy się teraz do Kanady, gdzie 24 maja odbędzie się wyścig na bardzo pamiętnym dla nas Polaków, polskich kibiców Formuły 1.
1: Oczywiście, torze. Tak.
0: Wtedy do was wrócimy oczywiście. Franek Wójcicki.
1: Kamil Kuć.
0: Do usłyszenia. Cześć.
2: Reklama. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
6: Reklama.
7: Campus. 357 baddies on my top. Tree lean, Molly in my bag. What you want?

Оксана Штосы. Академический радиокампус.

0: Łapy w górę w Radio Campus.
1: Dzień dobry, z tej strony Klaudia Szkaradek, to jest audycja Łapy w górę, gdzie rozmawiamy sobie o różnych psich sprawkach, o tematach, które mogą być dla was kontrowersyjne, trudne, o waszych problemach, o moich problemach z psami. Ogólnie, raczej tutaj ja jestem niszczycielem dobrej zabawy, uśmiechów dzieci i wy dowiadujecie się, że macie pewne problemy z psami. Na tym polega ta audycja. Tak naprawdę uczymy się, edukujemy na temat psów, żeby lepiej rozumieć i być po prostu lepszymi przyjaciółmi naszych zwierzątek. Drodzy Państwo, dzisiaj, czyli 9 maja w sobotę, porozmawiamy sobie o temacie, który już od dłuższego czasu chcieliście, żebym wywołała, a który jest dla mnie dość trudny, ponieważ żeby o nim rzetelnie opowiedzieć, przydałby mi się weterynarz, który niedługo, a właściwie która pani doktor będzie naszym gościem, ale oczywiście więcej szczegółów zdradzę wam, jak już będziemy bliżej terminu rozmowy. Polecam w tym celu dać obserwacje na kanale nadawczym Pies od Podstaw, tak się nazywam na Instagramie, i Pies od Podstaw newsletter, tam znajdziecie zawsze wcześniej informacje na temat tematów lub też gości, którzy będą się pojawiać, i będziecie mogli zadawać im pytania, co czynią nieustannie członkowie kanału nadawczego, więc zapraszam. O czym dzisiaj, bo tak zajawiam i nie wiadomo, co to będzie. Co to będzie? Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie o kastracji, o wadach i zaletach kastracji, o tym, kiedy się na nią zdecydować, o tym, czy się na nią decydować, czy należy kastrować wszystkie zwierzęta. Temat kontrowersyjny. Sądzę, że zostanę skancelowana z obu stron, ponieważ jest bardzo dużo gigaradykalnych w ogóle podejść do tematu kastracji, bo z jednej strony są ludzie, którzy mówią, żeby kastrować psy jak leci. Są tacy, którzy mówią, że absolutnie nigdy nie kastrować. Szczególnie, muszę to przyznać, największymi przeciwnikami kastracji, jak chodzę po waszych domach, to z reguły są panowie, którzy podchodzą jakoś tak osobiście do tego tematu. Nie mam pojęcia, dlaczego aż tak. Zawsze mnie to trochę rozczula, ale staram się wytłumaczyć dość rzetelnie, o co chodzi w tym temacie. I dzisiaj też postaram się wam wytłumaczyć. Słuchajcie, temat jest tego typu, że przede wszystkim co jakiś czas ujawnia się mit, jak ja tutaj opowiadam wam o mitach na temat psów i mówię coś tam o kastracji, o mitach dotyczących kastracji, to z reguły wpada kilka SMS-ów pod tytułem hej, hej, Klaudia. Hej, hej, Klaudia, tak wiecie. Tak to nigdy nie jest, ale pojawiają się SMS-y pod tytułem, że chyba się nie do końca znam, bo mówię o kastracji suk, a przecież jasnym jest, że kastruje się psy, a suki się sterylizuje. Nic bardziej mylnego, jakby to powiedział Radek Kotarski. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o definicję, bo możemy się nad nimi na moment pochylić, czym jest kastracja, czym jest sterylizacja, kastruje się zarówno suki, jak i psy. Zapamiętajcie to raz na zawsze, bo ktoś was kiedyś wprowadził w potężny błąd. Ja pamiętam, że też mi się wydawało, jak byłam nastolatką, że taka jest zasada. Zarówno psy, jak i suki są poddawane obu zabiegom. Sterylizacja to jest nic innego jak podwiązanie lub przecięcie jajowodów u suk lub nasieniowodów u psów. Jest to zabieg, który pozostawia narządy płciowe nienaruszone. One zostają dokładnie w tych samych miejscach, tak jak słyszycie. Natomiast nie dopuszcza do zapłodnienia. Natomiast nie wpływa na zachowania związane z hormonami płciowymi. Oczywiście troszkę wpływa, ale nie tak bardzo jak kastracja, dlatego z reguły, jeżeli już, to poddajemy nasze psy i suki kastracją. Więc ta różnica jest bardzo duża, bo kastracja to już jest usunięcie jąder u samców, a u samic macicy i jajników. To już tutaj był ten element edukacyjny. Przypomnieliśmy sobie lekcję przyrody. Więc zapamiętajcie to raz na zawsze, że zazwyczaj nie sterylizujemy, bo to nie ma jakiegoś większego znaczenia, jeżeli chodzi o zachowanie naszych zwierząt i ich popęd, tylko skupiamy się na kastracji. o co chodzi i po co się to tak naprawdę robi. A nie, jeszcze o jednej rzeczy powiem. Jest jeszcze coś takiego, co ja zazwyczaj polecam moim pacjentom, co się nazywa kastracją chemiczną. Ona polega na tym, że pies dostaje zastrzyk, w tym zastrzyku jest pewien implant, który wydziela substancje, które hamują wydzielanie się, produkcję, przepraszam, hormonów płciowych. Pełne takie nasycenie tego implantu następuje po około 4, ale zazwyczaj 6 tygodniach od wszczepienia go i w tym momencie pies staje się bezpłodny i nie odczuwa popędu seksualnego. Jest to o tyle fajne, jeżeli można to tak ująć. Ja o tyle lubię ten zabieg, bo zależnie od tego, z jakim rozmiarem psa mamy do czynienia, po upłynięciu 6 lub no nawet niektóre psy do roku, do 14-15 miesięcy są pod wpływem tego implantu. Tym sposobem, wiem, że to zabrzmi źle, ale wy możecie sobie sprawdzić, jak wasze zwierzę będzie się zachowywało wykastrowane. Niestety jest tak, że kastracja chemiczna wpływa głównie na poziom tych hormonów płciowych, więc wpływa na płodność, wpływa na popęd seksualny. Hormony są bardzo mocno ograniczone, ale nadal w jakimś stopniu wydzielane, więc efekty po kastracji chemicznej nie będą takie stuprocentowe jak po kastracji fizycznej, więc oczywiście zobaczycie, jak mniej więcej wasz pies się zachowuje, ale jeszcze większy efekt da oczywiście kastracja standardowa. Z reguły robimy tak, że najpierw poddajemy psa kastracji chemicznej raz lub dwa razy. Opiekunowie wtedy obserwują zmiany w jego zachowaniu. Z reguły te zmiany są dość duże. Jakie, to opowiem wam zaraz. I po tym już przedłużamy jeszcze w trakcie trwania działania tego implantu poddajemy psa kastracji fizycznej. Tak to będę rozdzielać, chemiczna i fizyczna, chociaż bardzo, bardzo brzydko to brzmi. Więc to, jeżeli chodzi o definicję. Tutaj już wiecie praktycznie wszystko, co musicie wiedzieć. Ale w następnym wejściu opowiem wam, jakich mniej więcej efektów możecie się spodziewać, co należy obserwować i przede wszystkim wyjaśnię, czy jak pies jest agresywny i rzuca się na inne psy, to czy ten taki tekst i ten mit, który nadal gdzieś mocno trwa, że wykastruj go, to się uspokoi, czy faktycznie tak będzie? Słuchamy sobie teraz muzyki, a ja za moment do was wracam.

0: Łapy w górę.
1: No i dobra, lecimy sobie dalej. Lecimy z tą kastracją. Jeżeli ktoś teraz włączył, to rozmawiamy dzisiaj o kastracji psów i suczek. No i tak, no są te mity szalone pod tytułem, że jeżeli wykastrujesz psa, to on na przykład nie będzie się rzucał na inne psy, że będzie spokojniejszy. No i teraz tak. Jak kastracja działa na nasze psy? Charakter naszego psa stricte po kastracji się nie zmienia. Oczywiście po kastracji, już tej fizycznej, jeszcze nawet do pół roku pies ma w sobie hormony, które zostały wyprodukowane. One muszą niejako znikać, skatalizować się w organizmie naszego psa, więc taka realna psia osobowość po kastracji ujawni wam się, powiedzmy. Możemy sobie, wiecie, to wszystko zależy od rozmiaru, charakteru, temperamentu psa, więc ja przyjmuję bardzo ogólne ramy, ale jeżeli chodzi o kwestie takie standardowe, to zwykle po pół roku już ten pies jest taki, że tak powiem, docelowy. Na pewno u samców zmniejsza się popęd, zmniejsza się chęć wyszukiwania suczek, przestają być lizane wszystkie dziwne rzeczy na spacerze, które dotychczas trzeba było analizować. Część psów faktycznie mniej chętnie popada w konflikty z innymi samcami lub ogólnie z innymi psami ze względu na to, że już nie mają takiej potrzeby pilnowania tego swojego otoczenia i pilnowania tych wszystkich suczek, które na jego osiedlu mieszkają i przeganiania tego konkurenta do tych swoich suczek. Natomiast i tu jest kwestia kluczowa, dlatego ja nigdy nie rekomenduję opiekunom, z którymi działam, od razu kastracji. Czasem mi się takie psy trafiają i no różnie bywa. Czasami ta kastracja przynosi pozytywny efekt, ale ja zawsze z tego tytułu rekomenduję kastrację chemiczną, która jest takim substytutem, bo dzięki temu możemy poobserwować, co się z psem dzieje. No bo tak, jeżeli miałabym wam to wytłumaczyć w najprostszy możliwy sposób, to kastracja pozbawia nasze psy testosteronu, który jest odpowiedzialny za odwagę, agresję, ale też taką chęć do poznawania, chęć do wyruszania do przodu, chęć do poznawania innych psów choćby. I jeżeli mamy psa, który nie został prawidłowo zdiagnozowany, który na przykład ma lęki i ze względu na te lęki szczeka na psy, no to jeżeli zabierzemy mu ten testosteron, który przyjmijmy sobie roboczo, tak żeby uprościć totalnie już rozmowę, bo ja też nie mam kompetencji weterynaryjnych, żeby było jasne. Ja wam mogę tylko to wytłumaczyć ze strony behawioralnej, a nie chcę też wchodzić w indywidualne psy. Musimy na ten temat rozmawiać ogólnie. No to jeżeli takiego psa, który ma lęki, pozbawimy odwagi, no to co się wydarzy? No dokładnie, będzie się bał jeszcze bardziej i może pójść w jeszcze mocniejsze zachowania, w jeszcze mocniejsze dystansowanie. Dlatego nie ulegajmy temu przekonaniu. Jasne, na pewno spośród was znajdzie się mnóstwo osób, które wykastrowały od razu psa i on faktycznie się uspokoił. Natomiast jeżeli istnieje 10, 15, 20, 30% szans, że to się odwróci przeciwko wam, to jednak najpierw warto przepracować zachowania nawykowe, wzmocnić pewność siebie psa, pokonać problem behawioralny, pokonać jego lęki, a później rozważać ewentualnie kastrację. Niezwykle to jest ważne, żebyście to zapamiętali. Co jeszcze jest istotne? Zdarzają mi się takie przypadki, w których opiekunowie zgłaszają się do mnie z psem na przykład rocznym, który jest już wykastrowany. Dlaczego? Uwaga, skupcie się, szczególnie opiekunowie szczeniaków. Rzadko się zdarzają weterynarze, którzy się na to godzą, ale pewnie czasem można znaleźć, tak jak Michael Jackson też znalazł osoby, które przeprowadzały mu operację. Jeżeli mamy szczenie, które ma, nie wiem, 6 miesięcy czy 7, już powiedzmy wchodzi w ten etap testosteronowy, gdzie zaczyna się ta dojrzałość, zaczynają się hormony produkować coraz intensywniej i na przykład to szczenie kopuluje zabawki, czy kopuluje nam nogę, to nie może być jedyną receptą na uspokojenie tego psa kastracja. To też jest mit. Mit, nie mit, no dobra, zaraz to wyjaśnię, że kastracja uspokaja naszego psa, wycisza go. Jeżeli macie psa, który szczeka na odgłosy, jeżeli macie psa, który dużo biega po domu, niszczy rzeczy, kopuluje na nogach gości czy na zabawkach, to niekoniecznie musi być to związane z popędem płciowym. Może, ale nie musi. Nie twierdźcie od razu, że jest to związane z zachowaniem takim powiązanym z tymi zachowaniami seksualnymi. Bo i tu już muszę wam powiedzieć na 90%, 95 nawet. Jeżeli słyszę o takich przypadkach, to z reguły jak wyciszamy takiego psa, jak zmieniamy mu nawyki, jak zmieniamy mu jego jakby rutyny, jego schematy, uczymy go wyciszania się, uczymy go odpoczywania, to nagle te zachowania znikają. Nie ulegajcie temu mitowi. Kopulacja, szczególnie przez młode psy, szczególnie przez szczenięta, absolutnie nie może być automatycznie wiązana z tym, że to są zachowania seksualne. Może tak być. Oczywiście, jeżeli mamy, nie wiem, 9-miesięcznego psa, który poczuł suczkę i przeżywa takie jakieś wewnętrzne cierpienia młodego Wertera. Okej, ale to się zdarza bardzo rzadko. Z punktu fizycznego my możemy kastrować psy, jak one już osiągną dojrzałość płciową. Hormony muszą wydzielać się w organizmie naszego psa. Hormony są niezbędne do prawidłowej socjalizacji, habituacji, do nawiązywania właściwych kontaktów społecznych, do nawiązywania, do uspokajania się, do regulacji. Jeżeli my pozbawimy młode zwierzę tych hormonów, to zwierzę przestanie się odnajdywać w sytuacjach społecznych, w sytuacjach życiowych, bo dobra, już nie będę pewnych używać porównań, ale myślę, że też wam przychodzą do głowy. I tylko tyle powiem. Zastanówcie się, jak istotną rolę hormony mają w życiu naszym młodzieńczym, nastoletnim i co by się wydarzyło, gdyby ktoś zablokował nam produkcję tych hormonów. My po prostu byśmy nie dojrzeli. Więc jeżeli już myślimy o kastracji psów, to niech to będą organizmy dojrzałe. Można spokojnie poczekać nawet do drugiego roku życia. Zwierzęta, przedstawiciele ras olbrzymich, ras dużych potrzebują hormonów także do prawidłowego wzrostu, do nabierania masy mięśniowej. Wszystko to musi się ustabilizować, zanim my w ogóle zaczniemy rozważać kastrację. I nawiązując do tego, co powiedziałam wcześniej, dopóki się to nie ustabilizuje, my nie posądzamy psa o to, że jego zachowania są mocno związane z, szczególnie te zachowania takie energiczne, że są związane właśnie z tym, że trzeba go wykastrować, bo być może to zwierzę jest pobudliwe, bo jest szczenięciem, więc potrzebuje jeszcze trochę poświrować. Może jest psim nastolatkiem i bardziej chętnie chce pobiegać ze swoją psią koleżanką czy z psim kolegą i trochę bardziej potrzebuje się poprzepychać. To jest naturalna potrzeba naszych psów, którą my chcemy zdusić. Ja też staram się czasem zdusić, jak jest nadmierne, jak jakiś taki szczeniak nęka inne psy, ale ja odpowiadam na tę potrzebę i znajduję kolegę, z którym można się trochę pobawić, te 5-10 minut pobiegać, a później się razem spokojnie przejść na spacer. Bardzo, bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne. Wiem, że ja wypowiedziałam te słowa, więc przybijam sobie teraz self-five, ale lecimy zaraz dalej. Ja sobie zajrzę na kanał nadawczy, bo tam chyba jakieś pytania się pojawiły, natomiast to, co powiedziałam teraz, jest najczęstsze, odpowiadam na najczęstsze pytania, które pojawiają się na konsultacjach behawioralnych, które odbywam. Więc niech was nie zwiodą złe podpowiedzi. Nie idźcie w kierunku światła. Idźcie w kierunku wiedzy, idźcie w kierunku badań i świat będzie lepszy.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Reklama. Radio Campus.
6: Same sztosy.

0: Łapy w górę w Radio Campus.
1: O suczkach słów kilka, bo skupimy się dzisiaj na samcach, ale słucha nas wielu opiekunów suczek, także suczek młodych, więc chciałabym, żebyście mieli także wiedzę, dlaczego kastruje się suczki, bo oczywiście po kastracji suczka nie będzie miała cieczek, oczywiście nie będzie mogła zajść w ciążę, ale suczki ze względu właśnie na ciąże urojone, które się pojawiają, kiedy suczka po cieczce nie zajdzie w ciążę, może pojawić się wiele powikłań, może pojawić się wiele wahań hormonalnych, które też wpływają źle na stabilność charakteru psa, ale taka kastracja z reguły jest po prostu profilaktyką wielu chorób, które mogą dotykać nasze suczki, takie jak ropomacicze, czyli po prostu zapalenie ropne macicy. Bardzo, bardzo niebezpieczna choroba, występująca zazwyczaj w wieku dojrzałym, między 5 a 10 roku życia, ale zdarza się oczywiście, bo żeby to było jasne, bo dzisiaj się na mnie wszyscy obrażą, bo przedstawiam za i przeciw, a nie jestem radykalna, ale zazwyczaj pojawia się między tym 5 a 10 rokiem życia, ale może się też pojawić po pierwszej cieczce młodych psów. Poprzez kastrację my uniemożliwiamy, aby ta choroba się w ogóle wydarzyła. Boże, jakie zdanie. Nowotwory listwy mlecznej to są najczęstsze nowotwory złośliwe, które występują u naszych sług. Profilaktyką jest właśnie kastracja. Ryzyko nowotworu wynosi wtedy promil. Po prostu już z automatu obniżamy jakiekolwiek możliwości, żeby to wystąpiło. Żebyście mieli jasność, suki, które są niewykastrowane, 4 razy częściej chorują na nowotwory listwy mlecznej. Pojawiają się też nowotwory jajników, macicy, gruczołów okołoodbytowych, rozrosty. To jest element niezbędnej profilaktyki chorób u suczek. I co do suczek, ja bym się niespecjalnie wahała, ponieważ jeżeli chodzi o charakter, to zabierzemy trochę tego estrogenu naszej suczce, który jest odpowiedzialny za jakąś tam opiekę, łagodność. Natomiast suczki z reguły po kastracji się uspokajają. Efektem ubocznym i u suk, i u samców może być to, że troszkę okrywa się, pogarsza, czyli futro. Pies może zwolnić mu metabolizm, więc może być potrzeba na przykład zmiany karmy. Musicie to kontrolować, aby wasz pies za bardzo nie przytył. Być może trzeba będzie nadrabiać aktywnością fizyczną, jakimiś zajęciami, które intelektualnie zaspokoją naszego psa. Natomiast sądzę, że raczej opiekunowie suczek nie powinni się wahać, ponieważ, drodzy państwo, chcę, żeby to wybrzmiało, bo ja niestety często dostaję te pytania, pomimo tego, że słuchacie audycji, że wy chcecie, żeby wasza suczka miała raz w życiu młode, że tutaj szukacie dla swojego kawalera panienki. Słuchajcie, mi się włos jeży i ja tu nie będę miła, nie będę, może powinnam, żeby dotrzeć, ale ludzie, jest taka bezdomność. Szczenięta umierają w ciężkich warunkach, rodzą się gdzieś w rowach, w jakichś stodołach. W ogóle prawnie nie możecie tego robić. Nie można prowadzić hodowli. Ciąża jest tak bardzo obciążająca dla organizmu waszej suczki, że to nie jest dla niej żadna radość. To nie jest jakaś potrzeba mityczna, że ona będzie sobie wspominać, będzie zdjęcia szczeniąt przeglądać. Często suka dość szybko odstawia w ogóle szczeniaki, bo ją drażnią, męczą, drenują jej organizm. Nie rozmnażajcie swoich zwierząt. Koniec, kropka. Ja nie jestem przeciwnikiem hodowli. Być może niektórych. Pseudohodowle to w ogóle nie rozmawiamy o tym. Ale nie popieram rozmnażania zwierząt. Jest gigantyczny, powtórzę, to jest gigantyczny problem z bezdomnością. Nie róbcie tego. Bardzo, bardzo was proszę, żebyście to tego nawet nie brali pod uwagę. Bardzo obciążające, bardzo trudne. Dużo psów jest w schroniskach, dużo szczeniąt jest w fundacjach. Nie wspierajcie bezdomności w taki sposób. Jeżeli macie psa czy kota, który gdzieś się tam szlaja, pomijam już wątkiem pobocznym narażanie tego zwierzęcia na śmierć, w cierpieniach. To już w ogóle nie rozmawiamy o tym, bo nie chcę też, wiem, że pewnie takie osoby już przełączyły i tak te audycje, ale rodzinę też może się w tym aspekcie edukować, że takie zwierzęta muszą być wykastrowane bezwzględnie. I tu nie ma dla mnie znaczenia jakieś tam kwestie behawioralne i tak dalej. Nie możecie pozwalać na to, żeby wasz pies chodził i się szlajał gdzieś po wsi. Niewykastrowana kocica czy kot, żeby się gdzieś szlajały po wsi i wróciły w ciąży i wy sobie odchowacie te kocięta i rozdacie je gdzieś tam po znajomych. Nie, nie róbmy tak. To jest bardzo nieodpowiedzialne. To jest bardzo egoistyczne. Bardzo, bardzo, bo to jest wasza potrzeba, a nie waszego zwierzęcia. Koty też nie żyją naturalnie w naszych lasach czy wsiach, tylko koty były zwierzętami, które zostały dawno, dawno temu udomowione. Są gatunkiem inwazyjnym. Dobra, o kotach to może porozmawiam z kimś od kotów, bo i tak się trochę już zdenerwowałam na ten temat. Więc jeżeli chodzi o suczki, tak konkludując już ten temat, to nie musimy się jakoś specjalnie wahać, bo rzadko, bardzo, bardzo rzadko kastracja wpływa negatywnie na suczki, poza właśnie tymi takimi aspektami dotyczącymi metabolizmu, że mogą przytyć, ale samce tak samo. Mój pies po kastracji chemicznej bardzo przytył, musiałam zmienić jego rutyny, musiałam zmienić trochę karmę. Natomiast no, obserwujcie to wasze zwierzątko, jak będzie się w związku z kastracją zachowywać. Popatrzę sobie, czy ja mam tu jakieś takie na kanale nadawczym pytanka. Kto to? Milenka. Nasz pies ma kastrację chemiczną. Drugi raz po roku od poprzedniej. Jesteśmy zadowoleni z efektów, ale zastanawiam się, czy on tak samo będzie się zachowywał po kastracji mechanicznej. No to ci chyba odpowiedziałam, Milena, na to pytanie, że będzie trochę inny, natomiast te zachowania będą raczej zbliżone. Karmel miał kastrację chemiczną ze względu na powiększoną prostatę. Pierwszy miesiąc był ciężki, był wtedy bardziej lękliwy i emocjonalny. Dobrze, że to napisałaś, Asia, ale już jest dobrze. Ten plus, że nie piszczy mi jak są cieczki. Za rok będziemy musieli go wykastrować chirurgicznie, bo ma skłonność do torbieli. No właśnie, bo o tym też nie powiedziałam, że u psów też mogą być oczywiście wskazania medyczne do tego, żeby kastrację wykonać. Dość istotny głos także ze strony Asi, że w pierwszym miesiącu, kiedy ta kastracja wchodzi, pies może się zachowywać źle, bo znowu te hormony buzują, znowu nie wie, kim jest i dokąd zmierza, może być bardziej lękliwy, bardziej szczekliwy, gorzej reagować na upadające przedmioty, gorzej reagować na inne psy. Musicie to wystać, musicie mu zapewniać spacery w spokojnych warunkach, żeby spokojnie mógł się ten poziom hormonów stabilizować. I to są chyba takie najważniejsze wątki, które musieliście wiedzieć, jeżeli chodzi o kastrację, sterylizację. Zaraz sobie to wszystko podsumujemy. Ja zerkam na kanał nadawczy, ale wydaje mi się, że już więcej pytań tutaj na ten moment, kiedy audycja się odbywa, nie mam. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście zostawcie je na kanale nadawczym pod dzisiejszym wpisem i postaram się na nie odpowiedzieć, czy głosówką, czy pisemnie. Natomiast, a dobra, to wam powiem w kolejnym wejściu. Boże, jaka zajawka, jak w serialu.

0: Łapy w górę.
1: No i dobra, moi drodzy, podsumujmy sobie ten temat. Zastanówmy się wspólnie, jak do niego podejść. Ja postaram się wam dać takie racjonalne punkty, nad którymi powinniście się skupić, rozważając kastrację, a które w ogóle powinniście wyrzucić do kosza. Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że dla mnie, jako dla behawiorystki i trenerki psów, zdanie weterynarza jest nadrzędne. To znaczy, jeżeli są jakiekolwiek predyspozycje, czy tam wskazania zdrowotne do tego, żeby zwierzę kastrować, to pomijamy wtedy kwestię emocji, pomijamy wtedy kwestię samopoczucia psa, a skupiamy się na zdrowiu, skupiamy się na tym, żeby nasze zwierzę żyło długo i szczęśliwie, i nawet jeżeli się wydarzą jakieś tam aspekty związane z kastracją, które wpłyną na przykład na zwiększoną lękliwość, to po prostu trzeba będzie nad tym pracować. Ja nie dyskutuję z weterynarzami pod tym kątem, pod kątem zdrowotnym. Natomiast jeżeli rozważacie kastrację swojego zwierzęcia, to należy się skonsultować w mojej ocenie z behawiorystą. Chyba, że oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, ale o tym później. Ale przede wszystkim właśnie z lekarzem weterynarii. Porozmawiać o tym. Ja spotykam samych wybornych weterynarzy ostatnio, samych wybornych lekarzy, którzy podkreślają właśnie kwestie behawioralne zawsze. Kiedy mój pies się czuje źle jakoś zdrowotnie, to też aspekty behawioralne są brane pod uwagę. Więc idziemy sobie do lekarza weterynarii, mówimy, że to rozważamy z przyczyn takich, takich i takich. I weterynarz wam podpowie na pewno, być może zleci jakieś badanie dodatkowe, coś, co należy sprawdzić, zanim kastrację wykonamy. A z drugiej strony możemy się umówić na rozmowę z behawiorystą, który pójdzie sobie z wami na przykład na spacer, poobserwuje tego psa i powie wam, czy jego zdaniem kastracja wpłynie pozytywnie czy negatywnie w danym momencie na wasze zwierzątko. Siadacie sobie po prostu nad kartką, moi drodzy, i wypisujecie plusy i minusy tej kastracji, czy też może bardziej nie plusy czy minusy, bo zawsze sobie jakieś tam wymyślicie, tylko wskazania i obawy. O, że na przykład mój pies na spacerze rzuca się na wszystkie psy i liże wszystko, co tylko znajdzie na podłożu i potrafi przy zapachu być 15 minut. Jest bardzo popędliwy, bardzo się skupia na tych zapachach, że praktycznie spaceru nie można przejść. Co jeszcze? Wyje bardzo, jak są ucieczki w okolicy, bardzo się denerwuje, chodzi, męczy się to nasze zwierzątko. To są jakieś wskazania. U mnie, jeżeli chodzi o mojego psa, to bardzo duża popędliwość związana z predyspozycjami rasy była moim argumentem, ale przede wszystkim to, że się męczył. W pewnym momencie, bo psy, pamiętajcie, tak jak i my, zmieniają się w ciągu życia i zmienia im się trochę podejście do tego życia i charakter, w pewnym momencie zaczął bardzo mocno wyć, cierpieć, że do tej suczki nie może się dostać. A z racji tego, że ja mojego psa nie będę rozmnażać i on nie jest przeznaczony w ogóle do takich celów, ponieważ nie mam hodowli, nie mam doświadczenia i nigdy w życiu nie wpadłabym na taki pomysł, no to uznałam, że kastracja chemiczna jest dobrym rozwiązaniem. To było dla mnie takim wskazaniem. No i dobra, i teraz to, co się może wydarzyć. Może się to zwierzę uspokoić, może być właśnie mniej popędliwe. Przestanie przejawiać te zachowania związane z popędem seksualnym, czyli właśnie wycie, łażenie po nocach, ślinienie się, lizanie różnych zapachów. To są dość ważne aspekty. No i te minusy, o których mówiłam. No, pies może być troszkę mniej odważny, troszkę mniej chętny do nawiązywania interakcji społecznych. Może się czuć bardziej zlękniony, może być bardziej tkliwy na odgłosy. Natomiast, jeżeli miałabym powiedzieć generalnie, to raczej większość psów, które mają stabilne charaktery, po kastracji zachowuje się w porządku. Czyli ta kastracja jeszcze im poprawia jakość życia, bo nie skupiają się na elementach życia, których i tak nie doznają, że tak to powiem elegancko, tylko skupiają się na tym, żeby sobie spokojnie i miło żyć ze swoim opiekunem. Myślę, że musicie zawsze to indywidualnie rozważać. Natomiast tak jak powiedziałam, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś psami, które gdzieś się tam szlajają, czy kotami, to nie jest aspekt, gdzie ma to podlegać dyskusji, ponieważ my nie chcemy po prostu dopuszczać do niekontrolowanego rozrodu zwierząt. Nie wiem, czy w jakikolwiek sposób rozwiązałam wam ten temat, bo jest on totalnie indywidualny. Totalnie każdorazowo musimy patrzeć indywidualnie na każde zwierzę. Każdy pies, zależnie od wieku, zależnie od swoich nawyków, zależnie od rozmiaru, będzie zachowywał się trochę inaczej. Natomiast nie blokujcie się na to. Panowie, no błagam was, to wiecie, no ja wiem, że naprawdę bardzo często jest ban z waszej strony, że nie będę kastrował mojego psa, bo to tak jakby mnie wykastrowali. No ale męczy się to zwierzę często. Nic mu to specjalnie nie daje. Natomiast no są też psy, które są niekastrowane. Znam dużo takich psów, które są bardzo fajne, mają bardzo fajne charaktery, są odważne, nie popadają w zbędne konflikty i dobrze sobie radzą. Więc rozważcie te poszczególne punkty pod tytułem samopoczucie psa, pod tytułem to, czy on się przypadkiem nie męczy za często, czy czerpie radość ze spaceru, czy skupia się tylko na lizaniu punktu A i punktu B i punktu C, czy czerpie radość z kontaktów społecznych, czy skupia się na tym, żeby wyeliminować wszystkie psy naokoło, bo wszystkie suczki tutaj są jego i niech inne samce spadają. I to są takie aspekty, które warto rozważyć. To, o co zawsze was proszę w tej audycji, poproszę was po raz, myślę, że jakiś 70, pokora. Pokora i dystans. Zwierzę to nie jest człowiek, musimy mu pomagać czuć się jak najlepiej, musimy mu pomagać być zdrowym. Co do suczek, ja nie mam większych wątpliwości, że kastracja na 100% powinna się odbywać po pierwszej, po drugiej cieczce. Tutaj też kwestia pytań do weterynarza. Co do samców, jest to temat trochę kontrowersyjny, budzący dyskusję, bo tak jak wam powiedziałam, dużo jest ortodoksji. Niektórzy mówią kastrować wszystko jak leci, inni mówią, że nie kastrować absolutnie. My musimy się w tym wszyscy odnaleźć. Podchodźcie indywidualnie, rozważajcie to. Starałam się dzisiaj bardzo, bardzo powyjaśniać wam temat. Natomiast jeżeli będzie dużo pytań na kanale nadawczym, to zrobię część drugą. Najpewniej zrobię ją wtedy z lekarzem weterynarii, ponieważ ja bardzo nie chcę wchodzić w kwestie medyczne, bo nie uważam, że powinnam wam dawać w tym zakresie porady. Mogłam tylko wymienić ewentualne choroby, które mogą się wiązać z tym, że nie wykastrujemy naszego pupila. Natomiast jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to ja tu jestem dla was. Ja te rzeczy wiem, więc będę wam wyjaśniać zależnie od potrzeb. Proszę ewentualnie zostawiać. Pojawił się dzisiaj post na kanale nadawczym. Powtarzam, Pies od Podstaw i tam jest kanał nadawczy, który się nazywa Pies od Podstaw Newsletter. Napiszcie tam swoje pytania i będziemy sobie jeszcze ewentualnie robić kastrację, część drugą. To by było na tyle, drodzy państwo. Proszę korzystać. Mam nadzieję, że pogoda jest piękna. Ja nie jestem w Polsce, ale liczę na to, że macie ładną pogodę. Nawet jak nie ma ładnej pogody, to idziemy z pieskiem na spacer. Ja się bardzo cieszę, że miałam okazję poopowiadać wam dzisiaj o dość istotnym temacie. Wreszcie został poruszony. Trzymajcie się, słyszymy się za tydzień. Ja się nazywam Klaudia Szkaradek, to była audycja Łapy w Górę i jak zwykle to był zaszczyt spędzić z wami sobotę.

0: lecimy, moc okazji tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja.
4: Wybiła 11, Alicja Stodulska.
2: Sportowy kampus.
4: Rozstawiony z numerem 3 Nowak Djokovic sensacyjnie zakończył udział już w drugiej rundzie turnieju ATP 1000, który rozgrywa się na kortach ziemnych w Rzymie. 38-letni Serb uległ młodszemu o 18 lat Chorwatowi Dino Prismiciowi. W decydującym secie Djokovic i Prismić toczyli wyrównaną walkę do stanu 2-2. Później Serb po raz kolejny w tym meczu stracił podania. To jedno przełamanie wystarczyło Chorwatowi do zwycięstwa, które przypieczętował asem serwisowym. Jest to pierwsza porażka w pierwszym meczu w 19 występach Serba w turnieju w stolicy Włoch. Prawdopodobnie Djokovic po raz ostatni zagrał w Rzymie. Pozostajemy na kortach ziemnych w Rzymie, gdzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto będzie rywalką Igi Świątek. Włoska tenisistka w drugiej rundzie pokonała rozstawioną z numerem 28 Amerykankę Emmę Navarro. Notowana na 41 miejscu w światowym rankingu Cocciaretto w meczu z notowaną o 6 pozycji wyżej Navarro tylko raz straciła podania, natomiast sama przełamała rywalkę czterokrotnie. Dotychczas Iga Świątek grała z Włoszką tylko raz, właśnie w Rzymie w drugiej rundzie turnieju w zeszłym roku. Ich rywalizacja jutro o godzinie 10. Polscy hokeiści nie awansowali do Mistrzostw Świata Elity. Potrzebowali do tego wygranej w trzech tercjach z Litwą w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Po 60 minutach remis 1-1. W 5-minutowej dogrywce złotego gola strzelił zawodnik rywali Cetwertak i tym samym zwyciężyli 2-1. Poprzedni raz w Elicie Polacy grali 2 lata temu,

0: nastąpiło po 22-letniej przerwie. Na kolejny powrót biało-czerwoni znowu muszą czekać. Do elity awansowały reprezentacje Kazachstanu i Ukrainy. Prawdziwe emocje w polskiej piłce nożnej. Lech Poznań zremisował u siebie 1-1 z Arką Gdynia. Ekipa kolejorza mogła w ten weekend zapewnić sobie mistrzostwo Polski. Wynik meczu skomentował na konferencji prasowej szkoleniowiec drużyny przyjezdnej Dariusz Banasik.
1: Patrząc na to, kto tutaj jest faworytem, to oczywiście faworyt był jeden i takie miałem wrażenie, że wszyscy już mówili, że tutaj nie mamy prawa zdobyć choćby punktu. Także dziękuję zawodnikom, że pokazaliśmy ten charakter, że udowodniliśmy, że ci, co na nas jakby już nas skreślali, tak w cudzysłowie, no, że jeszcze po prostu walczymy, jeszcze robimy wszystko, żeby ten zespół trzymał się w ekstraklasie.
0: Stadion Gospodarzy osiągnął rekordową liczbę kibiców, na stadionie jednak na koniec pozostali z rozczarowaniem. Muszą jeszcze poczekać na 10. tytuł mistrzowski w historii. Natomiast Wisła Kraków zdominowała rozgrywki Betclic pierwszej ligi i zwyciężyła na własnym terenie 2-0 z Chrobrym Głogów w meczu otwierającym 32. kolejkę. Tym samym umocnili się na czele tabeli i przypieczętowali swój awans do ekstraklasy. Z kolei ciekawa sobota zapowiada się w Łodzi. Tam Widzew zagra z Lechią Gdańsk w bezpośrednim meczu o utrzymanie. Początek zmagań o 14:45.

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Reklama. 11.30, Alicja Stodulska.
6: Serwis akademicki.
5: Zapraszamy na Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego. W sobotnim programie na letniej scenie progresji wystąpią Perfekt i Łukasz Drapała, Kacperczyk, Kizo, Ewa Farna i Żabson. Po występach artystów będzie Silent Disco w klubie Palladium. Bramki wejściowe na teren festiwalu otwarte już od godziny 16. Trwa rekrutacja do programu Kariera. W tegorocznej edycji na uczestników czeka blisko 115 staży oferowanych przez 40 firm i instytucji. Po raz pierwszy dostępne staże będą aż w ponad 25 miastach i miejscowościach. Od Ustki po Przemyśl i od Lublina po Świeradów-Zdrój. W ramach programu miesięczne wynagrodzenie dla stażystek i stażystów waha się od 4850 do nawet 8500 zł. Rekrutacja trwa do 15 maja. Więcej informacji na stronie programkariera.pl. Nowy budynek Wydziału Psychologii UW z nagrodą w konkursie architektonicznym. W plebiscycie Polska Architektura 2025 budynek otrzymał nagrodę główną Grand Prix oraz nagrodę w kategorii Kubatura Obiekty Publiczne. Jury doceniło kompleksowe podejście do projektowania architektonicznego. Zwrócili też uwagę na m.in. zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla użytkowników, proekologiczność oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego światła w realizacji. Budynek znajduje się na kampusie Ochota, ma szansę na zdobycie większego uznania. Zachęcamy do oddania swojego głosu w plebiscycie o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Głosowanie do 10 maja na stronie nagroda-architektoniczna.pl. Polskie media publiczne uruchamiają wspólną platformę fact-checkingową. Start portalu o nazwie Sprawdzam To ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu. O skuteczności przedsięwzięcia w rozmowie z naszą reporterką Basią Witan zapewniał Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia.
7: To ważne jest to, że przy tym projekcie będą pracować realni dziennikarze, wiarygodni dziennikarze i oni będą dostarczać te informacje prawdziwe i będą odpowiadać na fake newsy i myślę, że w tym zderzeniu między tymi nowymi technologiami, między sztuczną inteligencją, to jednak człowiek okaże się zwycięzcą.
5: Projekt zaangażowany będą programy fact-checkingowe TVP Info, takie jak Wykrywacz Kłamstw. Dziennikarze Polskiego Radia wytłumaczą mechanizmy manipulacji, a Polska Agencja Prasowa przygotuje cotygodniowy newsletter z podsumowaniem najważniejszych zagrożeń związanych z dezinformacją.
8: No

Owa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli. Nie wiem.

0: Te WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Kiedy pod koniec kwietnia Andrzej Seven odbierał nagrodę imienia Bronisława Geremka związaną ze współpracą polsko-francuską, znów wróciły w tle jego najwybitniejsze role, w tym oczywiście ta rola fabrykanta z Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. No i to jest taki temat, który dziś się przewija w jego twórczości, bo ta rola była na tyle znakomita, że pokazała nie tylko pewną historię, ale też w tle pokazała miasto i jego problemy. I o tej Łodzi ja w audycji Warszawa w Optyce często wspominam, bo to jest miasto, które ma niebywały klimat, jest niezwykle urokliwe i często też mówię, że ma to wszystko, czego Warszawa już nigdy nie będzie miała, czyli tą postindustrialną zabudowę, tą tkankę miejską, właśnie taką pofabryczną. I to, co widzę na różnych portalach, które obserwuję, na przykład Łódź zwana pod żądaniem, czy wiele innych, które pokazują, jak rewitalizowane są teraz te obiekty, jak powraca się do loftów, czyli do mieszkań takich właśnie z poprzerabianych często z małych fabryk. To jest wszystko coś, czego w Warszawie już niestety nie znajdziemy. Ta warszawska Praga przez lata miała być

taką właśnie domeną małych pracowni, jakichś małych sklepów, jakichś takich właśnie zakładzików, sklepów na przykład z płytami winylowymi, małych kawiarni, takim warszawskim Soho. Ja o tym kiedyś wielokrotnie mówiłem, że Port Praski to byłoby coś, co mogłoby tam stanąć, ale przecież nikt nie wybuduje w takim miejscu małej parterowej zabudowy i zrobi z tego małych kilkadziesiąt małych kawiarni, sklepików i miejsca dla turystów i hipsterów. Przecież to jest nieopłacalne ekonomicznie. Takie miejsca nie mogą powstać. Takie miejsca muszą się narodzić w wyniku zmian kulturowo-społecznych, ale także w wyniku substancji miejskiej, która na takie zmiany pozwala. W Warszawie wiemy przecież z historii, że to, co było na Woli Warszawskiej, czy na Ochocie, czy na warszawskiej Pradze, było systematycznie niszczone także po wojnie i na dzień dzisiejszy właściwie z takiej zabudowy i prób przywrócenia takich miejsc, no niestety niewiele wyszło. No, jest, mamy warszawski oczywiście Koneser, który jest taką namiastką dawnej fabryki. Mamy próbę stworzenia takiego miejsca przy ulicy Mińskiej, która oczywiście z czasem została wyparta, ta próba, przez prosty rachunek ekonomiczny. No, zawsze warto bardziej i opłaca się to dużo mocniej wybudować budynek mieszkalny niż bawić się w jakieś tam właśnie kluby, sceny, piwnice czy jakiegokolwiek innego rodzaju miejsca, które mogą z czasem być też problemem, zakłócać ciszę nocną, świecić jasnym światłem, głośną muzyką, przeszkadzać spać lokatorom obok. Lepiej wybudować dom, wziąć za to kupę kasy i to jest coś, co sprawia, że Warszawa tworzy kolejne dziesiątki takich dzielnic, jak na przykład przy ulicy Mińskiej czy Chrzanowskiego, gdzie są to kolejne sypialnie, takie jak na przykład miasteczko Wilanów, pozbawione klimatu, pozbawione jakiegokolwiek historycznego rysu. To są takie kolonie nowych blokowisk. No i to jest coś, co sprawia, że w Warszawie w tych miejscach się głównie śpi. No i wraca się po na przykład długim majowym weekendzie, no, z miejsc, do których pojechało się na weekend, między innymi odwiedzić rodziców. No, tyle złośliwości z mojej strony, bo oczywiście ten weekend majowy to też po raz kolejny pokazał, jak Warszawa, miasto blisko dwumilionowe, potrafi pustoszeć, potrafi właśnie być takim miastem wyludniającym się w centrum. Oczywiście pojawiają się turyści, ale na trasach wylotowych te gigantyczne korki najlepiej pokazują, jak miasto stołeczne jest w tak olbrzymim stopniu miastem ludzi napływowych. Ja w dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce zapraszam Państwa na niezwykle ciekawą rozmowę z autorem książki, który opisał Łódź, a ja starałem się stworzyć z Łodzią pewnego rodzaju porównanie. Chciałem pokazać pewne wspólne wartości, a także różnice, które sprawiają, że te miasta są totalnie odmienne. Gdzieś w planach też był pomysł na to, by te miasta stworzyły coś w rodzaju duopolii, coś, co byłoby połączeniem tych dwóch sporych przecież aglomeracji. Z zazdrością patrzę na to, co Łódź potrafi zorganizować, na festiwale muzyczne, na street food, który się świetnie tam rozwija, na to wszystko, co tworzy taką tkankę żyjącego miasta. W Warszawie mamy takie wyspy, gdzie pojawia się jakaś inicjatywa i zaraz ona przygasa, bo okazuje się, że ten budynek idzie do rozbiórki, to miejsce będzie przebudowane, powstanie nowa arteria komunikacyjna, wieżowiec, biurowiec. Tak zniknęła na przykład kultowa piekarnia, zniknęło sporo klubów na Powiślu, ciągle zagrożone są kluby na tyłach Nowego Światu. No i taka jest ciągła walka z tym, że coś, co fajnie się rozwija, może mieć krótki okres przydatności do użycia. Adam Tesław, Warszawa w Optyce, dzisiaj moim bohaterem w audycji Warszawa w Optyce jest miasto będące zarówno bliskim sąsiadem, jak i dalekim krewnym.

0: Kiedy Andrzej Wajda odbierał swojego Oscara podczas ceremonii uznania tej jednej z najcenniejszych nagród, pytano go o scenografię do filmu Ziemia Obiecana i wtedy on taki dość zdziwiony i zszokowany w ogóle tym pytaniem mówił, że to nie było zbytnio drogo, bo przecież to, co kręcono w Łodzi, to cały czas tam jest i właściwie ta cała scenografia nie wymagała jakiejś rozbudowy, po prostu graliśmy sceny w zakładach, które do dziś tam stoją i tak samo wyglądają. Dziś będzie właśnie o tej Ziemi Obiecanej, o Łodzi, o mieście, które ma fantastyczną historię i w wielu ważnych wątkach zbliża się do naszego miasta, do Warszawy, stąd też pomysł, aby zaprosić do studia Radia Campus autora książki właśnie o Łodzi. Adam Tecła, Warszawa Optyce. Dzień dobry. Moim gościem w studiu Radia Campus dzisiaj jest Błażej Ciarkowski. Witaj Błażej, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Napisałeś książkę Łódź, ziemia wymyślona. Powiedz mi, czy to miasto rzeczywiście jest wymyślone teraz na nowo? Czy to jest miasto, które odkryłeś na nowo? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby w jakiś sposób nawiązać do Ziemi Obiecanej w tytule swojej książki?
1: To może zacznijmy od tego, skąd to nawiązanie do Reymonta, do Ziemi Obiecanej. Ja na początku bardzo tego nie chciałem. Jak gdzieś ten temat książki o Łodzi się pojawił, taki do napisania biografii miasta, to moje pierwsze założenie było żadnej Ziemi Obiecanej, żadnego Reymonta. I siedziałem, coś tam sobie notowałem, myślałem, notowałem, skreślałem i doszedłem do wniosku, że uciekanie od Ziemi Obiecanej jest tak na siłę i tak pozbawione przez to sensu, że należy wszystko trochę odwrócić i tę Ziemię Obiecaną, a w zasadzie to, co Reymont widział, uczynić punktem wyjścia. I dlaczego wymyślona? Z jednej strony, bo to jest moje spojrzenie na Łódź, z drugiej strony, bo Reymont też nie zrobił reportażu, Ziemia Obiecana to trochę prawda, trochę fikcji, a poza tym na przestrzeni tych, no powiedzmy 200 lat, czyli od momentu, kiedy jest pomysł na stworzenie ośrodka przemysłowego właśnie w tamtym miejscu, no to tych pomysłów na Łódź, na miasto było no, przynajmniej kilka.
0: No tak, ale wiesz co, ten pomysł, który był i funkcjonował przez tyle lat, centrum wielkich fabryk, tego centrum włókienniczego, przetrwał nawet po wojnie. Tak. Dziś mamy koniec tej idei Łodzi fabrycznej, Łodzi, która ma te duże zakłady. Łódź, o której piszesz, Ziemia wymyślona, ona się musi wymyśleć teraz na nowo?
1: Moim zdaniem tak, moim zdaniem powinna wymyślić się na nowo, bo jak sobie spojrzymy na wcześniejsze pomysły, to jest nie tylko ta wizja miasta fabryk. Ona się tak trochę na zakładkę zachodzi z tym, co się zadziało w międzywojniu, kiedy Łódź zyskuje status miasta wojewódzkiego, więc mamy Łódź jako jakieś takie centrum administracyjne. Po wojnie Łódź dostaje dekretem Bieruta kilka wyższych uczelni, więc mamy Łódź miasto akademickie.
0: Powiedziałeś o dekrecie Bieruta i to mnie bardzo zainteresowało, bo dekret Bieruta to jest coś, co zmieniło totalnie perspektywę Warszawy. To znaczy w 1946 roku właściwie znacjonalizowano cały prywatny majątek. Tak samo było w Łodzi po wojnie. Co się stało z tymi wielkimi fabrykami, zakładami przemysłowymi? One też zostały przejęte przez państwo?
1: Tak, zostały przejęte przez państwo, natomiast jeszcze w latach 40. były roszczenia. Na przykład w przypadku wspomnianych przeze mnie w książce zakładów Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, tam spadkobiercy, czyli w zasadzie włoski bank, bo poznańscy już przed wojną tych zakładów nie mieli, stracili je, upominali się, no powiedzmy, o swoją własność. To zostało, że tak powiem, oddalone, więc... Ale tak, ci właściciele się w pewnych momentach, czyli w latach 40. i potem jeszcze chyba w 90. gdzieś odzywali.
0: No wiesz, ale jeżeli ktoś z państwa był w Łodzi, no to w Warszawie nie było takich, myślę, powierzchniowo dużych zakładów przemysłowych jak w Łodzi. To jest nieprawdopodobne. Jak zobaczymy wspomniane te zakłady Izraela Poznańskiego, to są po prostu przestrzenie olbrzymie. Rozumiem, że to jest obecnie manufaktura, tak?
1: Tak, to jest obecnie manufaktura. Przy czym do Poznańskiego należało też to, co jest pod naprzeciwko jakby hotelu Andels, naprzeciwko manufaktury, czyli domy dla robotników.
0: Czyli była ta wizja socjalna, tak? Żeby jednak mieli gdzie mieszkać.
1: Tak, tak. No przynajmniej, żeby majstrowie, powiedzmy ta bardziej wyszkolona kadra mogła jakieś mieszkania otrzymać.
0: Mm-hmm. To jest takie moje skojarzenie, jeżeli mówimy o takim zapleczu socjalnym, o budowaniu właśnie takich osiedli robotniczych, to w Warszawie mamy też bardzo żywą tradycję, bo kiedy na Woli stawały zakłady przemysłowe, to mieliśmy kolonię Wawelberga na przykład. Mm-hmm. Te pozostałości mamy jeszcze budynków, gdzie były przewidziane mieszkania właśnie dla pracujących. To, co się wydarzyło w Warszawie, to wszyscy wiemy, bo historia powojennej Polski i odbudowa miasta to właśnie pomysł, by przywrócić Warszawę taką, jaką ona była przed wojną, ale w nowym socjalistycznym wydaniu. Jak po wojnie funkcjonowała Łódź i jaką Łódź mamy obecnie, rozmawiam dzisiaj z Błażejem Ciarkowskim o Łodzi, która cierpi, no myślę, że z powodu Warszawy. Adam Tesław, Warszawa w optyce, wracamy już za chwilę.

0: Wracamy do audycji Warszawa w Optyce. Dzisiaj rozmawiamy o Warszawie, ale z perspektywy miasta, które ma spory wpływ na Warszawę, ale myślę, że to Warszawa ma największy wpływ na Łódź, bo jeżeli patrzymy, że drugie co do wielkości miasto w Polsce tak szybko się wyludnia, no to niestety dla Łodzi przyczyną tego wyludnienia jest bliskość Warszawy. I im lepszą mamy komunikację, im lepsze mamy połączenia z Warszawą, im lepszą mamy autostradę, która i tak jest cały czas zapchana, sprawia, że z tego pomysłu na duopolis chyba niewiele zostało. Ten pomysł, który kiedyś, pamiętam, Leszek Miller jeszcze w rządach SLD, PSL chciał wprowadzić, żeby Łódź podnieść do takiej rangi, żeby to było duopolis. Z tego pomysłu chyba niewiele wyszło.
1: Chyba nie, no w tym momencie Łódź już nie jest druga, jest na miejscu czwartym. Mhm.
0: 850 tysięcy chyba była na początku wieku, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. No to teraz spadło chyba poniżej 500, coś mi się...
1: Wydaje mi się, że 600 z małym kawałkiem.
0: Okej.
1: Okay. Ale tutaj dane są różne... Urząd Miasta podaje nieco wyższe. Natomiast jak spojrzymy sobie wstecz, to w latach 80. marzono o milionowym mieście i planowano budowę metra. Więc były takie mocarstwowe.
0: No wiesz co, Warszawa też, jeśli chodzi o budowę metra, wystartowała też w 80. latach. To jest bardzo trudny okres, bo wiesz, po stanie wojennym, znowu wiesz, po długiej przerwie, wrócono do pomysłów. W Łodzi tego metra chyba na chwilę obecną nie będzie.
1: Nie. Znaczy, będzie tunel łączący dwie stacje kolejowe, który jest nazywany bardzo szumnie łódzkim metrem. No z metrem to, powiedzmy sobie szczerze, będzie miało niewiele wspólnego.
0: No dobrze, a skąd to wyludnienie Łodzi? Powiedz mi, to faktycznie Warszawa drenuje Łódź z najlepszych pracowników, że oni jednak wybierają Warszawę, żeby to tutaj realizować swoje plany zawodowe? To jest jednak ten drenaż stolicy, ten magnes, który ich tutaj przyciąga?
1: Tutaj muszę się przyznać, że nie mam takich twardych danych, raczej dane anegdotyczne, czyli losy moich przyjaciół, znajomych, moich studentów z uniwersytetu. Większość wyjechała do Warszawy.
0: Koszty mieszkania są niebotycznie większe, moim zdaniem. Mieszkać w Łodzi, pracować w Warszawie też się nie da, ale ja czytałem taki artykuł w Polityce, że są ludzie, którzy jadą rano pociągiem do Warszawy do pracy. I to jest, są całe grupy na Facebooku, bo oni się wszyscy znają z pociągu, tak? Mają te same miejsca w pociągu. To są historie, no to co wspomniałeś, anegdotyczne, ale tak na dobrą sprawę. Faktycznie tak jest, że są grupy po prostu ludzi, którzy się znają z pociągu do Warszawy.
1: Ja przez jakiś czas, jeszcze w momencie, kiedy linia kolejowa między Łodzią a Warszawą była w remoncie, 3 dni w tygodniu, przez 3 miesiące dojeżdżałem do jednej z redakcji, których siedziba mieści się w Warszawie. Da się zrobić. Wtedy spędzałem takie w jedną stronę 2,5 godziny.
0: No teraz ten czas się skrócił. Tak. No i wiesz co, Łódź widać, że dostała, myślę, takiego inwestycyjnego kopa, no bo piszesz w swojej książce, że dworzec to było takie przełamanie, taki punkt rozwoju i jakby punkt przełomowy dla miasta, kiedy powstał pod koniec XIX wieku dworzec.
1: Tak.
0: I on dał kopa właśnie takiego dla przedsiębiorstw, dla rozwoju handlu i ten dworzec przejawia się w twojej książce bardzo często, w różnych okresach czasowych, ale potem patrzymy, że właściwie zamknięciem tej klamry to jest dopiero 2006 rok, kiedy pada decyzja o tym, żeby jednak to postawić prawdziwy dworzec i przebudować tą Łódź Fabryczną, która na zdjęciach z lat 90. wygląda masakrycznie obskurnie.
1: Tak. W latach 90., na początku 2000 faktycznie Łódź Fabryczna, stacja i otoczenie wyglądały koszmarnie. Tak, i pojawia się pomysł w 2006-2007 roku nowego centrum Łodzi na terenach wokół dworca. I cóż, efektem tego jest gigantyczny dworzec, który...
0: Przeskalowany?
1: Moim zdaniem tak.
0: Mania wielkości, mania, z czego to wyszło? Bo wiesz, mi opowiadali taksówkarze w Łodzi, że ten dworzec jest za duży kilka razy. Chodzi o to, że tam gdzieś tam były organizowane gale bokserskie, ponieważ jest tak duża hala, że jest studio telewizyjne w stanie wynająć halę dworca po prostu pod imprezę.
1: O galach bokserskich nie słyszałem, będą targi książki tam. Aha. Natomiast czytałem, nie wiem na ile znowu jest to sprawdzona informacja, w jednym z artykułów czytałem, że obliczano dworzec Łódź Fabryczna, ten nowy, na przepustowość równą, czy nawet przewyższającą dworzec centralny w Warszawie. No to jest optymizm, moim zdaniem, absolutnie nieuzasadniony. Takie myślenie życzeniowe.
0: Na pewno plusem jest to, że kolej, która ma najbardziej cenne tereny w mieście, no bo centralnie położone, tak jak w Warszawie Złote Tarasy stworzyły właściwie centrum miasta, tak znów kolej razem z centrum handlowym wymyśliła, że rzeczywiście to jest szansa, by zbudować centrum miasta wokół dworca. I to jest, wiesz, to pomysł zadziała w Katowicach, zadziała w Krakowie, w Łodzi.
1: W Łodzi nie ma galerii handlowej.
0: Okej.
1: W ogóle pierwszy pomysł na nowe centrum Łodzi, stworzony przez, no powiedzmy, pod takim patronatem duchowym Davida Lynch'a, Marek Żydowicz się udzielał się architekt urbanista Rob Krier, zakładał położenie dużego nacisku na kulturę. To miała być specjalna strefa sztuki, miało być centrum.
0: No, filmowa Łódź.
1: Tak, tak, dokładnie. I uzupełnienie tego mieszkaniówką, ale stworzenie takiego fragmentu miasta. Co mamy w tym momencie? Mamy dawną elektrownię, która faktycznie jest...
0: To EC1 mówisz, tak?
1: Tak, EC1, który jest dedykowany kulturze. A poza tym mamy mieszkaniówkę i to w takim standardzie, powiedziałbym, nieśródmiejskim. To są dość, powiedzmy, dyskusyjne rozwiązania, bo to są niewielkie mieszkania pod wynajem krótkoterminowy, jak rozumiem.
0: Czyli taki standard R&B, no.
1: Tak, tak. Plus biura. Więc jeśli to ma być miasto, które będzie żyło, ma być wycinek miasta, który będzie żył, to ja tego nie widzę.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.
3: 12.30, Alicja Stodulska.
1: Akademickie Radio Campus.
3: Czy żołnierze USA trafią z Niemiec do Polski? Zapowiedź wizyty premiera Węgier w Polsce, a na koniec sport.
1: Wiadomości.
3: Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył przeniesienia do Polski amerykańskich żołnierzy, którzy mają zostać wycofani z Niemiec. Zapytany o ten polski postulat podczas piątkowej rozmowy z dziennikarzami odpowiedział: mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie? Poparłem go. A on wygrał. Mimo, że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem. Na prośbę o doprecyzowanie wypowiedzi odpowiedział, że jest to możliwe. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki poinformował w rozmowie z reporterem RMF, że jeszcze w maju do Polski przyjedzie nowy premier Węgier, Peter Magyar. W rozmowie wspomniał o oczekiwaniach związanych z nadchodzącą wizytą.
4: Oczekujemy możliwości lojalnej współpracy, to wielokrotnie mówię. To nie chodzi o to, że z Węgrami teraz będziemy mieli zawsze takie same interesy i na wszystko będziemy patrzeć podobnie, ale chodzi o to, żebyśmy mieli lojalnego partnera, a nie partnera, który po rozmowie z nami te informacje przedstawione przez nas wynosi, jak donosiły media, do mowy.
3: Na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Nowy szef rządu złoży przysięgę i przemówi do deputowanych. Stolica ponownie rozświetliła się neonami nocnego marketu. Nowy sezon rozpoczął się na peronach dawnej stacji Warszawa Główna przy ulicy Towarowej 3. W tym roku organizatorzy postawili na nową formułę przestrzeni. Zamiast dotychczasowego układu food courtu pojawi się koncepcja tematycznego miasteczka z wyraźnie wydzielonymi strefami. Każdy znajdzie coś dla siebie, od azjatyckich smaków po klasyczny comfort food i słodkie przekąski. Nocny market trwa do 20 września i obejmuje wszystkie wiosenno-letnie weekendy.
1: Sportowy kampus.
3: Koszykarze New York Knicks odnieśli kolejne zwycięstwo nad Philadelphia 76ers. Tym razem na wyjeździe z wynikiem 108-94 i są o krok od finału konferencji wschodniej ligi NBA, bowiem w rywalizacji do 4 wygranych prowadzą 3-0. Dla gości jeden punkt zdobył Jeremy Sochan. Sochan w piątkowym spotkaniu spędził na boisku 2 minuty. Wykorzystał jeden z dwóch rzutów wolnych i zanotował dwie zbiórki. Czwarty mecz jutro w Philadelphia.
1: Akademickie Radio Campus.

0: W dzisiejszej audycji Warszawa w optyce to już chyba po raz kolejny patrzę na Warszawę z innej perspektywy. No jak sama nazwa wskazuje, Warszawa w optyce, czyli w optyce także innego miasta. Miasta sąsiedzkiego, miasta, które ma spory wpływ na stolicę, bo kiedy po wojnie były pomysły przeniesienia stolicy do Łodzi, no to właściwie można było odnieść takie wrażenie, że Łódź będzie tym numerem jeden. Był taki pomysł, żeby stolicy nie odbudowywać, a żeby to Łódź została tym miastem, stolicą po wojnie.
1: Tak, tak, był pomysł, nawet jest takie opracowanie historyczne o tej Łodzi pierwszych lat powojennych, zatytułowane Czwarta Stolica, w ogóle bardzo, bardzo ładny tytuł. Natomiast no to błyskawicznie upadło. Kwestie ciągłości, kwestie tradycji. No Łódź jednak miała chyba niezbyt pozytywne konotacje. Jakieś skojarzenia nie były najlepsze. No poza tym, jak mówię, tej ciągłości historycznej by nie było. Tu chodziło jednak o Warszawę. Ale, co istotne, ludzie kultury, sztuki, polityki, którzy do Łodzi przyjeżdżali, też traktowali to jako rodzaj tymczasowego zesłania. I to się będzie ciągnęło do czasów późniejszych, bo we wspomnieniach Agnieszki Osieckiej, to już nie lata powojenne, tylko znacznie, znacznie później oczywiście, przewija się to, że ona uciekała z Łodzi, kiedy tylko się dało. Mhm.
0: Wiesz co, mówiłeś o ciągłości, bo to było też ważne z punktu ideologicznego. Ta ciągłość historyczna Warszawy jako stolicy była dla komunistycznej władzy bardzo istotna. Z czego to wynikało? Bo pamiętajmy o tym, że komuniści budowali nową władzę, nowego obywatela tworzyli jako nowy wzór socjalistycznego państwa, może tak. I właściwie tworzyli wszystkie struktury na nowo, przebudowali społeczeństwo, narzucili nam nowe reguły rządzenia krajem, ale nie chcieli właśnie wrażenia tego, że przeniesienie do innego miasta stolicy będzie oznaczało właśnie tą tymczasowość. Że ta władza też jest tylko na chwilę i dlatego moim zdaniem tak bardzo Stalin, no zresztą patrząc na reakcję rodaków, myślał o tym, żeby jednak stolicą była Warszawa, tak jak była przed wojną, bo jednak to wrażenie, że to przeniesienie to właśnie jest zesłanie z tej Warszawy. Także tutaj Warszawa została odbudowana. A jak wyglądała sytuacja Łodzi po wojnie? Nie była zniszczona, ale też brakowało tam jakichkolwiek inwestycji. Mam wrażenie, że cały wysiłek, jeśli chodzi o odbudowę, był w dużych miastach. Poza Warszawą, to oczywiście Wrocław, tak? Gdańsk. A co z Łodzią?
1: Łódź miała taką łatkę miasta niezniszczonego, co było częściowo prawdą, częściowo nie, bo przede wszystkim była gigantyczna luka, jeśli chodzi o mieszkańców. Społeczność żydowska, społeczność niemiecka, tych ludzi nie było. To jest jedno. Rozkradzione fabryki. No bo jednak Niemcy, podobnie zresztą jak w pierwszej wojnie światowej, co mogli i czego polscy robotnicy nie ukryli, to wywieźli. Więc fabryki były w stanie, powiedzmy, zdekompletowanym. No i przede wszystkim cała północna część miasta, okolice tak zwanego Starego Miasta, Bałuty, to był teren łódzkiego getta i to była jeszcze przed wojną zabudowa o bardzo niskim standardzie. Po latach wojny ona w zasadzie nie nadawała się do niczego. Tam miała powstać nowa socjalistyczna dzielnica.
0: Taka robotnicza?
1: Taka robotnicza, tak. Mieli być tam przodownicy pracy, miały być...
0: Coś na wzór Nowej Huty? Coś takiego?
1: Może nie aż tak, bo Nowa Huta była związana jednak z wielkim zakładem przemysłowym, ale ja bym porównał to do Muranowa.
0: Okej.
1: Okay. Tylko mniejsze. No było wiadomo, trochę mniejszy rozmach, mniejsze możliwości. Skończyło się na jednym z wielu niedokończonych projektów. Historia Łodzi po II wojnie światowej to są takie momenty krótkie prosperity, gdzie z centrali płyną pieniądze i coś się dzieje, a potem jest może nie tyle stagnacja, co zdecydowanie spowolnienie.
0: No dobrze, ale wiesz, w Warszawie mieliśmy duże projekty, jeśli chodzi o odbudowę, no wiesz, to był MDM, tak. To była trasa WZ, to był Plac Konstytucji, to był Pałac Kultury, Stadion Dziesięciolecia, wiesz, w pierwszym dziesięcioleciu odbudowy Warszawy, no to mieliśmy olbrzymią dynamikę, no przede wszystkim też odbudowa Starego Miasta, a w Łodzi... No wiesz, to ta łatka miasta niezniszczonego to nie była trochę też szkodliwa, że przestano inwestować w Łódź?
1: Tak, na to samo, co ciekawe, narzekał Kraków, że tam z centrali po prostu nie płyną środki, no bo Kraków nie ucierpiał. Tak, ale ta łatka miasta niezniszczonego, które no nie ma takich palących potrzeb, jak wspomniany przez ciebie Gdańsk, Wrocław, czy oczywiście Warszawa, no trochę Łodzi zaszkodziła. Poza tym myślę, że wpływ na ten brak inwestycji miał fakt, że zabudowa łódzka to w zdecydowanej większości zabudowa XIX-wieczna. A jak architekci, ci nowocześni, modernistyczni podchodzili do tej architektury XIX-wiecznej, no to można się domyślić właśnie czytając ich wypowiedzi. Oni traktowali to jako coś w zasadzie najgorszego, co się w historii architektury wydarzyło.
0: No i wiesz, finalnie, jadąc teraz przez Łódź, no widzimy, ja cały czas to obserwuję i zastanawiam się, że powstają nowe budynki, ale mamy cały czas takie niedokończone kwartały. Ja mam wrażenie, że to miasto ma wybrakowane parcele, to znaczy, wiesz, jedziesz i nagle, wiesz, są 3-4 kamienice, znowu plac. Jednak, wiesz, potencjał inwestycyjny olbrzymi. Czy to wynika z tego, że brakuje inwestorów w Łodzi, czy ta polityka miasta, jeśli chodzi o zabudowę, czy zezwolenia, czy rozwój miasta jest tak ograniczona, że się mniej buduje? Z czego to wynika?
1: Obecnie Łódź ma opinię miasta jednego z takich bardziej przyjaznych inwestorom, więc myślę, że tutaj po stronie administracji jakiejś wielkiej niechęci nie ma. Natomiast no, faktycznie to jest takie szczerbate miasto, jak to ktoś ładnie określił kiedyś. Budynek szczerba. Dlaczego Śródmieście nie jest wypełniane, mimo tego, że od lat 90. pojawiają się głosy, żeby troszkę wrócić do Śródmieścia, żeby to miasto się nie rozlewało? Podejrzewam, że kwestie jednak finansowe. Taniej jest gdzieś na obrzeżach wybudować kilka bloków, niż wstawiać budynek do centrum. Poza tym chyba problemem ciągle są kwestie własnościowe.
0: No, czyli problemy podobne jak w Warszawie. U nas ta dynamika zmian jest dużo większa, no bo jednak Warszawa wyprzedziła tutaj znacznie Łódź, jeśli chodzi o właśnie inwestycje, do tego stopnia, że budynki z lat 90. są burzone i w ich miejsce pojawiają się nowe. Błażej Ciarkowski, Adam Tesa, Warszawa w Optyce. Dziś Warszawa jest na chwilę w Łodzi.

0: Jeśli myślę o tym, z czym kojarzy mi się Łódź, to oczywiście z kamienicami XIX-wiecznymi, tych, których w Warszawie jest jak na lekarstwo. Jednym z takich elementów w Łodzi, który mówi nam dużo o mieście, to jest Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, tak zwana łódzka filmówka. Błażej, masz wrażenie, że to jest taki numer jeden, jeśli chodzi o znak rozpoznawczy Łodzi w Polsce? Bo to jest, wiesz, no, Łódź jednak ma taki status filmowy, tak? Nie tylko jeśli chodzi o uczelnie, ale w ogóle, wiesz, plany filmowe, dużo się kręci. No i wiesz, no był projekt też Dawida Lincha w 2006 roku, żeby zrobić takie jednak centrum filmowe, żeby jednak tą Łódź pociągnąć jako miasto właśnie z uwagi na to, że jest tak związana z filmem.
1: Tak, historycznie związana z filmem. Obecnie obok filmówki w zasadzie służy bardziej jako plan zdjęciowy, chociażby plenery z serialu Król kręcono na łódzkim Starym Polesiu. Aha. Mimo, że serial dzieje się w Warszawie, jak wiemy. Jak ktoś chce mieć lekko zdezelowany plener miejski, to myślę, że kieruje się w pierwszej kolejności do Łodzi. Natomiast wytwórni filmów, która była, nie ma.
0: Ten fotoplastikon, jeszcze tylko jedno słowo powiem, że w filmie Wabank ten fotoplastikon to też jest łódzki. To jest oryginał, w którym kręcono właśnie sceny grupy włamywaczy. No to jest ten oryginalny fotoplastikon, rewelacyjny obiekt, taki muzealny.
1: Muzeum kinematografii.
0: Tak, no i właśnie wiesz, no jakby, jak ja myślę o Warszawie i o pomysłach na to, co mogłoby pchnąć Warszawę tak, wiesz, marketingowo, to wiesz, to koncepcji jest mnóstwo. No, zakochaj się w Warszawie. Marketingowo trudno jest zbudować jakiś przekaz, jeśli chodzi o Warszawę, bo ona jest tak zróżnicowana, co jest z jednej strony zaletą, z drugiej strony wadą. A Łódź, wiesz, ma gotowca. Ma właśnie filmy, ma plenery, ma miasta, ma miejscowe lokacje filmowe związane ze znanymi produkcjami.
1: Tak.
0: No i wiesz, to gotowy produkt do tego, że poszło to w świat.
1: Ale
0: wiesz,
1: Łódź nie produkuje filmów.
0: Okej. Okay.
1: To jest część wypowiedzi Bogusława Lindy, z którego w zasadzie w przestrzeń publiczną poszło tylko tyle, że Łódź to miasto Meneli.
0: No było coś,
1: było, tak. Było. Podczas kręcenia Powidoków przy Wajdy.
0: Tak.
1: Nie Wajda, tylko Linda potem mówił o, w następnym zdaniu mówił o tym, że zaorano przemysł filmowy. Szkoła szkołą, ale nie ma już produkcji. To jakoś tak przeszło bez echa, bo wszyscy się skupili na tych Bogu ducha winnych Menelach.
0: No tak, jeśli chodzi o Lidę, no to w 70 chyba 6 czy 8 roku z Kieślowskim kręcił też Przypadek właśnie w Łodzi. Także wiesz, no historii filmowych jest mnóstwo związanych z Łodzią. No i mówi się o łódzkiej szkole operatorów. Wiesz, w Hollywood to jest operatorzy z Polski, no Sobociński na przykład. To są, wiesz, to są rozchwytywani przez duże koncerny, współtwórcy bardzo, no, mega produkcji hollywoodzkich. Także wiesz, no pomysłów jest mnóstwo. Nie masz wrażenia, że ten potencjał nie jest wykorzystany?
1: Mam takie wrażenie. Mam wrażenie, że jakby powiedzieć, poprzestaje się na takim bardzo naskórkowym spojrzeniu na tę kwestię, bo jak wjeżdżamy sobie samochodem do Łodzi, to wita nas taka tablica, Łódź, miasto filmowe chyba. Miasto akademickie, miasto filmowe, jeszcze jakieś jedno hasło. No i mam takie wrażenie, że pojawiają się w przestrzeni miejskiej takie, no powiedzmy, rzeźbo odlane z brązu figury postaci, a głównie z filmów dla dzieci, że na tym trochę to się kończy, a tutaj jednak należałoby, nie wiem, chociażby zachęcić może producentów, żeby jednak częściej i więcej robili w Łodzi, że może jest coś więcej niż tylko zdezelowane kamienice, które mogą udawać, nie wiem, okolice Karcelaka w Międzywojniu.
0: No i taką często międzywojenną lub właśnie Warszawa okresu okupacji, paradoksalnie, które sceny są kręcone często właśnie, jak wspomniałeś, w Łodzi. Ja od siebie dodam tylko tyle, że no genialny jest hotel Grand, pięknie zrewitalizowany. Jest też hotel związany z filmem, gdzie sale i pokoje hotelowe są genialnie wykończone właśnie w stylu różnych filmów hollywoodzkich. Także miejsc w Łodzi jest mnóstwo, a mam wrażenie, że ten potencjał miasta nie do końca jest wykorzystany. Błażej Ciarkowski, mój dzisiejszy gość, dziękuję ci za to, że przyjechałeś na chwilę do Warszawy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Błażej Ciarkowski, który napisał książkę o Łodzi, Łódź, Ziemia Wymyślona. Polecam państwu tą książkę. Ja zresztą bardzo lubię takie retrospektywy i opisy miast, które no, mają tą historię zupełnie inną niż oczywiście Warszawa, ale znajduję zawsze w nich ciekawe wątki wspólne dla obu miast. To wszystko na dziś. Kłaniam się państwu nisko. Adam Tesław, Warszawa w Optyce, jak zwykle już za tydzień i do usłyszenia.

0: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Radio Campus.

0: Dzień dobry, słuchacze i słuchaczki. Witam was w audycji o książkach albo poczytam w ten, niepiękny sobotni poranek albo przedpołudnie, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Moją dzisiejszą gościnią jest Alicja Kobza, która przygotowała książkę, przygotowała, bo to chyba tak trzeba napisać, nie? Czy powiedzieć?
1: Dzień dobry, właściwie dzień dobry. Tak. Od napisania, przygotowania wszystkich reprodukcji i projektu graficznego i składu, więc można powiedzieć tak, na dobrą sprawę przygotowała.
0: W zasadzie trzeba było tylko wydrukować. Książkę, która ma tytuł Graficzki, została wydana przez wydawnictwo Charakter. Książka, album w zasadzie, bo bardzo, bardzo bogato ilustrowana. Książka o, no właśnie, o graficzkach. Dlaczego nie o grafikach?
1: Bo o grafikach już dużo powiedziano. Dużo publikacji się ukazało analizujących twórczość projektantów tworzących właśnie w okresie PRL-u. A o kobietach, projektantkach grafiki użytkowej, niewiele, więc moja publikacja miała być próbą, no i mam nadzieję, że udaną, uzupełnienia właśnie tej luki w historii polskiego projektowania graficznego.
0: No, moja historia znajomości z Alicją, takiej jeszcze internetowej, zaczęła się od tego, że założyłaś na Instagramie profil Polish Male
1: Graphic... Female.
0: Female Graphic Designers. I on mi się zaczął pokazywać gdzieś na moim dziwnym jednak mimo wszystko feedzie. I zaczął się tam pokazywać najpiękniejsze okładki książek, które ja gdzieś tam pamiętam jeszcze, trochę pamiętam ze swojej młodości, dzieciństwa, a trochę po prostu znam dlatego, że pracuję w Państwowym Instytucie Wydawniczym i po prostu te okładki wiszą u nas na ścianach i znamy je i lubimy i mamy te książki w naszej podręcznej biblioteczce. No i z tego profilu trochę wyrodziła się książka, prawda?
1: Tak, profil powstał najpierw, kiedy zauważyłam, że w tej historii polskiego projektowania graficznego właśnie nie ma kobiet. Postanowiłam ten temat zgłębić, postanowiłam się nim troszeczkę bardziej zainteresować. Dodam chyba może na tym etapie, że sama jestem projektantką grafiki użytkowej, absolwentką Wydziału Grafiki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Więc podczas moich studiów już jakiś czas temu tradycja polskiego projektowania powojennego, zwłaszcza tradycja polskiego plakatu, była bardzo, bardzo, bardzo żywa, więc nazwiska polskich plakacistów były mi bardzo dobrze znane. Ale w którymś momencie zdałam sobie sprawę już po zakończeniu studiów, że nie znam żadnych projektantek. Zaczęłam się tym tematem najpierw tak dosyć nieśmiało interesować. Początkowo po prostu można powiedzieć, że byłam troszeczkę bardziej czujna. Zaczęłam zaglądać do stopek książek z różnymi ciekawymi okładkami książek, oczywiście powstałych w tamtym, wydrukowanych, czy opublikowanych w tamtym okresie. Jakieś początkowo pojedyncze nazwiska zaczęły się pojawiać. Tych projektantek. Co ciekawe, były to często nazwiska, które już dobrze znałam. Te same nazwiska, które nosili właśnie znani mi graficy, z innymi też plakaciści. I z czasem tych nazwisk pojawiło się coraz więcej, bo znałam coraz więcej prac właśnie kobiet tworzących w okresie PRL-u. No i zdecydowałam, że może bym się zaczęła tym dzielić. Początkowo robiłam takie po prostu pojedyncze posty w swoich mediach społecznościowych. Z czasem stwierdziłam, że warto by temu może poświęcić jakąś osobną stronę, osobny profil. Właśnie tak powstał Polish Female Graphic Designers. Był to profil anglojęzyczny. Pisałam po angielsku, ponieważ zależało mi na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. Obecnie chyba głównie jednak już głównie piszę, jednak publikuję tam treści w języku polskim, z racji też tego, że właśnie książka jest w języku polskim. No i tak właśnie ten profil budził coraz większe zainteresowanie. Mój entuzjazm też z powodu pozytywnego odbioru rósł i doszłam do wniosku na pewnym etapie, że warto by było jednak to może przekształcić w jakąś taką bardziej trwałą formę, a nie tylko zawieszoną gdzieś w chmurze, daleko w jakimś odległym kraju.
0: W odległej galaktyce.
1: Tak.
0: No właśnie, bo te polskie graficzki, to jest w ogóle dosyć to, co powiedziałaś wcześniej. Oczywiście wrócimy do tego, dlaczego one miały nazwiska te same, co plakaciści i graficy znani. Ale to za chwilę. Te polskie graficzki faktycznie to są takie postacie, które były niezwykle ciekawe i robiły naprawdę przepiękne te okładki. I bardzo często ja się spotykam z takimi komentarzami, że kiedyś te okładki to były takie wspaniałe i że teraz to te okładki już nie są takie wspaniałe. Chociaż to się zaczyna zmieniać już bardzo poważnie, o czym pewnie też porozmawiamy. Jakie mamy cliffhangery takie. No dobra, to teraz sobie zrobimy przerwę na piosenkę, a potem wrócimy do tego zagadnienia, dlaczego polskie graficzki mają te same nazwiska, co polscy graficy. Myślę, że bystrzejsi słuchacze i słuchaczki mogą się domyślić, dlaczego tak jest. A resztę zapraszamy do słuchania po przerwie.

0: Wracamy do rozmowy z Alicją Kobzą o graficzkach polskich z okresu PRL-u, o książce Graficzki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Charakter. Alicja jest graficzką, skończyła warszawskie ASP, dowiedziała się tam, że nie ma kobiet krasnoludków, no i potem musiała, czy chciała jakoś zajrzeć trochę za tą zasłonę męskości graficznej. Graficznej męskości, to nie jest dobre sformułowanie. Za tą zasłonę męskości, może zostawmy to tak. No i zajrzała i co się okazało, że kto się tam kryje za tą zasłoną?
1: Myślę, że może bym jeszcze chyba dopowiedziała, że kogo uznaję za graficzki, bo to też nie jest takie, wydaje mi się, oczywiste. Książka dotyczy projektantek grafiki użytkowej, czyli projektantek zajmujących się projektowaniem okładek, plakatów, znaków, opakowań, grafiki reklamowej. Więc ten zakres jest dosyć szeroki, ale nie są to ilustratorki, bo wiele osób się mnie pyta, czy to jest o książka o ilustratorkach, ale no, niektóre z moich bohaterek również ilustracją się zajmowały, jednak ja skupiałam się na ich takiej twórczości, właśnie między innymi ich projektach okładek książkowych czy plakatach. To jest chyba też dosyć istotne, żeby o tym wspomnieć, bo czasami się spotykam z takimi pytaniami. Właściwie większość moich bohaterek żyła w związkach z innymi artystami, najczęściej zajmującymi się tym samym. Wynika to pewnie z prostej przyczyny, że po prostu ludzie dobierają się w związki mające zbliżone zainteresowania. Wiele z tych związków to są związki po prostu, które gdzieś tam zrodziły się na etapie studiów, a właściwie w większości. Potem byli to ludzie, którzy się obracali względnie w tym samym środowisku. Zresztą pierwsza projektantka, o której właściwie można powiedzieć, że zaczęła się ta historia, czyli Elżbieta Magner, którą wywiad przeczytałam po zrobieniu dyplomu przeze mnie. I Elżbieta Magner okazała się być autorką loga Peweksu. Już legendarnej, można powiedzieć, nie wiem, chyba nawet to można nazwać jakąś formą instytucji, którą ja nawet pamiętam ze swojego dzieciństwa. No i okazało się, że Elżbieta Magner, oprócz tego, że była właśnie projektantką znaków, między innymi tego znaku Peweksu, była również żoną mojego profesora malarstwa. I co ciekawe, ja ją poznałam. Poznałam ją, ale poznałam ją jako panią, która nam podczas spotkań z moim profesorem serwowała po prostu herbatę i ciastka. Więc było to dla mnie szokiem, że nigdy w życiu o niej nie słyszałam. W wywiadzie jeszcze zdradzała, że to de facto na niej spoczywał obowiązek utrzymania domu, a zarobione przez męża pieniądze, który się realizował jako artysta w dużej mierze, przeznaczał na tytoń. Więc nie miała serca mu ich nawet zabierać.
0: Ja wcześniej mówiłeś, że na samorozwój.
1: To w przypadku samorozwój? To w przypadku ich Natowicz. Andrzej Krajewski
0: przeznaczał na samorozwój.
1: Tak, kupował płótna, farby potrzebne mu do malowania. Więc kolejny przykład właśnie, czyli Maria Ichnatowicz, zwana Muchą, i Andrzej Krajewski, dwójka plakacistów. No oboje bardzo, bardzo zdolni, robiący bardzo ciekawe rzeczy. Sytuacja, kiedy historię Andrzeja Krajewskiego, historię jego życia i twórczości opowiada się, nie wspominając w ogóle o Marii Ichnatowicz, natomiast historię Marii Ichnatowicz jest znana głównie z perspektywy, dzięki Andrzejowi Krajewskiemu i bez którego bardzo trudno jej historii opowiedzieć. Dowodem na to, że Andrzej Krajewski w dalszym ciągu przyćmiewa twórczość swojej żony. Jest obecna wystawa w Muzeum Plakatu w Wilanowie, niedawno otwarta, w której prezentowane są chyba dwie jego prace, a jej nie ma żadnej, więc w dalszym ciągu w jego cieniu.
0: No właśnie, bo to jest, wydawałoby się, że to jest taki trochę odwrotny mechanizm do tego, który nam przekazuje patriarchat, czyli że mężczyźni urabiają się po łokcie, utrzymując dom, a kobiety mogą sobie pozwolić na to, żeby robić te swoje artystyczne bzdetki. Szanowni słuchacze i słuchaczki, wygląda na to, że książka Alicji Graficzki obala trochę ten stereotyp, bo jest odwrotnie, czyli mężczyźni robią te swoje głupotki. Oczywiście mówię to ironicznie, bo były to wspaniałe prace graficzne bardzo często. Natomiast kobiety muszą również wykorzystywać swoje talenty niezaprzeczalne, utrzymywać dom i tych właśnie mężczyzn, projektując rzeczy piękne, ale rzeczy użytkowe, tak? Takie rzeczy, które miały zarabiać, a nie miały być sztuką, co oczywiście też jest znowu tematem, na który pewnie można było zrobić oddzielną audycję, czy grafika użytkowa jest sztuką. Jest. Może nie, może nie trzeba robić całej audycji.
1: Ja myślę, że można, na pewno historycznie, bo to jest też coś, co jakby status, zwłaszcza plakatu, właśnie po wojnie się zmieniał i to też był taki przełomowy dosyć okres, kiedy no on uzyskał właściwie status takiego dzieła sztuki, któremu poświęcono właśnie osobną jednostkę muzealną, można powiedzieć, właśnie powstało Muzeum Plakatu w Wilanowie. Było też organizowane Międzynarodowe Biennale Plakatu, a w 1952 roku na Akademii Sztuk Pięknych utworzono pracownię plakatu prowadzoną przez Henryka Tomaszewskiego i drugą prowadzoną przez Józefa Mroszczaka. Więc to też był taki intensywny czas, kiedy ten powojenny, kiedy ten status, no zwłaszcza plakatu, bardzo się zmieniał. Na pewno plakat wtedy urósł do takiej rangi dzieła takiej grafiki bardzo, bardzo prestiżowej. I inaczej chyba się miała sprawa z grafiką reklamową, projektowaniem znaków. One na pewno chyba wtedy nie miały takiej rangi artystycznej. Plakat. Co widać właśnie też w opracowaniach dotyczących projektowania graficznego, takich historycznych, że jednak zdecydowana większość była poświęcona właśnie polskiemu plakatowi i właściwie ta historia przez bardzo długi czas była zdominowana przez polski plakat.
0: No właśnie. Ale przecież te okładki książek, czyli to, co mnie de facto interesuje najbardziej w twojej książce i w ogóle w rozmowie o grafice użytkowej, bo oczywiście plakaty już właśnie mają, czy plakat już ma tą swoją wypracowaną pozycję na rynku sztuki
1: i tak dalej. No nie tylko polskim, też międzynarodowo rozpoznawalny.
0: No właśnie, bo ta polska szkoła plakatu była już w pewnym takim czymś, czym się można było chwalić na zachodzie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, to jest taki towar bardzo.
0: Natomiast właśnie te nasze okładki książkowe, które w niczym nie ustępowały plakatom, były absolutnie wspaniałe. Można sobie pooglądać, jeżeli jesteście zainteresowani. Na pewno na profilu na Facebooku Państwowego Instytutu Wydawniczego były takie właśnie posty zbierające z okazji Dnia Grafika, zbierające te takie najsławniejsze okładki PIW-u, no ale jest też książka Alicji, jest Instagram Polish Female Graphic Designers i są też jeszcze wspaniałe książki z charakteru, książka wytwórcy o wydawnictwach państwowych, no bo innych wtedy nie było działających w Polsce, która też jest bogato ilustrowana okładkami. Te okładki są niesamowite. Jednymi z najciekawszych moim zdaniem są okładki do czasopisma Traktor oraz okładki tego wydawnictwa, którego nigdy nie jestem w stanie powtórzyć dobrze, czyli wydawnictwo rolne.
1: Państwowe wydawnictwo rolnicze i leśne.
0: I leśne.
1: Powszechny, i to były po prostu, Iwryl, tak.
0: I to były po prostu zupełnie niezwykłe okładki. No teraz na myśl o tym, że książkę o paszach można by było zilustrować tak wspaniałą grafiką. Wydaje mi się, że to kompletnie jakby nierynkowe, nie? Bo to są jakieś takie dziwne. Natomiast wtedy rynkowe nie musiało być, w związku z tym powstawały naprawdę wspaniałe projekty. No i o tych graficzkach, które te przepiękne książki projektowały, jest dużo w twojej książce z kolei. Jest Ewa Fryszta-Konyszyk, jest Joanna Freudenreich.
1: Emilia Piekarska-Freudenreich, też właśnie dla Państwowego Instytutu Wydawniczego projektująca. Zofia Dorowska też była graficzką, która w swoim dorobku ma przede wszystkim właśnie projekty okładek. No dużo z nich projektowało okładki. Chociaż trzeba pamiętać, że to jest takie pewne wyobrażenie na temat. Jestem pewna, czy ono jest prawdziwe, że wtedy powstawały same dobre okładki, bo jednak jak przeglądałam, a przekopałam się przez stonę dawnych publikacji z tamtych lat, no to obraz jest z tego troszeczkę bardziej zróżnicowany. Powstawało w tamtym okresie też dużo bardzo słabych projektów. Myślę, że duża część była wykonywana nawet nie przez plastyków i plastyczki, tylko takich osób, które po prostu technicznie potrafiły
0: nadal
1: to wykonać.
0: Jest to z nami.
1: Tak, więc wtedy trzeba pamiętać, że to był dzisiaj osoba, która ma jakąś tam podstawową wiedzę dotyczącą obsługi programów graficznych, jest w stanie zrobić okładkę. Wtedy wymagało to jednak takiej wiedzy też technicznej. bo wszystko się robiło ręcznie, więc powstawało wtedy też dużo nieciekawych projektów, też były deficyty związane z materiałami, niedobory, problemy właśnie z jakością druku, więc część projektów, ja miałam okazję zobaczyć oryginalne projekty okładek i potem ich realizację, która często odbiegała dalece od tego, jak to wyglądało w wersji właśnie takiej zaprojektowanej przez artystę. Więc myślę, że gdybyśmy je dzisiaj wydrukowali, to w ogóle to byłoby nieporównywalne w stosunku do tego, co jest. I ja w swojej książce też właśnie, reprodukcje w mojej książce są taką próbą, one nie odwzorowują stanu tych projektów na dzień dzisiejszy, ponieważ podczas rozmów z moimi projektantkami, jak początkowo myślałam, że może będę po prostu umieszczać fotografie książek wyglądających tak jak obecnie, ale jednak było to bolesne dla moich bohaterek, ponieważ dla nich po prostu były to stare, zniszczone książki, które nijak nie oddawały go, jak ten projekt wyglądał kiedyś, a już w ogóle jak powinien był wyglądać. Więc reprodukcje właśnie są raczej takie wyczyszczone w mojej książce i starające się przybliżyć ten projekt w takiej wersji, w jakiej on, powiedzmy, był.
0: Czyli tak jak,
1: świeżo
0: tak jak
1: po wydrukowaniu bardziej, tak,
0: w
1: tak.
0: W głowie projektantki.
1: Może nie aż tak bardzo, ale może tak jak wyglądały wydrukowane wtedy, a nie tak jak wyglądają dzisiaj po kilkudziesięciu latach i przemierzeniu wielu pewnie kilometrów i przerzucania w górę, w dół między kartonami.
0: Tak. Zaliczyć już.
1: Więc wydaje mi się, że nie wszystko, co wtedy powstawało, było takie atrakcyjne wizualnie, jak to, co możemy zobaczyć w mojej książce. Ale z pewnością te rzeczy, które powstały, te moje projektantki, te moje bohaterki, no były też świetnymi, miały niesamowity warsztat i malarski, i rysunkowy, no ponieważ wtedy jako projektant właściwie bez tego, tak jak dzisiaj się możemy bez tego obejść jako projektanci, tak wtedy jednak ten... No warsztat właśnie malarski, projektowy był podstawą właśnie projektowania, zwłaszcza okładek i plakatów.
0: Okej, dobra, to teraz znowu robimy sobie przerwę piosenkową, a potem wrócimy do tego, jak wyglądała trochę, chociaż jak wyglądała praca tych kobiet i taka ich rzeczywistość codzienna, bo to jest zawsze dosyć ciekawe. No więc teraz dźwięki muzyki, a potem oglądanie okładek. Open up your bedroom door. Let your mom hear this. Introduce her to the music.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: 13.30, Alicja Stodulska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Dron przy granicy z obwodem królewieckim. Defilada na Placu Czerwonym bez czołgów i rakiet. Atrakcje w stolicy na Dzień Europy.
4: Wiadomości.
3: Żandarmeria Wojskowa poinformowała o znalezieniu rano niezidentyfikowanego obiektu latającego w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Obiekt był zlokalizowany około 20 km od polsko-rosyjskiej granicy. W komunikacie rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej pułkownik Dariusz Rozkosz przekazał, że prawdopodobnie jest to dron pochodzenia wojskowego przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych. Na miejscu trwają czynności procesowe. W Moskwie na Placu Czerwonym przeszła defilada z okazji Dnia Zwycięstwa. Tegoroczna uroczystość była bez pokazu sprzętu wojskowego i po raz pierwszy z udziałem wojsk Korei Północnej. Brak uzbrojenia podczas defilady władze tłumaczyły względami bezpieczeństwa. Nie obeszło się i bez rosyjskich gróźb pod adresem Ukrainy. Na kilka dni przed paradą Moskwa ostrzegała przed możliwym odwetowym atakiem na Kijów, w przypadku gdyby Ukraina zaatakowała rosyjską stolicę w to ważne dla nich święto. W wyniku procesu negocjacyjnego przy pośrednictwie Waszyngtonu Donald Trump zapowiedział 3-dniowe zawieszenie broni w dniach od 9 do 11 maja oraz wymiany jeńców wojennych w formacie 1000 na 1000. Kraje Unii Europejskiej obchodzą swoje święto. 9 maja to Dzień Europy. Jest to na pamiątkę ogłoszonego 9 maja 1950 roku historycznego planu Schumana, który uważa się za zalążek tego, czym obecnie jest Unia Europejska. Z tej okazji do godziny 18 odbywa się dzień otwarty w Centrum Europa Experience. Będą m.in. warsztaty mody cyrkularnej oraz liczne atrakcje dla dzieci, w tym warsztaty robienia bryloczków z klocków Lego i Europejskie Koło Fortuny. Wieczorem od godziny 19.30 do północy na podświetlonym na niebiesko Pałacu Kultury i Nauki od strony ulicy Marszałkowskiej znajdą się w projekcji gwiazdy z unijnej flagi. Z kolei na fasadzie stadionu PGE Narodowy wyświetli się napis Dzień Europy. Na tegorocznych piłkarskich mistrzostwach świata organizatorzy zapowiadają oddzielne ceremonie otwarcia przed pierwszym meczem w każdym z trzech krajów gospodarzy – Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jak poinformowała FIFA, pierwsza z ceremonii odbędzie się 11 czerwca w Meksyku, gdzie koncert ma na celu promowanie kultury kraju i wystąpią artyści rdzennej ludności oraz przedstawiciele nowoczesnego folkloru. Z kolei ceremonie otwarcia w Kanadzie i USA odbędą się 12 czerwca. Tegoroczne Mistrzostwa Świata to już drugi raz, kiedy impreza ta jest współorganizowana przez kilka krajów. Pierwszy taki przypadek był w 2002 roku, gdzie współgospodarzami były Korea Południowa i Japonia.
4: KKK

0: Wracamy do rozmowy z Alicją Kobzą o książce pod tytułem Graficzki, wydanej nakładem wydawnictwa Charakter. Książka ma swój podtytuł, prawda?
1: Tak, nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej 1945-1989.
0: Musiał wybrzmieć tak, w całości.
1: Doprecyzowujący.
0: Trochę opowiedziałaś przed przerwą o tym, jak wyglądał świat projektowania w tamtym czasie. Mówiłyśmy o tym, że często projektantki, te, którymi ty się zajmujesz, te graficzki, były w związkach z grafikami, projektantami, którzy byli wtedy no, jakby na świeczniku trochę, bardziej niż one na pewno. A powiedz mi, czy ty się dowiedziałaś z tych wywiadów, jak wyglądała taka codzienna praca tych graficzek? Bo wspomniałaś o tym, że to się wszystko robiło ręcznie. Myślę, że dla słuchaczy i słuchaczek może to nie być całkowicie jasne. Co to znaczy, że się robiło ręcznie?
1: Ja przyznam, że ponieważ kiedy ja zaczynałam studia, to już właściwie od początku pracowałam na komputerze, jeśli chodzi o projektowanie zwłaszcza, więc ten proces przygotowania do druku zwłaszcza, no to był nieporównywalny z tym, jak te procesy wyglądały wcześniej. I wydaje mi się, że żeby w pełni go zrozumieć, trzeba to zobaczyć na własne oczy. Ja nie do końca zdaję sobie sprawę, jak wyglądał właśnie ten proces przygotowywania publikacji do druku. Możliwości i narzędzia się zmieniały, bo pierwsze projekty, które pojawiają się w mojej książce, pochodzą z lat 50. Są też prace z lat, właściwie końcówki lat 80., a nawet początku 90., więc jest to w sumie...
0: No właśnie, bo to jest ogromny,
1: to jest 40 prawie
0: ogromny
1: lat.
0: Okres, tak naprawdę się tak. Wydaje, jak się mówi PRL, że to jest jakby taka chwilka, to jest przecież kawał czasu i kawał rozwoju i estetyki i narzędzi właśnie.
1: Tak, więc na pewno te pierwsze prace, no to były prace wykonywane tylko i właściwie w całości ręcznie. Trochę bym to porównała, na przykład projektowanie plakatów czy okładek, jak do projektowania takiego kolażowego. To znaczy wykonywało się częściej w skali 1:1 takie projekty, które elementy się malowało, coś się wycinało. Był taki moment, kiedy była modna tak zwana wydzieranka. Wydzierało się jakieś takie fragmenty czy kolorowych papierów, to się właśnie łączyło z różnymi, czy fragmentami rycin, czy z rysunkiem. Tak więc tworzyło się takie wieloelementowe kompozycje, do których dodawało się typografię. Bardzo często wtedy opracowywano ręcznie, albo w postaci takiej kaligrafowanej typografii, takiego kaligrafowanego liternictwa, albo odwzorowywało się ręcznie, po prostu odmalowywało się imitując jakieś konkretne kroje pism, które często były znane z jakichś albo historycznych publikacji, albo z zachodniej nawet prasy. Czasami się wycinało pojedyncze litery i tworzyło się z tego całe napisy. W którymś momencie pojawił się letraset, czyli to były takie folie często z całym alfabetem w konkretnym kroju pisma, konkretnych wielkości, przemycane z zachodu. I były to folie, których właśnie za pomocą takiego suchego transferu pocierając, można powiedzieć, przenosiło się na papier. Ale ponieważ graficy często dysponowali bardzo ograniczoną liczbą tych arkuszy, więc taki proces korzystania z letrasetów opisuje Julita Gadomska w jednym ze swoich listów do męża, który cytuję w książce. No i ona wspomina, że te folie były dla niej zbyt cenne. Te folie właśnie przesyłał jej mąż mieszkający we Francji. I ona tworzyła z nich sobie klisze do naświetlania wielorazowego użytku. Więc ale to co spaja jakby cały ten okres, no to jest to, że właściwie do końca to się wszystko robiło ręcznie, malowało się ręcznie, typografię robiło się często ręcznie. Do tego stopnia, że spora część właśnie grafików i graficzek no już nie, nie była w stanie przejść tej rewolucji technologicznej, mhm. która nastąpiła w latach 90. i pomimo dostępności nowych narzędzi w postaci komputera tworzyła ręcznie pracę, jak właśnie Julita Gadomska, która tam do 99 roku nosiła do wydawnictwa w dalszym ciągu plansze malowane ręcznie z projektami.
0: No właśnie, bo to się wydaje być, powiedziałeś, że kiedyś jak się robiło ręcznie rzeczy, to no, trzeba by było być artystą, tak? Na wszystkim sensie trzeba było mieć wykształcenie. Trzeba było wiedzieć, jak to się robi. Ale z tego, co teraz mówisz, wygląda na to, bo teraz na przykład super popularne jest robienie kolaży i fotomontaży i są warsztaty i w ogóle ludzie się tym bawią. To jest w ogóle świetna zabawa, bardzo polecam. I wydawałoby się, że w takim razie, okej, no to każdy może zrobić taki, wiesz, kolaż B1, plakat i jest plakacistą. Dlaczego trzeba było mieć do tego wykształcenie?
1: Czy wtedy przede wszystkim tym warsztatem, z którego się najczęściej korzystało i który, zwłaszcza w plakacie i w okładkach, no to był ten warsztat właśnie malarsko-rysunkowy. Jak oglądamy sobie te plakaty z tych lat właśnie 50., 60. czy 70. już nawet, no to one mają, niektóre potrafią też nawet imitować prawie, że fotografie. To są niesamowicie właśnie wyglądają, prezentowane też w mojej książce prace Elżbiety Prockiej, która używała areografu do stworzenia swoich dzieł, które areograf pozwala na tworzenie takich bardzo płynnych przejść tonalnych. Więc niektóre z jej plakatów wyglądają niemalże jak fotografia. Więc no te prace miały taki bardzo silny malarsko-rysunkowy element. I trzeba po prostu było mieć niesamowite wyczucie koloru i niezwykle swobodną rękę taką i gest rysunkowy, żeby je tworzyć, więc stąd mi się wydaje, że dzisiaj też jest więcej takich wpływów i zachodnich, takiej to, co w książce na przykład u mnie reprezentuje Ewa Stanisławska-Balicka, która projektowała w Łodzi, czyli takie wpływy awangardowe, wpływy szwajcarskiej szkoły, powiedzmy, projektowania, czyli takich bardzo zgeometryzowanej, opartej na siatce. Więc wtedy po prostu często no, nie było innych narzędzi, tak jak dzisiaj mamy komputer i tworzymy, tak wtedy no, trzeba było mieć tą taką manualną, dużą elastyczność, żeby tworzyć. Właśnie nie było dostępu do jakiejś nieskończonej liczby krojów pisma. No tylko trzeba było te narzędzia, to była właśnie ta ilustracja i z tego się korzystało.

Zielone się postawi autostradę. O, dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie.

0: Wracamy do rozmowy z Alicją Kobzą o książce pod tytułem Graficzki, wydanej nakładem wydawnictwa Charakter. Oczywiście pojawił mi się gdzieś w głowie temat, którego nie, tak naprawdę nie chcę jakoś zgłębiać, bo nie mamy na to czasu i już też wszyscy o tym gadają. Czyli to zagrożenie sztuczną inteligencją w przypadku projektantów projektowania graficznego czy projektowania grafiki użytkowej. Wydaje mi się, że każdy, tak jak powiedziałam, każdy jest w stanie zrobić B1 kolaż, coś sobie na nim napisać, narysować.
1: Pytanie, czy on będzie dobry. Bo
0: i czy będzie niósł jakąkolwiek informację, nie? Więc wydaje mi się, że to gadanie o tym, że teraz wejdzie AI sprzątnie na wszystkich grafików z pola widzenia, wydaje mi się być bardzo mocno na wyrost, bo wygląda na to, i to bardzo moim zdaniem fajnie pokazuje twoja książka, że jest coś takiego w tych osobach, o których piszesz, w tych kobietach, że one mogłyby pewnie robić co innego i byłyby w tym również świetne, natomiast wybrały sobie jakąś swoją, mówię, weapon of choice i miały w sobie tą iskrę robienia tego i że jakby, oczywiście może być, że każdy może zostać tam, nie wiem, kimś tam, muzykiem, pisarzem, malarzem i tak dalej, natomiast jednak mimo wszystko te historie tych twoich graficzek pokazują, że no nie każdy, nie, że to trzeba mieć talent po prostu do tego i też jakieś takie samozaparcie, bo one bardzo często tworzyły w takich no niesprzyjających warunkach, nie?
1: Znaczy pod kątem wydaje mi się jakiejś takiej swobody tworzenia, to okres PRL-u był bardzo takim sprzyjającym czasem, bo to był czas gospodarki centralnie sterowanej i państwowego mecenatu. Zadaniem, czy takim założeniem władz też była chęć dotarcia ze sztuką, z kulturą do szerokich mas, do różnych grup społecznych. Bardzo władze PRL-u chciały odejść od takiej elitarności sztuki, elitarności też grafiki. W związku z tym, tak jak wspomniałaś o tym państwowym wydawnictwie
0: i czasopiśmie Traktor,
1: czyli materiały skierowane do czy rolników, czy w ogóle do jakichś inżynierów, no były ilustrowane w jakiś niesamowicie bogaty, piękny sposób, ponieważ było założenie, że właśnie chcemy z tą kulturą dotrzeć do wszystkich grup społecznych i właśnie zerwać z elitarnością i to powodowało, znaczy to dawało jakąś taką niesamowitą swobodę grafikom i graficzkom, ponieważ te ich projekty były de facto oceniane głównie pod kątem właściwie estetycznym i jakiejś celności, trafności w oddaniu tematu. Więc na przykład jak się spytałam Danuty Żukowskiej, która kierowała pracownią graficzną właśnie we wspomnianym Piwrylu, czy ona kiedykolwiek odrzuciła jakiś projekt. I ona powiedziała, że to się właściwie nie zdarzało. Że ona wiedziała komu, ponieważ ona była odpowiedzialna za, oprócz tego, że sama tworzyła część projektów, to też zlecała projekty innym projektantom i projektantkom. Tak więc ona mówi, że była po prostu wiedziała, kto jest dobry i kto się nadaje do jakiego tematu, kto dobrze zrobi daną książkę. I oni właściwie nie było tam takiej sytuacji, proszę, tutaj logo za małe, czy...
0: Gdzie jest sponsor?
1: Tak, gdzie jest sponsor? Tu tytuł za mały, bo nie będzie widać z 5 kilometrów na półce w Empiku tej okładki, więc oni mieli jakąś niesamowitą swobodę twórczą.
0: Tak, ale z jednej strony mieli swobodę twórczą, no bo nie żyli pod tym, jak to ładnie powiedzieć, powiem brzydko, jarzmem sprzedawalności, nie? I takiej merkantylizacji tego, co tam się wydarzało, ale z drugiej strony mieli tak, mniej materiałów, w sensie mniejszy dostęp do materiałów. Mniejszy był, znaczy węższe było to grono, w którym się poruszali, prawda? Bo no, teraz można jeździć, przede wszystkim można oglądać w internecie wszystko, co się dzieje na Zachodzie, tak? I wiem, że graficy i graficzki polscy i polskie patrzą sobie, co się dzieje w wydawnictwach innych, oglądają jakby pracę innych artystów. Wtedy tego nie było. No można było, albo coś przyjechało właśnie jako w formie gazety, jakiegoś magazynu i tak dalej, no ale tego było niewiele. I też mieli mniejsze, mniej, no, dziewczyny, te twoje graficzki miały, nie miały de facto dostępu do takich wyspecjalizowanych miejsc pracy, w takim sensie miejsc, mam na myśli biurka. Piszesz o tym, że właśnie mężczyźni mieli swoje pracownie, one bardzo często projektowały w kuchni, tak? Gdzieś przy stole, nie wiem, na podłodze i tak dalej. Więc pod tym względem uważam, że mieli, miały trochę gorzej i w takim czysto praktycznym wymiarze, ale faktycznie, jeżeli chodzi o wolność wypowiadania się artystycznego, no to było kompletnie co innego. I też zastanawiam się, komu to przeszkadzało, nie? Że tak to było, że te książki, czy plakaty, czy logotypy, które były, no naprawdę do tej pory są rozpoznawane.
1: No, funkcjonują na przykład znaki do dzisiaj.
0: No, dokładnie tak. I są absolutną legendą, tak jak właśnie Pewex, nie wiem, PKO. To też jest taki znak, który, tak, chociaż to teraz, akurat męski chyba, czy nie?
1: Tak, to jest projekt Karola Śliwki. Tutaj no przy właśnie okazji mogę zareklamować film, który wchodzi do kin dokumentalny 16 maja. Właśnie opowiadający historię projektanta Karola Śliwki, projektanta znaków, między innymi właśnie do dzisiaj funkcjonującego znaku PKO, takiej skarbonki, więc tak.
0: No właśnie. Musimy niestety kończyć. Mógłbyśmy jeszcze rozmawiać w ogóle bardzo długo na temat projektowania i tych graficzek i tego, jak wyglądało ich życie, ale po co mamy opowiadać wam książkę, skoro macie książkę, którą możecie kupić, do czego bardzo gorąco zachęcam. Książka nazywa się Graficzki, wyszła nakładem wydawnictwa Charakter. Napisała ją Alicja Kobza, która była dzisiaj moją gościnią. Bardzo ci dziękuję i czekam na jakieś kolejne, jak to ładnie powiedzieć, kolejne projekty, bo ja bym jeszcze jakoś tak widziała pewnie
1: parę rzeczy, które można by było zrobić.
0: Masz parę pomysłów.
1: Tak, mam parę pomysłów. Działam już w tym kierunku, więc wszystko oczywiście niestety zależy od pozyskania różnych środków.
0: Zapraszamy środki do udzielania się, dlatego że ja bym na przykład bardzo chętnie obejrzała jakiś taki właśnie cykl filmów dokumentalnych poświęconych tym graficzkom. Uważam, że to by było super, no bo możemy sobie rozmawiać w radio o graficzkach i o pięknych okładkach i plakatach i tak dalej, ale nie możemy wam pokazać tych rzeczy. A jednak mimo wszystko film jest takim medium, które pozwala łączyć jakieś różne i wizualne, i audialne, i pozostałe treści. Nie wiem, czy jest takie treść audialna, ale po co by tego nie powiedzieć. No dobra, bardzo ci dziękuję za to, że przyszłeś do audycji.
1: Również bardzo dziękuję
0: wam
1: za zaproszenie.
0: Wam bardzo polecam wizytę w Muzeum Plakatu w Wilanowie po to, żeby zobaczyć, jak bardzo nie ma tam graficzek.
1: I na premierę ja zapraszam, w sumie mogłabym
0: zaprosić.
1: Na premierę, 13 maja do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie odbędzie się o godzinie 18 premiera warszawska właśnie graficzek.
0: To właśnie, no właśnie, na to powinniśmy zaprosić. Czy będą slajdy?
1: Myślę, że jakaś forma prezentacji będzie, ale no będzie to głównie rozmowa, ale będzie książka. Będzie można też na miejscu zaopatrzyć się w książce dla tych, którzy...
0: I zadać pytania Alicji, których ja nie zadałam. Albo z braku czasu, albo z braku fantazji, więc
1: no bardzo serdecznie. No i poznać bohaterki, bo myślę, że niektóre na pewno odwiedzą, znaczy przyjdą na premierę, więc mam nadzieję, że będzie to takie małe, chociaż święto.
0: No to zapraszam.

0: wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
1: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
4: Reklama.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.
4: 14.30, Alicja Stodulska.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Decyzja hiszpańskiego MSW w sprawie pasażerów wycieczkowca. Stanowisko Kremla w sprawie rozejmu z Ukrainą. A na koniec pogoda.
5: Wiadomości.
4: Szef hiszpańskiego MSW Fernando Grande Marlaska poinformował, że wszyscy pasażerowie wycieczkowca MV Hondius zostaną przesiedleni. Do tej pory WHO potwierdziła, że na wycieczkowcu doszło do 6 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, przenoszonym głównie przez gryzonia. Po przybyciu statku na Teneryfę jako pierwsi na ląd zejdą obywatele Hiszpanii. Hiszpańska ministra zdrowia podkreśliła, że wciąż nie wykazują oni żadnych objawów. Pozostałe osoby opuszczą statek dopiero wtedy, kiedy samolot do ich ewakuacji będzie gotowy. Wycieczkowiec dotrze na Teneryfę jutro między godziną 5 a 7 czasu polskiego. Doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział, że trwający z Kijowem rozejm nie potrwa dłużej niż 3 dni. Jest to komentarz polityka na słowa Donalda Trumpa, który dodał, że ogłoszony przez niego wczoraj rozejm między Kijowem a Moskwą może potrwać dłużej niż to zapowiadał. Obecnie trwa przerwa w negocjacjach między Rosją, Ukrainą i USA. Brakuje ustaleń co do kolejnej rundy rozmów. Jedno z najbardziej owianych złą sławą miejsc w Warszawie znika z mapy miasta. Dojdzie do wyburzenia osiedla Dudziarska na Pradze Południa. Miejsca przez lata nazywanego warszawskim gettem i symbolem społecznego wykluczenia. W 3 budynkach przy ulicy Dudziarskiej 40, 40A i 40B znajdowało się łącznie 216 mieszkań socjalnych i komunalnych. Mieszkańcy przez lata skarżyli się na fatalne warunki życia, brak infrastruktury i komunikacyjne odcięcie od reszty miasta. W okolicy brakowało sklepów, szkół czy placówek ochrony zdrowia. Władze dzielnicy przeniosły mieszkańców do lokali znajdujących się w różnych częściach stolicy. Według zapowiedzi samorządu działka w przyszłości posłuży zupełnie innym celom.
5: Pogoda.
4: Jak informuje IMGW, północno-zachodnia i północno-wschodnia Europa są pod wpływem wyżów. Polska pozostaje w polarnej morskiej masie powietrza, chłodniejszej na północnym wschodzie kraju. Przewiduje się stan stały cieśnienia, w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu.
6: Jeśli chodzi o opady, to będą one już zdecydowanie słabsze i bardziej lokalne i głównie na południu, południowym wschodzie oraz częściowo na wschodzie kraju mogą się jeszcze pojawiać słabe przelotne opady deszczu. Na zachodzie już i północnym zachodzie coraz więcej pogodnego nieba.
4: O możliwych opadach mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Temperatura maksymalna w stolicy wyniesie około 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby z kierunków północnych.
5: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja. Serwis akademicki.
4: Zapraszamy na Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego. W sobotnim programie na letniej scenie Progresji wystąpią Perfekt i Łukasz Drapała, Kacperczyk, Kizo, Ewa Farna i Żabson. Po występach artystów będzie Silent Disco w klubie Palladium. Bramki wejściowe na teren festiwalu otwarte już od godziny 16. Trwa rekrutacja do programu Kariera. W tegorocznej edycji na uczestników czeka blisko 115 staży oferowanych przez 40 firm i instytucji. Po raz pierwszy dostępne staże będą aż w ponad 25 miastach i miejscowościach. Od Ustki po Przemyśl i od Lublina po Świeradów-Zdrój. W ramach programu miesięczne wynagrodzenie dla stażystek i stażystów waha się od 4850 do nawet 8500 zł. Rekrutacja trwa do 15 maja. Więcej informacji na stronie programkariera.pl. Nowy budynek Wydziału Psychologii UW z nagrodą w konkursie architektonicznym. W plebiscycie Polska Architektura 2025 budynek otrzymał nagrodę główną Grand Prix oraz nagrodę w kategorii Kubatura Obiekty Publiczne. Jury doceniło kompleksowe podejście do projektowania architektonicznego. Zwrócili też uwagę na m.in. zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla użytkowników, proekologiczność oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego światła w realizacji. Budynek znajduje się na kampusie Ochota, ma szansę na zdobycie większego uznania. Zachęcamy do oddania swojego głosu w plebiscycie o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Głosowanie do 10 maja na stronie nagroda-architektoniczna.pl. Polskie media publiczne uruchamiają wspólną platformę fact-checkingową. Start portalu o nazwie Sprawdzam To ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu. O skuteczności przedsięwzięcia w rozmowie z naszą reporterką Basią Witan zapewniał Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia.
5: To ważne jest to, że przy tym projekcie będą pracować realni dziennikarze, wiarygodni dziennikarze i oni będą dostarczać te informacje prawdziwe i będą odpowiadać na fake newsy i myślę, że w tym zderzeniu między tymi nowymi technologiami, między sztuczną inteligencją, to jednak człowiek okaże się zwycięzcą.
4: Projekt zaangażowany będą programy fact-checkingowe TVP Info, takie jak Wykrywacz Kłamstw. Dziennikarze Polskiego Radia wytłumaczą mechanizmy manipulacji, a Polska Agencja Prasowa przygotuje cotygodniowy newsletter z podsumowaniem najważniejszych zagrożeń związanych z dezinformacją.

0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial na antenie Radia Campus. Jest pan Kuba, dzień dobry.
1: Jest pan Kamil, dzień dobry.
0: Jesteśmy w komplecie.
1: Tak jest.
0: Drodzy państwo, najpierw zabierzemy was, no zazwyczaj tak robimy, że jak jest gra, o której można powiedzieć co nieco historycznie albo uszyć jakiś kontekst, to staramy się to przywoływać, bo no, dziennikarski obowiązek trochę nas do tego zobowiązuje, nie? Także hop, siup, na hura i w ogóle. Więc dziś będziemy mówić o grze nowej, ale żeby mówić o grze nowej, dobrze by było cofnąć się do roku 2021. To nie było tak dawno
1: Nie
0: temu.
1: Tak dawno.
0: Nie wow. Tak dawno temu. I dokładnie do końcówki kwietnia. Mhm. Albo do początku maja, czyli w sumie...
1: No w sumie jest maj teraz.
0: W sumie to analogicznie nam się wszystko zgadza. Wtedy to pojawił się Returnal. Czyli coś, co... No właśnie ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy była jakaś strasznie mocna grzała na Returnal.
1: Ja też nie kojarzę, żeby było jakieś...
0: Właśnie tak nie do końca mi się wydaje. Pamiętam, że grzała była, kiedy on wchodził na pecety. Mhm. Że wtedy faktycznie to była jedna taka w ogóle z pierwszych, no może nie, że jedna z pierwszych, ale, no ale był to ten moment, kiedy Sony się złamało i pozwoliło graczom z innej platformy, oczywiście nie z Xboxa, no ale z pecetów, zagrać w ekskluzji, w który przez jakiś czas był tylko i wyłącznie dostępny na konsolę PlayStation. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie na konsolę PlayStation 5, że on już ten Returnal na czwórkę nie wychodził. Mhm. No i była to dosyć ciekawa koncepcja gry, w której no właśnie mamy roguelike'owe podejście do gry strzelankowej i to było wszystko takie trochę nowe. Że dostaliśmy coś, co znaliśmy w formie dwuwymiarowej na przykład, albo takiej izometrycznej, a tu dostaliśmy pełnoprawną grę taką roguelike'ową z fajną fabułą, z fajnymi mechanikami. No tej grze nieco brakowało, aczkolwiek no było to coś, co przynajmniej na mojej konsoli zagościło na nieco dłużej. Pamiętam, że chyba wypowiadałem się o Returnalu tylko i wyłącznie dobrze. Tak mi się... Ciężko mi przypomnieć sobie słabe strony tej
1: gry. Dobre, masz wspomnienia, to dobrze.
0: Mam całkiem niezłe, to prawda, bo było to coś naprawdę fajnego, nowego, świeżego w tym nurcie, wiesz, takich gier dużych, od dużych wydawców, szczególnie, że to był ekskluzyw. No, no

0: było się czego złapać, nie? W sensie to naprawdę była gra, która w tamtym momencie, z tego co pamiętam, no robiła jakieś takie, może nie gigantyczne zamieszanie, ale mówiło się o niej dosyć dużo. Czemu o Returnalu mówię w ogóle? Mówię dlatego, że dostaliśmy kolejny ekskluzyw od Sonego. Jest rok 2026, no i odpowiada za ten ekskluzyw dokładnie to samo studio. Więc jakby no tu przywoływanie Returnala, myślę, że to warto wspomnieć o tym, że on istniał. No i jeśli graliście w Returnala, to w Sarosie będziecie czuli się jak ryba w wodzie, ponieważ te gry może nie, że się ze sobą przenikają, one nie mają nic ze sobą wspólnego, są też postawione są naciski na nieco inne i mechaniki, i to w ogóle jak gra jest skonstruowana, bo ta gra po prostu przystosowana jest do roku 2026. I wydaje mi się, że rzadko tak mówimy o grach. Tak? Że często zdarza się, że mówimy, że coś już nie dojeżdża, nie, i że coś ma przestarzałą mechanikę, a tu w końcu spotkałem się z czymś takim, że faktycznie mam wrażenie, że ta gra spełnia oczekiwania momentu wyjściowego, nie? Czyli wszystko w tej grze w roku, na premierę, wszystko mechanicznie, graficznie, strukturalnie w tej grze się zgadza, że tam nie ma żadnego pójścia na takie kompromisy na zasadzie, no my wiemy, że tu gracze coś lubią i robimy to przez 20 lat, to zróbmy tak. Nie. Tego w Sarosie się nie doszukacie. A czego się doszukacie? O, drodzy państwo, o tym dziś w audycji.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas Segada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak

nigdy nie żyła. Płakałem w k***, to był koniec świata. Ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później.

0: Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów.
2: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, śpi, że ja.

0: Tutorial. Audycja o gamingu w Radio Campus.
1: Więc zacznijmy od tego, że Saros to dużo niewiadomych.
2: Dużo niewiadomych.
1: I tak w ogóle było na początku. Ja nie wiem, jak czy do ciebie w ogóle docierały informacje o Sarosie?
2: Właśnie
1: o
2: tym, nie.
1: Nie, kompletnie. Nie. Nie?
2: Jakby, no ani właśnie. Na Steamie jakoś tego nie widziałem.
1: No. No bo nie mogłeś widzieć na Steamie, bo gra jest tylko i wyłącznie ekskluzywem na PlayStation, więc jakby no to się rozumie samo przez się.
2: Dobra.
1: No ale była taka nagonka, nagonka medialna. No i nie wiem, u mnie się pojawiało. Szczerze mówiąc, w sensie ten Saros gdzieś mi towarzyszył, miałem go też od dawna zapisanego na liście życzeń, że to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, ale on się tak przebijał bardzo takim nietypowym trybem.

0: takim właśnie tajemniczym, takim, że trochę nie wiadomo było na początku w ogóle, o czym to będzie gra. Wydawało się, że to będzie taki jakaś gra typu horror sci-fi'owy, jakiś taki Dead Space, coś takiego. No a to okazało się, że jest zupełnie inaczej, ponieważ dostaliśmy grę roguelike'ową z wykorzystaniem mechanik shooterowych, z bardzo szybkimi sekwencjami zarówno strzałów, uników, jak i tego, co dzieje się na ekranie. No dopaminka jest po prostu na maksa tutaj rozwinięta. No i Saros, w momencie, kiedy do niego wchodzisz, no zaczyna cię wciągać bardzo mocno. Na początku tylko i wyłącznie swoim klimatem i właśnie tą tajemniczością, ponieważ poznajemy naszego głównego bohatera, czyli Arjuna, który jest żołnierzem takiej organizacji, która nazywa się Soltarii. Jest to taka bardzo potężna korporacja ziemska. No i ta korporacja Soltarii ma dosyć jakby taki standardowy schemat działania. Wykorzystuje planetę, na której rozgrywa się akcja gry, by wydobywać coś, co nazywa się lucenitem, czyli materiał do wytwarzania ogromnych ilości energii.
1: O.
0: No i tu jakby na dobrą sprawę my w ogóle nie wiemy, co się zdarzyło, co się stało. Jest jakiś statek, eszelon i no i proszę pana, pan se radzi.
1: A, jesteś wysłany i...
0: Jesteś wysłany i sobie radzi.
1: Nawet nie wiesz czemu, tak?
0: Tak, no docieramy do bazy, która jest, staje się naszym takim hubem. No ale szybko się okazuje, że Arjun w momencie, kiedy jego misja na powierzchni planety, tudzież pod jej ziemią, w labiryntach, pójdzie nie tak, w jakiś dziwny sposób zawsze wraca do bazy. No i tu zaczyna się pierwsza mechanika, którą możecie już odszyfrować, czyli no mamy taki motyw bardzo mocno jakby stawiający na progresję, bo niezależnie od tego, czy startujesz i ci nie pójdzie, czy zaczynasz grę od jakby pierwszego levelu i wybiegasz sobie na mapę i chcesz przejść kolejne, to po przejściu bossów masz możliwość wrócenia do bazy. I to ty decydujesz, czy idziesz dalej, czy chcesz zawrócić. Co w tej bazie można robić? No, w bazie mamy taki super komputer, przez który możemy upgrade'ować naszą postać.
1: Klasycznie.
0: Czyli Arjun dostaje nowe rzeczy za pomocą lucenitu, który zdobywamy w trakcie misji i kilku innych, to się nazywa błogość bodajże w polskim tłumaczeniu, lub takie punkty błogości, czyli specjalne punkty, które również możemy wydawać. No i dzięki temu za każdym powrotem do bazy Arjun staje się po prostu
1: mocniejszy.
0: Coraz mocniejszy. No i teraz cóż dalej, drodzy państwo? No to o tym, co dalej, to za chwilę.

0: tutorial.
1: No więc Arjun przemierza tą nieodkrytą planetę w poszukiwaniu kolon, no w ogóle ludzi, jakiejś ekipy ludzi, których zna. No i podąża też śladem pewnej kobiety. Tu nie będę zbyt wiele zdradzał, bo to
2: tajemniczej
1: fajna,
2: kobiety.
1: Fajna. No ona nie jest tajemnicza, ale jakby myślę, że
2: tutaj
1: to
2: na potrzeby jest tajemnicza.
1: Fajnie sobie odkryć jakby to samemu i ta gra naprawdę bardzo mocno zachęca do tego, że w momencie, kiedy pojawi się jakikolwiek znacznik z wiadomością głosową na mapie albo z jakąś znajdźką do przeczytania, to chcesz to robić, bo no bo ten świat tej planety i Sarosa jest w ogóle no mega, mega wciągający, mega wkręcający, taki właśnie sci-fi-owo, postapokaliptyczno, może nawet trochę horrorowy, ale nie do końca. No on jest taki właśnie fantastyczno sci-fi-owy. No oczywiście pojawiają się przeciwnicy, którzy z jednej strony są mechami, z drugiej strony jakimiś dziwnymi potworami, bestiami, które na tej planecie możemy spotkać. No i one w nas plują po prostu różnymi rzeczami, tak to można, albo strzelają. No i od razu uprzedzam, tego jest, pocisków, które wydobywają się z wrogów, jest multum. Tu znalazłem sobie, że w ogóle deweloperzy mówią, że jest to bullet bullet combat.
2: Bullet combat,
1: czyli jakby strzelaniowo-baletowa potyczka.
2: No jak widziałem, jak to wygląda, rzeczywiście trzeba się tam baletować.
1: Trzeba się bardzo mocno namachać, ale mamy też do dyspozycji kilka rzeczy, z którymi jakby już na początku się zapoznajemy, czyli Arjun poza tym, że oczywiście potrafi zrobić unik, taki typowy odskok, to jeszcze jego kombinezon wyposażony jest w tarczę, która jest w stanie pochłaniać niektóre, to dosyć istotne, niektóre typy pocisków wyplowane przez naszych przeciwników i zamieniać je również w energię, dzięki czemu jest w stanie używać specjalnych ataków. To nie jest też tak, że ta gra jest przepełniona mechanikami.
2: Okay.
1: I to jest bardzo ciekawy też koncept, bo ja się na tym złapałem, że tak na dobrą sprawę w momencie, kiedy zaczynasz grać, to w ogóle jest tych mechanik bardzo mało, no ale też wszystko dzieje się w takim zawrotnym tempie od planszy do planszy i jakby od pierwszego przejścia do momentu, kiedy spotkasz się z pierwszym bossem, wywalisz się na tym pierwszym bossie, już rozumiesz, że ta gra nie polega na tym, żeby biec na pałę, tylko musisz się nauczyć mechanik, musisz zupgrade'ować Arjuna, musisz nauczyć się tego, jak ci wrogowie, ci bossowie przede wszystkim, jakie mają ataki, jaka jest sekwencja, co się dalej wydarzy, żeby jakby kumasz to, że to jest po prostu stary, dobry roguelike, w którym musisz poznać mechaniki gry, żeby móc je dobrze spacyfikować i się na nie przygotować, ale odkrywasz też, że Arjun jakby jest w stanie zarządzać swoim ekwipunkiem, na który składa się umiejętność specjalna, tak ją nazwijmy, czyli możliwość strzelania no i takimi właśnie kulami energetycznymi, oraz ma broń strzelającą, na którą może składać się karabin maszynowy, no to się inaczej nazywa. Jest karabin, chyba inteligentny karabin, karabin maszynowy, strzelba i taki rewolwero-pistolet. No to oczywiście wszystko są sci-fi-owe rzeczy, więc ciężko to wytłumaczyć. I te bronie również mają swoje i atrybuty, na które składają się jakby szybkostrzelność, ilość amunicji, szybkość przeładowania. Nie ma jako takiego przeładowania, wszystkie bronie są, nazwijmy to, energetyczne. I do tego dochodzą dwie super mechaniki. Jeszcze jakbyś miał mało rzeczy na ekranie, bo tu musisz ogarniać, nie? Wyobraź sobie, że jesteś na walce z bossem i teraz strzela do ciebie kulami. Tu lecą kule, musisz ogarniać. Tak. Jakie to są kule? Czy jesteś w stanie, czy musisz przyjąć uskoczyć? Tak. Czy musisz zrobić tę specjalną kombinację przycisku, żeby tarczą pochłonąć te przyciski? Tarcza się odnawia, odskok się odnawia. Niektórych uników nie możesz, niektórych rzeczy nie możesz pochłonąć, musisz je unikać. Musisz zobaczyć, że ten pattern kul, które na ciebie wypluwa wróg, na przykład nie da się ich, nie da się odskoczyć w lewo i w prawo, musisz dobrze wyczaić, kiedy zrobić przeskok, żeby jakby przejść przez nie. Do tego wszystkiego dochodzi ci jeszcze mechanika broni,
2: która
1: powoduje to, że jedne bronie mają, nazwijmy to, autonamierzanie, dzięki któremu po prostu możesz trzymać przycisk i on w pewnym obrębie, w momencie, kiedy patrzysz w stronę wroga, kule kierowane są w jego stronę. Niektóre bronie tego nie mają. Więc to ty wybierasz, czy chcesz taką broń, w której musisz sam celować,
2: no
1: czy
2: chyba
1: chcesz
2: taką broń, taką, która sama za mnie wyceluje.
1: No tak, aczkolwiek ona ma zmniejszone atrybuty względem tych broni innych.
2: No tak, nie? Logiczne.
1: Dodatkowo do tego powiedziałem, że nie ma jako takiego przeładowania, ale jest quick time event na przeładowanie, który wyświetla się na ekranie, jeśli w odpowiednim momencie wciśniesz R2, to jakby automatycznie szybciej przeładowujesz broń, szybciej.
2: A, czyli to jest na zasadzie takiego bardziej bonusu, takiego szybciej przeładujesz.
1: Tak, quick time eventu, który jakby...
2: czyli to nie jest tak, że jak się nie uda, wypada magazynek.
1: Nie, jakby w ogóle nie ma magazynku. No, jakby nazwijmy to, że tak przegrzewać się broń, tak, nie? W sensie dobra. I podczas tego przegrzania masz moment, w którym no nie ma tam tego wytłumaczonego, ale nazwijmy to, musisz wcisnąć odpowiedni przycisk na broni, żeby ją skuldownować, nie? Więc jakby tych rzeczy robi się multum.
2: No właśnie.
1: Do tego jeszcze masz to pochłanianie energii, wykorzystywanie tego ataku specjalnego Arjuna.
2: No właśnie, nie było to zbyt przytłaczające dla ciebie?
1: Tak, stary, to jest taka zabawa, że to się nie mieści w głowie. Po prostu ta dopamina, o której wspomniałem, stary, tam... to jest dla mnie bardzo dziwne, bo ja nie za bardzo przepadam za grami souls-like'owymi. Znaczy, ja je lubię, ale do pewnego momentu. A tutaj...
2: Roguelike'owego.
1: No. A tutaj mam jakiś taki motyw, że mam świadomość tego, że to nie jest aż takie trudne. Mhm. Znaczy, że balans poziomu w tej grze jest na jakimś takim, dla mnie przynajmniej, idealnym poziomie. Mhm. Że z jednej strony tego pierwszego bossa przechodziłem chyba 4 razy, no ale jak doszedłem do drugiego, to już mniej więcej wiedziałem, co jest 5 i przeszedłem go chyba za 2 razem. Mhm. 3 i 4 przeszedłem za 1 podejściem, dalej nie będę zdradzał.
2: Okej.
1: Więc bardzo fajnie, znaczy w ogóle dla mnie osobiście, poza odkrywaniem tego świata, no sam gameplay jest tak wciągający, że ja po prostu chciałem, ja na początku w ogóle tylko grałem w tę grę. I mam na myśli, że przebiegałem kolejne plansze od początku, tylko po to, żeby jakby sprawdzić, czy ja już rozumiem mechanikę tej gry.
2: Okay.
1: Specjalnie zatrzymywałem się, na przykład nie szedłem dalej, tylko przechodziłem jakiś poziom jeszcze 3 razy, bo było to super satysfakcjonujące. Poza tym zapewniało to benefit w postaci takiej, że no już jesteś trochę mocniejszy i po prostu sobie przebiegasz, zdobywając z tego lucenitu jeszcze więcej, możesz się dokoksić. Gra sama też zachęca cię do tego, żebyś wracał do poprzednich poziomów, ponieważ w ramach grania Arjun, no, ma jeszcze więcej możliwości.
2: Jeszcze więcej możliwości.
1: Arsenale, bez których tak naprawdę, no, dalej grałoby się bardzo trudno. Dlaczego? O tym za chwilę. J'ai fait un rêve absurde, digne de Malkovich, un batterie pas acoustique, un coma cathodique. Pourchassé par de l'être qui n'avait pas un son, l'impression d'être l'esclave d'un échantillon.

0: No więc w pewnym momencie w Sarosie dochodzisz do takiego momentu, gdzie twój ekran wypełniony jest po prostu
1: pociskami.
0: No. I to już do takiego stopnia, że nie da się w tą grę grać bardzo długo, bo boli cię głowa. Mhm. W sensie autentycznie na ekranie dzieje się tyle i trzeba ogarniać tyle i jest to tak angażujące, że no nie wiem, czy macie tak czasem, że ktoś wam przechodzi przed ekranem monitora albo komputera. Nie ma szans w tej grze. To w ogóle nie ma takiego okna. Jeśli jesteś w walce z przeciwnikami, nie ma w ogóle opcji, żebyś oderwał wzrok od ekranu, bo jedno takie oderwanie wzroku jakby kończy twoją rozgrywkę. Musisz zaczynać od początku. Dodatkowo Arjun podczas przechodzenia kolejnych, nie wiem jak to nazwać, biomów chyba, bo to są po prostu kolejne biomy, do których też możemy przez ten super komputer w bazie się dostać bezpośrednio, nie musimy lecieć wszystkiego od początku, tak jak to miało miejsce chociażby w Returnalu, gdzie musieliśmy wszystko przechodzić jakby zera. Tu mamy możliwość dostania się do kolejnych etapów po ich odblokowaniu. No to Arjun jeszcze jakby dostaje kolejne rzeczy, typu na przykład taką wyciągarkę, na której może się przyciągnąć do danego miejsca. I te miejsca albo skocznie, dzięki którym, które może aktywować, dzięki którym w niektórych miejscach skacze wyżej. I te wszystkie elementy znajdują się na mapie już od pierwszego przejścia, pierwszego biomu, ale dopiero w momencie, kiedy odblokujesz umiejętność Arjuna, możesz do nich wrócić i jakby skorzystać z tego, że wiesz, co tam masz zrobić i dostać się do kolejnych miejsc. No, zabawa jest przednia, drodzy państwo. Zabawa jest przednia w Sarosie. To gameplayowo działa genialnie. Nie wspomniałem zbyt wiele o grafice, o której powinienem wspomnieć. No właśnie o fabule.
1: Nie chcesz zdradzać.
0: Trochę bym nie chciał, bo ona jest naprawdę... Znaczy, to nie jest jakieś nie wiadomo co, nie? Okay. W sensie, no to nie są, wiesz, misje poboczne z Wiedźmina 3. Mm-hmm. No jakby, nie oszukujmy się. Co nie zmienia faktu, że tajemniczość tej gry i budowanie narracji, no dla mnie osobiście jest po prostu w punkt. W sensie w tej grze większość rzeczy się zgadza. Po prostu. Większość rzeczy się zgadza. Niestety do pewnego momentu. Znaczy, stety, niestety. Po prostu jakby dochodzisz do momentu, w którym jakby wiesz już wszystko o mechanikach. Mm-hmm. Powiedziałem też o tym, że nie ma ich zbyt wiele. Ja wiem, że opowiadając tutaj może się wydawać, że jest to przytłaczająco dużo, ale jak sobie o tym pomyślicie, to nie ma tego dużo, nie? W sensie masz broń, czyli atak podstawowy, atak specjalny, to są dwa jakby twoje ofensywne rzeczy. Do tego masz jeden unik, jedną tarczę, wyciągarkę, trzy rzeczy defensywne.
1: Jeszcze jakiś skok mówiłeś.
0: No skok taki, no ale zwykły taki podskok z wykorzystaniem jakby infrastruktury, jakby no nie wliczam skoku do znaczy również on się może przydać, ale no jakby nie wliczam tego do jako takiej mechaniki. Więc masz dwie możliwości ofensywne i trzy defensywne. Jakby umówmy się, nie ma tego dużo, nie? No. Więc jakby w momencie, kiedy poznasz już to wszystko, to dalsze przechodzenie gry polega po prostu na tym, że wszystkiego jest więcej. Przeciwników jest więcej, bulletów jest więcej.
1: A mamy to samo.
0: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no, jakby upgrade'ujesz ten kostium Arjuna, przez to stajesz się coraz mocniejszy, więc to nie jest tak, że cię to przytłacza. Okay. No, ale jakby... tak, no, i w ogóle zauważyłem, że czym dalej w las, tym na przykład to, że masz sześciu przeciwników na ekranie, jest dla ciebie na tyle angażujące, że staje się to cięższe do ogarnięcia niż boss z zupełnie nieznanymi ci mechanikami. Miałem taki biom, w którym bardzo już, wiesz, jakby zacząłem grę od samego początku, czyli jakby przeszedłem od pierwszego biomu wszystkie do jakby tego, w którego jeszcze nie odkryłem. Wszedłem do niego nakokszony tym wszystkim, co znalazłem podczas pokonywania trzech bossów. No jakby dochodząc do momentu tego kolejnego biomu, no okazało się, że te walki po prostu na arenach są bardzo wymagające. A z drugiej strony boss, który czekał na końcu, padł po prostu tak, nie? W sensie przez to, że on był jeden, jakby zobaczyłem mechaniki, którymi się posługuje, no jakby pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, zajęło to trochę czasu, ale nie było to tak angażujące i tak skomplikowane, jak niektóre pojedynki z tymi hordami po prostu wrogów, którzy pojawiają i spawnują się na ekranie. Więc to jakby taki trochę zarzut może nawet do Sarosa, że widać, że z jednej strony jest to fajny zabieg tego, że nie jest to przeładowane, no ale z drugiej strony, jeśli chcesz tę grę doprowadzić do końca, no to jakby kończą ci się możliwości inne niż dokładanie wrogów, po prostu, nie? Nie powiedziałem jeszcze o jednej mechanice.
1: Jeszcze mechanice. No czyli, to jednak coś tam jest.
0: Czyli o zaćmieniu.
1: Zaćmieniu.
0: No ale to może o zaćmieniu to za chwilę.

0: No więc jest jeszcze jedna rzecz, którą poznajemy już w pierwszym biomie, czyli zaćmienie.
1: Co to zaćmienie robi?
0: Bardzo tajemnicze takie urządzenie, dzięki któremu jakby zmienia się nastrój na planecie, którą przemierzamy. No i zmienia się również jakby usposobienie naszych przeciwników, którzy stają się nieco bardziej agresywni i zmieniają typy swoich pocisków. Mm. Powiedziałem o tym, że są, to tak, żebyśmy mieli ustrukturyzowane. Są pociski zwykłe, niebieskie, które jesteśmy w stanie pochłonąć tarczą. Są żółte, które jakby na pewnym etapie możemy zupgrade'ować, żeby również je pochłaniać. No i są czerwone, które są nie do uniknięcia.
1: Jakby
0: są
1: trzy tylko takie, unikiem, tak?
0: Są trzy takie typy, no ale w momencie, kiedy i tych czerwonych też zazwyczaj są zagęszczone tak, że po prostu musisz ich uniknąć, bo jak nie, to stracisz sporo życia. No więc jakby to zaćmienie powoduje, że przeciwnicy wskakują jeden poziom wyżej i ci, co strzelali na niebiesko, zaczynają strzelać na żółto, a ci, co strzelali na żółto, zaczynają strzelać na czerwono.
1: A ci na czerwono?
0: Tak. Dodatkowo do tego jeszcze są inne mechaniki pociskowe, o których nie będę opowiadał, bo nie ma sensu. W sensie są tutaj jakby takie trzy podstawowe, ale do tego dochodzą jeszcze różne kombinacje jakby tego, że coś jakby rozwija się na ekranie, a potem podąża jakby w twoją stronę, a nie tylko jakby prostolinijnie. Ciężko to wytłumaczyć w radiu. Musicie to zobaczyć po prostu na ekranie. No jakby jest to w miarę logiczne dla gier komputerowych. Do tego bym się przyczepił, nie? W sensie, że to są takie właśnie te bardzo proste rozwiązania, które jakby mają spowodować, że graczom będzie trudniej, no ale tak naprawdę nie wprowadzają nic nowego poza tym, że trochę zmienia się ten motyw tych labiryntów, które przemierzamy, oraz przeciwnicy stają się takimi nightmare'owymi przeciwnikami, a nie tymi zwyklakami, którymi byli do tej pory. Jest to gra przeznaczona na konsolę PlayStation i wydaje mi się, że jest to gra przeznaczona na konsolę PlayStation 5 Pro i do padów DualSense. Bo to jakby wszystko w tej grze się zgadza. Jest przepiękna grafika, ten DualSense działa w końcu tak, jak powinien działać, to znaczy wykorzystane są te wszystkie mocne strony, wiesz, DualSense'a łącznie z głośnikiem, który go w końcu ktoś użył w jakiś normalny sposób. Jest dynamicznie, jest szybko, jest bardzo ciekawie, jest intrygująco, jest fajne tempo rozgrywki też takie, które daje ci właśnie ten moment oddechu pomiędzy kolejnymi walkami z przeciwnikami. I to, o czym powiedziałem, gra ma nieco mniejszy próg wejścia niż Returnal, który według mnie był grą trudną. Inaczej, może był trudną grą do skończenia. O, może tak, nie? W sensie tam po prostu końcowe etapy już były, no naprawdę trzeba było mocno się napocić. Tutaj przez to, że jakby zastosowano nieco inne jakby rozwiązania samej mechaniki i tego, co Arjun może sobie zupgrade'ować, no wygląda to nieco inaczej, więc nie odbije się aż tylu graczy od Sarosa. No i jest to po prostu bezpieczniejsze wyjście, nie? W sensie będzie o wiele mniej niezadowolonych ludzi ze względu na to, że nie ma poziomu trudności w tej grze. Oczywiście są tam jakieś rzeczy możliwe do ustawienia, typu właśnie to szybkie przeładowanie, czy chcesz tego używać, czy nie, czy jakieś tam wspomaganie tego autocelowania. No jakby jest kilka rzeczy, które mogą ci pomóc w tej rozgrywce. No co nie zmienia faktu, że kurczę, po raz kolejny to w tym roku mówię. Dostaliśmy kolejną świetną grę.
1: No to ten rok jest mocny.
0: To jest naprawdę coś niesamowitego, że w tak krótkim czasie, widzisz, może jednak potrzebny był ten taki dół game deweloperski. Właśnie po to, żebyśmy nie musieli po raz kolejny siadać do tej samej gry. W sensie, jeśli byliście wielkimi fanami Returnala, to możecie poczuć się w Sarosie jak w kontynuacji. Bo tu czuć ten vibe, nie? W sensie
1: przez czuć to, że Returnal 2.
0: No tak, no w sensie są takie momenty, w których te gry wręcz mechanicznie są bardzo podobne i ja też miałem takie wrażenie, że jakby mógł być to po prostu jakiś Returnal, wiesz, no ciężko było to zrobić z tą historią, która była w Returnalu, bo ona była, no bo tam ta historia była naprawdę na, wiesz, no super poziomie.
1: Fabuła rozbudowana.
0: I fabuła była, no czymś wbijającym w fotel. Tu aż tak nie jest, ale też jest bardzo dobrze, nie? W sensie, że jest to coś, co chce się odkrywać. Więc jeśli byliście turbofanami Returnala, to z jednej strony będziecie się, znaczy nie będziecie się czuli zawiedzeni, nie? Bo jak wam się podobało, to tu też wam się będzie podobać. Jest to gra specyficzna, która ma szansę przebić się do szerokiego grona. Po prostu. Ja się świetnie nadal bawię w Sarosie, bo nadal w niego gram. I polecam po prostu, bo jest to coś, na co warto zwrócić uwagę, co w pewien sposób, no właśnie, tak trochę nawiązuje do Returnala, pokazuje, że można zrobić tego typu grę w bardzo fajny sposób. Można zrobić grę, która i broni się tak naprawdę z każdej strony. Nie? Bo ciężko powiedzieć o czymś, co Saros zawalił. Naprawdę ciężko powiedzieć o tym, że coś tu się nie udało. Trochę nie wiem, jak sprawdzić Sarosa. Bo ta gra albo się w niej od początku, takie mam wrażenie, że albo się w niej od początku zakochacie, albo nie będziecie w stanie w nią grać. Mm-hmm. I tu nie mam odpowiedzi. W sensie...
1: To już zależy od indywidualnie.
0: Bardzo mocno będzie zależeć od tego, czy w ogóle was to kręci. Nie? W sensie takie właśnie, może nie... mega tryhardowanie, bo tego aż tak nie ma, nie? W sensie te walki z bossami naprawdę nie są aż tak skomplikowane, jak będą się wydawać po pierwszym bossie i potem jakby względem tego, jak uczysz się tej gry, to po prostu jest coraz łatwiej, no i też tego lucynitu, który zbieramy, jest dosyć sporo. Nie jestem do końca przekonany, czy trzeba aż tak dużo razy przechodzić te plansze, jak ja przechodziłem. Wydaje mi się, że nie. Mi to po prostu sprawiało bardzo dużą przyjemność.
1: Wciągają
0: mnie te tunele, ci przeciwnicy, to, że już ich poznałem, że wiem co, gdzie, jak, po co, na co i dlaczego. No i ten moment właśnie ja sobie tak założyłem, że będę jakby próbował dochodzić do momentu jakby takiego, w którym będę w stanie składać bossów jeden po drugim, nie? Że już oni nie będą dla mnie aż takim challenge'em, bo się nauczę mechanik. No trzech już tak składam, nie? W sensie, że jestem w stanie przy jednym podejściu przejść jakby longiem. Marzy mi się przejść tę grę longiem całą, nie? W sensie, że jak
1: bez powrotu żadnego.
0: Tak. No wow, właśnie, żeby tak aż wymaksować tą grę, żeby przy jednym posiedzeniu wejść i wyjść od pierwszego biomu do niego i po prostu tak sobie to zamknąć, nie? Polecam Sarosa. Naprawdę warto spoglądać w jego kierunku i warto... Bardzo jestem też ciekaw, co się stanie z nim dalej. Bo z jednej strony miałem też wrażenie, że formuła się wyczerpała, nie? Że ta gra tak mniej więcej, jak już masz te mechaniki, już ją bardzo dobrze poznasz, to nie oferuje nic nowego poza tymi labiryntami. No a tu jest bardzo duże jeszcze pole do popisu. Tak mi się wydaje, że jakby są szanse na to, żeby... No właśnie, ja na przykład nie wiem, czy będzie DLC do Sarosa. Czy to nie jest jakby skończony, finalny projekt i idziemy dalej.
1: No ale historią i fabułą czułeś? Jak się czujesz?
0: Nie, I don't know.
1: Ciężko powiedzieć.
0: Wiesz, że wszystko się da w grach zrobić teraz. No
1: oczywiście.
0: Się ożywić.
1: No ale wiesz, czasami się zostawia taką furtkę, no, wiesz, takie drzwi uchylone.
0: Ale wiesz, to właśnie jakby podejrzewam, że będzie kontynuacja, ale właśnie nie wiem jaka. W sensie, czy będzie, jakby przeniesiemy się do Sarosa 2,
1: jasne.
0: Nie? Czy jakby będzie jeszcze...
1: Czy będzie kolejny projekt.
0: No właśnie, bardzo to ciekawe. Jeśli ma to być taki skok, jak od Returnala do Sarosa, ja mogę Sarosa zostawić i przejść do kolejnego projektu. Nie ma żadnego problemu. Saros, gra, w której bawię się wybitnie do tej pory, bo jeszcze nie zniknęła z mojego dysku i zniknie prędzej czy później, bo przeje mi się. Wiem, że to nie jest gra na długie miesiące, ale jest to naprawdę kawał solidnej rozrywki z rana. To było takie nawiązanie dla starszych słuchaczy. Nieważne. Można się było uśmiechnąć pod nosem. Jak państwo nie zrozumieliście, proszę się nie przejmować. Nie wszystko musi być dla was. To co, żegnamy się?
1: Żegnamy.
0: To był tutorial. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, gdzie... A jeszcze nie wiemy. Nie powiem.
1: Zobaczycie.
0: Wszystkie archiwalne odcinki tutorialu znajdziesz w serwisach streamingowych.

0: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Reklama.

Z tej strony Rytmik, Maciek Rytmik, niezmiennie o 18 w soboty zaczyna się lekcja rytmika. Nie dałbym sobie nic uciąć, że tego utworu już wam nie grałem. Na pewno grałem go w innej wersji, w remiksie Electriciano, ale ta wersja wydaje się bardziej up to date, taka właśnie bieżąca, jeżeli chodzi o moje gusta groove'owe. Ten riff pierwszy raz usłyszałem w secie Traumera z festiwalu Umum, który do dziś polecam jako jeden z lepszych miksów wiszących na YouTubie. Sporo się dzieje na mieście, sporo się dzieje u mnie, jest o czym gadać. Do godziny 19 popuszczam wam nowości, które trafiły na moją playlistę DJ-ską przez ostatnie kilka tygodni. Poopowiadam o tym i o tamtym, wspomnę o kilku wydarzeniach, chociażby o takich, które już nawet w tej chwili trwają. Ale na początek skupmy się na Electro Latino.

Electro Latino to tytuł utworu od seniora Coconut, ale tym razem w remiksie Optika i Avgo, właściwie w edicie Optika i Avgo, także dużo się tutaj będzie działo w sekcji rytmicznej. Przypomnę, utwór Electro Latino rozpoczyna dzisiejszą lekcję rytmika, która też jest podszyta pewną ciekawą refleksją, o której zaraz więcej powiem. Zostańcie ze mną do godziny 19:00. Rytmik i lekcja rytmika. Siemanerko!

poczęstuję was wszelkiej maści house'ami, także tymi bardziej minimalowymi, deepowymi, ale i tech house'owymi house'ami. Będą breakbity, nie zabraknie, innymi słowy, niczego. Ale ponieważ refleksja, o której wcześniej wspomniałem, którą podszyty jest dzisiejszy odcinek, to między innymi to, że chciałbym trochę więcej się z wami skomunikować, ale zarazem dostarczyć więcej muzy, na chwilę zostawię was z nią sam na sam.

Bo ostatnie audycje były takie, jak to niektórzy tu czasem piszą, przegadane, dlatego dzisiaj wykorzystam to, że nie ma ze mną gościa. W maju w ogóle będzie tylko jedna audycja z gościem, poza tym będą raczej one muzyczne. No właśnie, więc możemy sobie trochę tutaj pogaworzyć. Jesteście w ogóle tam po drugiej stronie? Kampusowcy, osoby słuchające? 886-971-971 to numer, na który możecie do mnie pisać, a ja będę was czytać.

Czyli zaczął dość charakterystycznie, bębenkami, jak to w lekcji rytmika lubi rytmik zaczynać. Będzie dzisiaj też trochę organicznie, tak jak w tym utworze Walk in the Forest, ale bez przesady, to na pewno nie będzie down tempo, na pewno nie będzie organic house. Ja nie z tych, ja raczej z tych, którzy właśnie poszukują takich kawałków jak ten od Teda Ambera z Micronika Records. Jaca, siemanko, uderz w stół, a odezwie się Jaca z Ursynowa, zawsze tak jest. Bardzo fajnie, o, widzę, że śmigasz na rolkach. No to postaram się utrzymać dobre tempo do takiego betonowego szusowania. 886-971-971. Bądź jak Jaca i daj znać, co u ciebie, osobo słuchająca.

Ted Amber to producent i DJ, o którym mógłbym zrobić spokojnie oddzielny odcinek. To przede wszystkim motor, siła napędowa wytwórni Only Music Matters, tajemniczej winylowej wytwórni minimalowej z Londynu. Przez długi czas wszystko było unknown, unknown, nasz ostatnie wydania dopiero zostały podpisane imieniem i nazwiskiem tegoż producenta, który tą wytwórnię prowadzi. Only Music Matters to winylowa oficyna Teda Ambera, a tutaj on udziela się w łotewskiej, dobrze wam powinniście już ją znać, dobrze znanej wam z lekcji rytmika, Mikronika Records. Epka Walk in the Forest okazała się 6 lutego bieżącego roku.

Utwór ten, jak i kilka innych, które dzisiaj usłyszycie, miałem okazję przetestować na potężnym i satysfakcjonująco grającym sound systemie Lambda, który kolektyw Dance Macabre Takeover rozstawił nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. I tam wspólnie z kolektywem Just Trippin' mieliśmy okazję potestować właśnie basy, numery i groovy, no w przepięknych okolicznościach. Pozdrawiam Lubelaków, pozdrawiam także Wejkuma, który dzisiaj, uwaga, po raz pierwszy, albo to wczoraj było, po raz pierwszy w Lublinie miał przyjemność zagrać lub zagra. Muszę to zaraz sprawdzić.

Do epki Teda Ambera, Walk in the Forest. Na pewno jeszcze wrócimy za sprawą drugiego utworu, który się na niej znajduje, ale być może nie dzisiaj. Natomiast dzisiaj na pewno zaznacie najnowszego wydawnictwa od rumuńskiego wirtuoza szamańsko-czarodziejskich brzmień. Nie, nie chodzi mi o Baraka, ale też na B byliście blisko. Bryz. Bryz wraca z epką All In i wy właśnie w tej chwili na swoim sound systemie słyszycie tytułowy utwór.

ta epka od Bryza to jeszcze świeższa świeższość, wydana 31 marca. Zawiera także dwa utwory. No Parachutes testowałem na imprezach, a All In, no właśnie, czeka w swojej kolejce. Słyszycie go ode mnie jako pierwsi.

Po raz trzeci w życiu przechodzę fascynację brzmieniami, które nazwałbym wokół tribalowymi. To te pędzące bębny, te różnego rodzaju perkusjonalia i właśnie nieoczywiste, trochę dżunglowe, trochę leśne, a trochę właśnie takie ogniskowo-szamańskie sample dookoła powodują, że zaczynam się z tą muzą coraz bardziej asymilować. Na pewno w ten sposób postaram się pograć za tydzień w B-side. No i dzisiaj jeszcze trochę w audycji. Keep it very Ależ mi tu z bicza strzelił ten pierwszy, jakże akademicki, kwadrans. 16 minut po godzinie 18, 9 maja, lekcja rytmika w Radio Campus.

Nie mogłoby zabraknąć rumuńskich brzmień w dzisiejszym odcinku. A, nie tylko dlatego, że po prostu za nimi szaleje, ale także dlatego, że miniony weekend i tydzień minął pod szyldem największej, najbardziej popularnej rumuńskiej imprezy elektronicznej, czyli festiwalu Sunwaves. Ten pierwszy raz odbył się w Złotych Piaskach w Bułgarii. No i podobno było to wydarzenie spektakularne, przynajmniej tak czytam i tak widzę relacje, których mnogo przewinęło się przez moje socjale przez ostatnie dni. No za rok nie wybaczę sobie, jeżeli nie pojadę. Myślę, że z czystym sumieniem, chociaż tam nie byłem, polecam.

utwór Paint the Sky wraz z trzema innymi utworami zebranymi w jedną epkę trafiły do sieci 1 maja za sprawą wydawnictwa producenta Loop de Ville. Loop de Ville, zamieszkujący w tej chwili Hiszpanię, to producent pochodzący z Montenegro. No cóż, myślę, że co najmniej 2 lub 3 utwory już przewijałem wam tego gościa na antenie kampusa, bo posiadam jego płytki. Natomiast tutaj chciałem właśnie troszeczkę, żebyśmy się zanurzyli w bardziej ten rominimalowo-breakbeatowo-bagienny klimat, którego świetnym odzwierciedleniem jest utwór Paint the Sky od Loop de Ville'a.

Aha, i żeby dziennikarskiej powinności stało się zadość, epka nazywa się DRFT Unit 003. Domyślam się, że są to Draft Unit. Tutaj widzę całą serię u niego na Bandcampie tych wydawnictw. No jeszcze tego nie obadałem, ale utwór Paint the Sky, jak widzicie, mocno przykuł moją uwagę. No na pewno na tyle, żeby go nabyć, pobrać, zassać, dodać do playlist i chociażby dzisiaj zaprezentować wam na żywo. To jest Radio Campus. Tak jak mówiłem już, to jest lekcja rytmika i tak jak mówiłem, do godziny 19 jestem z wami na łączu.

Nie mogłem przejść obojętnie obok utworu, którego tytuł nazywa się Rhythmic Trip. Od Avrama, takiego producenta, pochodzi utwór Rhythmic Trip. Bo umówmy się, kwaśne breakbeaty to tygryski, no, lubią najbardziej.

25 minut po godzinie 18, a tylko Jaca zgłosił obecność na zajęciach. Co to? 886-971-971. Na żywo, live and direct. Rytmik siedzi, odbiera i czyta wasze wiadomości. Zapraszam do kontaktu, bo tak jak wspomniałem, mam taką rozkminkę, że im więcej jest tutaj w tym programie wywiadów, gości i rozmów, tym mniej jest tej interakcji między nami. Więc pomyślałem, że w maju, może też w czerwcu, troszeczkę utruję nam drogę. Będę zapraszać rzadziej rozmówców do programu, a więcej postaram się pogaworzyć z wami. Ale do tego oczywiście, jak do każdego tanga, potrzebna jest dwójka, więc zapraszam do kontaktu 886-971-971, no i oczywiście na WhatsApp.

A, robaczki tutaj są na tym WhatsAppie, piszą. Siemanko, siemanko, słuchane na działeczce i Milusio jest. No to postaram się nie zepsuć do 19. Dobry vibe przed punkowym koncertem w pracowni, pisze Luka. Okej, taki ze mnie postpunkowiec jak z koziej tej tamtej tamta. No ale cieszę się, że się klimat udziela. Jak sobota to budowa, jak na budowie to kampus, pisze kolejna osoba słuchająca. No a jak coś budujemy, to budujmy to wspólnie, razem z Groovem. No pozdrawiam żonę starego breakbeatowca. Siemanero, kochane. Cez, oczywiście ciebie też pozdrawiam, elo. Siemanko, Mateusz. Bo już myślałem, że gram dla siebie i dla Eklerki, która tutaj w studiu, jak zwykle, dzielnie dokumentuje fotograficznie zaistniałą sytuację. Chociaż dzisiaj ona taka skromna, taka solistyczna. Rhythmic Trip od Avrama. Niezmiennie na twoim sound systemie. Będzie jeszcze jeden breakbeat.

Pozdrowionka mroczny, dobrze, że jesteś. Tak jest, Fabian. Jesteś bohaterem w swoim domu, skoro skręcasz umywalkę. Ktoś może coś jeszcze w tej chwili skręca i słucha? Pozdrawiam!

No, pozdrawiam grillujących do rytmicznych brzmień. Fajnie, że się odzywacie. 886-971-971 niezmiennie tutaj czytam. Na WhatsAppie widzę, że Maciek i Stefek wracają z pump tracku i słuchają. Pump it up w takim razie, drodzy panowie.

Let's get a little bit deeper, drodzy Państwo. Kubula napisał, skręcamy, dobre kwasiwo. Tak, Rhythmic Trip, naprawdę solidny traczek. Myślę, że nie jeden before i nie jeden after nim uraczę. O, pani Dzik, long time no hear, siemano. A na waszym sound systemie niewinnie i zupełnie niespodziewanie wkradł się utwór od Doradicze, tak nazywa się producent, producentka, a może zespół producentów, tego jeszcze nie wiem. Wiem, że utwór nazywa się Motions i pięknie, pięknie wybrzmiewa w wiosenne popołudnia. Moi koledzy na to mówią pływające Francuzy. No rzeczywiście jest tutaj taki nowoczesny, deepowy French

No mógłby być to utwór chociażby wyprodukowany przez Traumera czy Jeanereta, Mirolorze. Nikt by się wcale nie zdziwił, gdyby tak było. Tymczasem to Doradicze sprowokowali i stworzyli utwór Motions.

Tyle się ostatnio dzieje, zaczynałem na początku pewną myśl. I słuchajcie, naprawdę ciężko powiedzieć, żeby było nudno. Wczoraj na Smolnej Konstantin All Night Long na głównej sali, wsparty na drugiej Kamilesku, hedonist. Dzisiaj ekipa hedonista w wosku, kameralna fajna imprezka, pewnie wokół mikrohausowa. Za tydzień, tak jak wspomniałem, z Outer Spice'ami i z Dance Macabre Takeover ciśniemy w B-side'zie. No a dzisiaj jeden z potężniejszych line-upów, jakie ostatnie lata nawiedził w Warszawę, szczególnie biorąc pod uwagę na jedną imprezę, a mianowicie Circo Loco. To impreza, która już trwa w Pałacu Wilanowskim od godziny 16. Cisnęła tam Mia Twin i Alex B. No a potem przejmuje Jumbek i cała plejada houseowców, więc można powiedzieć, że ta stolica nasza zdecydowanie się obudziła.

Same hydrauliki. Grzybek to napisał, że właśnie rozkręcał myjkę ciśnieniową bez ciśnienia. Nie no, na pewno słuchaj, pozostań bez ciśnienia. Nie ciśnieniu się. Absolutnie. Ani ty, ani myjka. Pozostańcie na luzie.

A propos żwawego tech-house'owego grania i a propos Circo Loco, no to tam właśnie takie brzmienia na pewno dzisiaj uraczycie. Pausa, Honey Dijon, Prospa, Carlita, Beduin. Jest naprawdę ten line-up sążny i potężny. Przypomnę, impreza już się zaczęła w Pałacu Wilanowskim. Pewnie jeszcze można do niej spokojnie dołączyć.

Producent nazywa się Edef, a utwór, który w tej chwili słyszycie, to Italian Job. Takie wesołe odmulenie w drugiej połowie lekcji rytmika.

No i tutaj mamy utwór Top Down od Dawida Sana. Właściwie Dawid San jest remikserem utworu, który wyprodukowali Max i Josh Lee.

Epka, z której pochodzi ten utwór, czyli Nasty Boys, będzie wydana dopiero 29 maja, a wszystko za sprawą oficyny Psychodelica Records. Czyli kolumbijskiej oficyny tech house'owej.

Moyer Mia, tak nazywa się utwór Nickiego G, który za 15 minut do godziny 19 wjechał na moje radiowe, jak i twoje głośniki, osobo słuchająca. Jeżeliś spragniona takich brzmień, bardziej deep house'owych, albo takich jak były na początku audycji, bębenkowych bardziej, no to zapraszam dzisiaj do Charlie Bar na ulicy Mokotowskiej. Będę miał przyjemność zacząć wieczór między 21 a północą. Dawno mnie tam nie było, chyba jakieś 2 lata. W ogóle ostatnio taki czas powrotów. Powrót na Wyżynę Lubelską, zagranie seta nad zalewem, nad którym spędziłem część dzieciństwa. Powrót na Smolną, na patio i back to back ze Klerką, premierowy tam to. No tak, this one was for the books, jak to mówią niektórzy. No a dzisiaj trochę skromniejszy, ale jakże nadal radosny powrót do Charlie'ego na Mokotowską. To bardzo kameralna i ciekawa miejscówka. Polecam tym bardziej takim wybrednym gustowiczom.

Siema Majson i Ola, no to jak jesteście na trasie Wawa Lublin, to koniecznie obadajcie profile Wykuma albo Kamila Bryka na Instagramie i myślę, że tam będziecie mogli znaleźć informacje o bardzo fajnej wieczorynce dzisiaj na skwerze Tytoni.

Zostańcie ze mną do końca, bo przygotowałem taką perełkę, że będziecie musieli sobie rzepy poprawić i daszki lepiej podczepić, żeby was z nich nie powyrywało.

Nie wiem, czy to poczuliście, ale kompletnie zmieniliśmy szerokość geograficzną, zmieniliśmy kontynent i wskoczyliśmy w gorącą, no i myślę, że przepysznie pachnącą Azję, a dokładnie do Tajwanu. Z Tajwanu pochodzi Evaporate, oficyna, którą też od lat wam tutaj przybliżam. To chyba właśnie na Evaporate odkryłem w ogóle Fedo, tak to się jakoś wszystko zbiega. Ale nie będziemy się dzisiaj bardzo rozrzewniać, tak czy siak. Utwór, który w tej chwili słyszycie, czyli Nebula, jest w wersji Naima Remix, takie właśnie taka wersja tego utworu. Natomiast już tutaj sobie szukam i patrzę, ale tak szybko chyba nie znajdę informacji, z jakiego to jest dokładnie wydawnictwa, więc zaraz do was z tą informacją wrócę. Na razie zapiszcie sobie Evaporate Records, jeżeli jeszcze ich nie kumacie.

Lunar Dust, tak nazywa się epka, z której pochodzi ten utwór, a jej oryginalnym producentem jest Pedro Barros. Tu utwór Nebula powtórzę w remiksie Naima. Wszystko opakowane w tajwańską oficynę Evaporate.

Jak to nie ja, nie będę chciał wam końcówki tutaj zagadywać, czule się żegnać i rozrzewniać i tęsknić już na antenie. Słyszymy się za 2 tygodnie, dlatego że za tydzień zostawię was z winylowym setem, który świetnie będzie was tutaj rozgrzewać i dopingować, a ja będę grać wtedy pod Pałacem Kultury w ramach Nocy Muzeów. Mam taką dzienną misję do wykonania. Wieczorem zaś za tydzień w sobotę jeszcze raz zapraszam do klubu B-Side, gdzie wraz z kolektywem Outer Spice i Dance Macabre Takeover będziemy serwować wokół house'owe brzmienia opakowane w piękne dekoracje od lubelskiego kolektywu. To wszystko 16 maja po godzinie 22 w klubie B-Side na ulicy Pięknej 19. Dzisiaj złapiecie mnie w Charlim, a na co dzień, jeżeli się stęsknicie, zapraszam na mixcloud.com/rytmik, tudzież na Instagram Maciek Podłoga Rytmik. Dziękuję serdecznie za odzew, za wiadomości i za SMS-y. To bardzo miłe wiedzieć, że tam jesteście i czytacie i słuchacie. Nie czytacie, ja czytam. Wy piszecie, ja czytam. Razem się słuchamy i tak dalej. Do usłyszenia za 2 tygodnie na żywo. Za tydzień recorded set. Z tej strony to był Rytmik, a już niebawem zacznie się na żywo Biforologia. Elo! No chyba nie myśleliście, że nie powiem wam, jaki będzie ten ostatni utwór. Wrócę jeszcze do tego, spokojnie.

Gdy ten utwór pojawił się w sieci, został wydany i trafił do moich uszu, to zrozumiałem, że szykuje nam się taki naprawdę bardzo mocny kandydat na anthem tego lata. Myślę, że nie jeden festiwal odleci w kosmos, nie jeden dach uniesie się trochę wyżej w niejednym namiocie, na niejednym piachu. Colter, bo to on jest autorem tego utworu, porwie po prostu publikę w hiperprędkość. Utwór Trapped przywołuje wszystko to, co najlepsze w tech house, house i muzyce elektronicznej, po prostu sensu stricto. No, Trapped od Coltera to właśnie ta wisienka na deser dzisiaj. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień, nie na żywo, a za 2 tygodnie na żywo.

0: Lekcja Rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach. Kampus.
1: Już teraz Biforologia. Zaprasza Jan Sieńczewski.

Halo, halo, dobry wieczór. Witam was bardzo serdecznie. Jan Sieńczewski przy mikrofonie. Rozpoczynamy Biforologię już na dzień dobry z dużą dawką pozytywnej, house'owej energii. Chris Lake i A-Trip. A-Trip, mamy tutaj polski akcent. A-Trip jest polsko-niemieckim producentem, którego dzisiaj odkrywam. Nie znałem człowieka. Bardzo się zawsze cieszę, jak jest polski akcent w Biforologii. Numer nazywał się Make It Fight. Powalczymy dzisiaj o to, żeby energia była jak najbardziej pozytywna. Wytwórnia Black Book Records. Spotykacie się z nią regularnie tutaj właśnie u mnie w mojej audycji w Radio Campus co tydzień między 19 a 20. Jest to wydane jakiś tydzień temu. Świeżynka. Mam dużo dla was świeżych numerów przygotowanych na dzisiaj. Będzie m.in. Ferek Dawn, będzie Charlie Boone, Side Piece, będzie cała masa dobrych numerów, niektóre jeszcze przedpremierowo. Tak jak ten następny Diego Bustamante, przejeżdżamy do innego kraju, bardzo, bardzo bliskiego mojemu sercu. Argentyna. Diego Bustamante to producent i DJ z Buenos Aires. Numer nazywa się Swag. Będzie wydany za tydzień w wytwórni Glasgow Underground. Już dzisiaj, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, na twoich głośnikach lub słuchawkach. Diego Bustamante z numerem Swag. To jest Biforologia. Podgłośnijcie troszeczkę i posłuchajcie tego.

Słuchacie Biferologii w Radiu Campus. Feric Dawn, bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o muzykę house'ową, związana z wytwórnią Defected między innymi. Właśnie w tej wytwórni wydał ten numer, który właśnie usłyszeliście, Say What You Mean. No chyba możemy się zgodzić z takim w ogóle statementem, Say What You Mean, wydane wczoraj. Pozostajemy w Beneluxie, tym razem do Belgii. Producent nazywa się Oksav. Jest to po prostu odwrócone jego imię, ponieważ nazywa się Vasco. I taki numer przedpremierowy dla Was mam. Nazywa się on Focus Pocus. Będzie to wydane za 2 tygodnie w wytwórni Something New. Tymczasem wysłuchacze, możecie dać znać, co u Was i jak Wam mija to piękne, słoneczne popołudnie. 886-971-971. Wyślijcie SMS-ka, dajcie znać, co u Was i czy Wam podchodzą te numery, które mam dla Was dzisiaj przygotowane. Już teraz wracamy do muzyki Oksav z numerem Focus Pocus.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus. Dale, tak nazywa się ten producent z Irlandii. Numer nazywa się Enya System, Flash Mob Records. To jest ta wytwórnia, która wczoraj to wypuściła. I pozostaniemy na wyspach, będziemy teraz w UK. Producent, który nazywa się Candidate, zdecydowanie jeden z kandydatów do moich ulubionych producentów z dzisiejszej audycji i kandydat na pewno do najlepszego odkrycia z dzisiejszej audycji. Numer nazywa się Take Your Places, jest przedpremierowy, ponieważ będzie wydany dopiero za tydzień, już dzisiaj na waszych głośnikach. Numer wydany w wytwórni, będzie wydany w wytwórni Good Company Records. Buja, buja jak najbardziej, posłuchajcie tego. Candidate, take your places.

Słuchacie Biferologii w Radiu Campus. Christian Wolpe z numerem Not Worried. Christian Wolpe, producent i DJ z Neapolu. Wydane jest to w ramach... Wydane to będzie, bo mam to dla was przedpremierowo, będzie wydane dopiero pod koniec maja, już dzisiaj. To macie tutaj właśnie w Biferologii. Będzie to wydane w wytwórni Salted Music, wytwórni należącej do Miguela Migsa, wytwórni, która coraz lepiej mi leży i z którą coraz częściej spotykacie się tutaj w Biferologii. Epka nazywa się Crossed Signals Volume 21. Jest to epka wieloartystowa, natomiast wszyscy czterej artyści, którzy w tej epce się znajdują, są Włochami. I od razu pozostaniemy w zasadzie na tej samej epce. Drugi numer, który dla was z niej wybrałem, Vic SN... SNIK, jakkolwiek by to nie miało być wymawiane, tutaj mamy chyba dokładnie to samo zastosowane, co mieliśmy w przypadku Oksawa, czyli po prostu odwrócona kolejność liter, bo tak naprawdę pan nazywa się Vincenzo Chianese. Takie miałem podejrzenie, jak spojrzałem na tę ksywkę, że to chyba jest drugi raz ten sam zabieg stylistyczny zastosowany. Numer nazywa się Let Your Body. Doskonałe numery deep house'owe, które wypuszcza ta wytwórnia i właśnie tak jak powiedziałem, to jest ta epka Cross Signals Volume 21, Let Your Body, już na waszych głośnikach.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus. Johannes Brecht z numerem All We Got z wytwórnia Dynamic Music, wytwórnia Solomuna. Czujemy, że jesteśmy w Niemczech z tym numerem, a już teraz wracamy do Włoch. Sporo tych Włoch, sporo w ogóle przedpremierowych numerów, tak jak ten również Aestro i Salvatore Papa z numerem Hold On. Ten numer będzie wydany za tydzień w wytwórni Safe Music.

Słuchacie Biforologii w Radio Campus. Przyspieszyliśmy mocno Two Stepa, tak nazywa się ten numer. Jego autorem jest Charlie Boone, wytwórnia Realm, czyli wytwórnia należąca do Gorgon City. Przedostatni numer, który mam dla was w dzisiejszej Biforologii. Już za sekundkę się rozstajemy i to się rozstajemy na dłuższą chwilę, ponieważ następne 3 tygodnie jestem wyjechany, w związku z czym audycji nie będę prowadził na żywo na pewno. Czy uda mi się wam przesłać numery, żebyście mieli co odsłuchać w sobotę między 19 a 20. Nie wiem, postaram się, ale na pewno obiecać nic nie mogę. Na pewno też nie obrazicie się przecież na mnie. Ostatni numer, który dla was mam, to duet Side Piece. W ogóle się zastanawiałem, jak oni funkcjonują. Amerykanie, jeden z Miami, drugi z Los Angeles. To musi być nie najprostsze do połapania na co dzień. Numer nazywa się Function i jest wydany w wytwórni Catch and Release, wytwórni należącej do Fischera. Już za sekundkę znajdziecie playlistę z dzisiejszej audycji na Facebooku, na Instagramie znajdziecie linka do Mixclouda. Na Mixcloudzie już za chwileczkę znajdziecie do odsłuchania całą dzisiejszą audycję. 431. wydanie Biforologii i już na Spotify'u są również numery, które dzisiaj w audycji zagrałem, te, które już są wydane, bo z grubsza połowa jeszcze nie jest wydana, w związku z czym na Spotify'u ich jeszcze nie ma. Tyle z mojej strony, Jan Sieńczewski out. Pozostańcie w Radiu Campus. Side Piece i Function na waszych głośnikach. Widzimy się na mieście lub słyszymy się za parę tygodni.

Dobry wieczór, Warszawo. To jest Radio Campus i audycja Bastronauci. Dzisiaj poświęcona jest kilku wydarzeniom, które będą się dziać w najbliższych tygodniach, ale przede wszystkim zaczęłyśmy, bo jesteśmy tutaj tylko damskim szwadronem, co mnie bardzo cieszy. Zaczęłyśmy od utworów z romantycznej przeszłości. Bardzo się cieszę, że moja tajemnicza gościni, która jeszcze nie wiemy, czy przemówi dzisiaj, zagrała utwór, który także mnie jest bliski, czyli Klaksons w remiksie Soul Waxa, a ja dzisiaj jestem sama bez Agnieszki i mam dla was prezent od Agnieszki, więc jeżeli za tydzień będzie tutaj Sayuri, to możecie jej podziękować za to, że załatwiła wam możliwe plotki na imprezkę za tydzień w Barce Kaskada, która będzie zapowiadać festiwal Outlook, który w tym roku odbywa się pod hasłem Origins i zgodnie z tym, jak często w Chorwacji na tym pięknym festiwalu imprezuje się na łódkach, na łódce również będziemy bawić się tym razem. I to będzie przyszła sobota. Serdecznie was zapraszam i przede wszystkim dzisiaj nie mogę tylko was wysyłać na SMS-y, jeżeli chodzi o szukanie track ID. Dzisiaj jestem w stanie dać wam coś więcej. Jestem w stanie wam dać wlotki na tą imprezę, a konkretnie jedną podwójną wlotkę dla najbardziej zajawkowej odpowiedzi na pytanie, jaki jest wasz ulubiony kawałek z UK Soundu. Przemyślcie sobie, jaka brytyjska elektroniczka jest wasza ulubiona, wybierzcie sobie jedno track ID i wyślijcie na 886-971-971, czyli na numer SMS-owy Radia Campus. Liczą się najbardziej szalone odpowiedzi, najbardziej poprawne, zgodne ze sztuką, takie jak kultowe utwory artystów, którzy pojawią się na oryginalnym Outlooku w Chorwacji w lipcu, czyli takie postaci jak na przykład Skeptical, albo cała ekipka Roll Deep, albo raczej to, co z niej pozostało. Będzie też mala z rzeczy typu kawałki charakterystyczne. Wybierzcie swój ulubiony utworek, możecie się zainspirować stroną Outlooka i tym, jakie będą na festiwalu zespoły, albo sprawdzić line-up, który będzie się dziać za tydzień w Barce Kaskada. Dzisiejsza playlista jest częściowo outlookowa, pojawią się postaci różne występujące w różnych latach i zupełne klasyki Outlooka, ale mnie najbardziej cieszy, że mogę za chwilę zagrać utwór jednego z największych przyjemniaczków, jakich miałam okazję hostować na festiwalu kiedykolwiek i to będzie Zero i Big Mad Banger. Jeżeli będziecie chcieli znać track ID kolejnych kawałków, zapraszam was serdecznie na 886-971-971. Tam też konkurs. Podaj swój ulubiony kawałek z kategorii UK Sound i zgarnij wlotki na imprezkę Outlooka za tydzień w Warszawie. No i tyle wam mogę powiedzieć. Będę dalej puszczać muzykę, bo nie chcę gadać, wyczerpałam limit. Żegnam, zapraszam w SMS-ki i pa. Bezpiecznej zabawy i bezpiecznie na drogach, tam świrusy.

To jest audycja Bastronauci na 97,1 FM Radio Campus. Teraz już bastronauci, a nie tylko bastronautki, ponieważ w międzyczasie dołączył do nas Pepo. Pozdrawiam serdecznie nowego załoganta i całą ekipę młodej basowej muzyczki. A w tym Kalettiego, którego numer przed chwilą mogliście usłyszeć, to jest Szkło z Antipop. Bardzo wam polecam powtórny odsłuch, najlepiej w melanżowych warunkach. To was ucieszy, to wam da dodatkową energię. Dajcie to sobie. Dzisiaj zapraszamy was na różne wydarzenia w Warszawie. Przypominam, że trwa konkurs w związku z wydarzeniem, które wydarzy się już za tydzień na Barce. Kaskada, impreza promująca chorwacki festiwal Outlook, która będzie na Kaskadzie jako launch party i usłyszycie tam plejadę polskiej bas sceny, między innymi właśnie Kalettiego, Icy Tower Boys i Como Crew oraz ekipkę Mandem oraz reprezentantkę Trójmiasta Lamę, IDM i w ogóle bardzo dużą ekipkę basową i cały czas się zastanawiam, czy kryjący się na scenie drum and bass pod hasłem Evergreen zawodnik to Green Jesus. Jeżeli tego słuchasz, powiedz mi, Jezusie, czy to ty? Jestem bardzo ciekawa, drogi radiowy kolego, czy to ty jesteś tutaj w swoim drum and bassowym wydaniu, bo akurat mimo, że Green popularny może być kolorem dla drum and bassu, to tylko ty objąłeś tą ksywkę i miałeś ją bardzo długo, także pozdrawiam Green Jesusa, pozdrawiam całe bass crew, który wystąpi na imprezie promującej Outlooka, który jest właśnie wydarzeniem łódkowym, dlatego zaczynamy od łódki Kaskada. To już za tydzień w sobotę 16 maja. A jeszcze tydzień później możemy was zaprosić, chociaż będziemy wam też przypominać, na Soul Sober Rave, który odbędzie się w Wozowni. W Wozowni także będziecie mogli spotkać się z Kalettimi, Icy Tower Boys, a do tego będzie mocna kobieca reprezentacja w postaci Zuzu OK oraz DJ Kobiety. Pozdrawiam cię serdecznie, Świetliku. Mam nadzieję, że będziemy wszyscy mogli jeszcze raz zobaczyć, jak skaczesz, rozsypując wokół siebie gwiezdny pył. Impreza będzie zupełnie trzeźwa i mocktailowa, więc możecie doznać sensacji, których nigdy nie doznawaliście w sobotę, więc no, polecam wam. To będzie 23 maja, w tym samym czasie będę gościć u siebie ekipkę z Disc Appointment. Powiedziałem już prawie wszystko, bardzo dziwnie się czuję w tej formie mówienia tak wielu informacji naraz. Ja jestem Adelix i mam dzisiaj dla was prezent w postaci biletów na imprezkę. Nawet jeżeli nie zdążyliście na całą tę wypowiedź, to po prostu powiem wam, że bilet jest jeden i podwójny i wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jaki jest wasz ulubiony kawałek z kategorii UK Sound, rozumianej tak szeroko, jak tylko chcecie. Teraz przechodzimy dalej do playlisty wieczoru, bo mamy już tylko pół godziny. Known Artist i Two Nights na 97,1 FM, a wypiszcie do nas na 886 971 971.

0: To jest audycja Bastronauci w Radiu Campus i w waszych głośnikach, radioodbiornikach, czy czymkolwiek jesteście, z czym się identyfikujecie jako słuchacze i wasze ucho. W tym momencie słuchacie Miłosnej Jazdy, Love Trip i Zoo Look. Kocham tłumaczyć nazwy utworów. Zapomniałam ci to powiedzieć, Jowitko.
1: Troszkę mi podwędziłaś to, co chciałam powiedzieć. Trochę zwolniliśmy teraz, przyspieszymy za moment i nie jestem Jowitą, jestem Gabi.
0: Tak jest!
1: Tak, i pozdrawiam Michała, Maję, Emilkę, wszystkich, którzy piszą i wszystkich, którzy słuchają. Dziękuję wam.
0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych przyjaciół, którzy intensywnie kochają muzykę. My udajemy się do tańca razem z dziewczynami, z Rosą Terencji i z D. Tiffany. Czy jest jakiś występ DJ-ski, który zapowiada ci się w najbliższych miesiącach, na który czekasz?
1: Oj tak, taki latex na up-to-date, zdecydowanie.
0: Bardzo się cieszę. Czy doświadczyłaś już kiedyś tego błogosławieństwa?
1: Doświadczyłam, to był poranek, słoneczko wychodziło, błotko pod stopami i po prostu
0: też na
1: tańcu nie było końca, tak.
0: To jest świetny set, w którym ten doskonały samplarz, miłośnik popkultury puścił sukcesja drop. Czyli żaden remix sukcesji, po prostu... Główne intro song z serialu Sukcesja puszczony po prostu w dokładnie tym momencie seta, w którym powinien paść, dokładnie tym samym rytmem i wszyscy gibali się do tego, jakby to był jakiś najsroższy dubstepowy numer. Świetna sytuacja.
1: Ale nie tylko to wleciało. Wleciało Renegade Snares na przykład, wleciało tak. Hit My Heart, wleciały tak. Naprawdę same dobre hity.
0: O, cudowny festiwal Up to Date już pod koniec tego miesiąca. Miesiąca maja, kiedy zrobi się trochę cieplej. Wpadajcie koniecznie do Białego Stoku, sprawdzajcie sobie bilety. To już pod koniec maja. My tutaj mówiliśmy wam o rzeczach, które dzieją się w Warszawie w najbliższym czasie. Imprezka promująca Outlook Festival z basową załogą w Kaskadzie w przyszłą sobotę 16 maja, a później impreza So Sober Rave w Wozowni na obydwu reprezentacje IC Tower Boys i polskiej sceny, w tym drum and bassowego mistrza Satla i bardzo wielu charakterków mniejszych kolektywów, które teraz trzęsą Warszawą i sprawdzają, że tak naprawdę dosyć trudno jest zrobić imprezę basową i z nikim się nie powtórzyć. Serdecznie pozdrawiam Zajawkowiczów, którzy ogłosili Mandem Cup i cały ogólnie Basswave, który wystąpi na barowej scence. Słuchajcie, no przed nami jeszcze 18 srogich minut. Będziemy teraz słuchać Rosy Terencji i mam nadzieję, że jeszcze pogadamy coś. Gabi, skoro się wyoutowałaś tutaj. Chcesz kogoś jeszcze pozdrowić?
1: Mamę i tatę.
0: Bardzo się cieszę. Właśnie tak nie chciałam sugerować, ale te pozdrowienia dla rodziców zawsze są czymś bardzo miłym. Ja także pozdrawiam serdecznie. I przypominam wam o konkursie na 886-971-971. Możecie zgarnąć wlotki na Before przed Outlook Festiwalem na barce Kaskada za tydzień. Powiedzcie tylko, jaka jest wasza ulubiona UK-owa nutka. Pozdrawiamy wszystkich Zajawkowiczów.

0: Amor Satyr. Bardzo dobra ksywka dla kogoś, kto robi takie bity, w których można się zatracić jak na imprezie w czasach antycznej Grecji i mitów. To były zawsze bardzo dobrze opisane melanże, to mnie fascynowało w dzieciństwie. To wszystko przez te mity greckie, albo jak to powiedziała moja koleżanka z gimnazjum, grety mickie, że potem się chce mieć taką imprezowe życie klubowe. Dużo wina, które się leje, że jest ciemno i wszyscy uprawiają jakieś tańce bachistyczne.
1: Słuchajcie, za momencik Blow, DJ Gigoli. Dodałam tą nutkę, bo jakiś czas temu usłyszałam, jak Adela gra Papi. Właśnie od tej DJ-ki.
2: A to
1: DJ-ki.
2: Wiktor wybrał, oddaję Wiktoreksowi. Wiktor Eksport, bardzo pozdrawiam, to był jego wybór.
1: Także obowiązkowo musiało polecieć, no i zapraszam do potupania.
2: Słynno, świetna płytka, bardzo klasik. Teraz w sumie, Gigolas wtedy jest mi bliższa niż Gigolas dziś, no ale od zawsze świetna producentka. Tutaj też Kev Coco, duży udział na całej tej płytce. Zostało nam nie tak dużo czasu, bo 11 minut Bastronautów, to ja, Adeliksa, mówiła do was przed chwilą.
1: Nie Jowita, a Gabi.
2: To jest dobre, to jest bardzo taka dobra hipsterska ksywka w ogóle z połączonych tych
1: Jowitka.
2: DJ Gigola i Blow. To są Bastronauci na 97.1 FM.

0: To była audycja Bastonomii, bo skończy się już za chwilę i nie będziemy już sobie tutaj szaleć na antenie. No bardzo było mi miło Ciebie gościć, Gabi. Bardzo się cieszę.
1: Bardzo było mi miło tu być.
0: Czy nasi słuchacze mogą usłyszeć gdzieś jakiś Twój wybór, na przykład muzyki, albo na przykład mogą gdzieś przeczytać, co sądzisz? Chcesz ich skierować w jakieś miejsce w internecie?
1: Mogę ich skierować tylko i wyłącznie na swojego Instagrama, ale to tam można zobaczyć niewiele muzyki, ale na pewno można zobaczyć dużo małych autek.
0: To prawda, bardzo Wam polecam. To są zajawkowe stronki, o które nam chodzi. No i co? Bardzo się dziękuję za selekcję, która przenika się też z moimi ulubionymi i wydaje mi się, że korzystając z tego, że Sobota 22 wejdzie jeszcze za chwilę, powinnyśmy puścić Peaches na sam koniec.
1: Serdecznie dziękuję.
0: Czy kochasz Peaches?
1: Kocham Peaches, kocham I Feel Cream i pozdrawiam serdecznie. Tutaj była Adelka i Gabisia.
0: Adelka i Gabisia, serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych fanów. Bardzo nam miło, że piszecie. Nikt nie wygrał, chciałam powiedzieć, konkursu, ponieważ było za mało uzasadnień w konkursie na wejściówki na imprezę Outlook Festiwalu. Dlatego serdecznie Was proszę, piszcie do nas jeszcze DM-iki. Pytanie było, jaki jest Wasz ulubiony kawałek z kategorii UK Sound i dlaczego. I wtedy kreatywna odpowiedź zgarnia wejściówkę na imprezę. No i co ja Wam mogę powiedzieć? No, słyszymy się za tydzień w Bastronautach, słyszymy się, będziemy słyszeć się już za chwilę w Bitkulturze, ponieważ to jest właśnie sposób, w jaki działam, co wydaje mi się, że będzie bardzo miłe dla nas, że będziecie mogli usłyszeć znowu mnie i Bryndalka, no bo długo tego nie było. Teraz jesteśmy absolutnie dobrzy w tym, żeby być pilnymi radiowcami. Tak samo jest zresztą Bartkiem, co tutaj akurat muszę powiedzieć, zawsze po Dziwiałam Ajo, czyli piastujący slot po nas DJ i przede wszystkim, kurde, wspaniały radiowy wzór mój. Przygotował dla Was dzisiaj na pewno świetny wybór. My dzisiaj lecimy troszeczkę sentymentalnie, co też uważam, że jest mega urocze. Gabi, dziękuję, że byłaś ze mną przez ostatnią godzinę i mam nadzieję,
1: dziękuję,
0: że to nie jest ostatni raz, kiedy się tu widzimy. Zostawiamy Was z Peaches, z królową elektroniki i no niestety bardzo lubię Afi, ale nikt mi nie powie, że królowa jest

0: Turn the bass up.
1: Turn the bass up. Yeah. Yeah.
2: Bastronauci. Najlepsze bifory w mieście.
3: Radio Campus. Same sztosy.
4: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

muzyczna z największą dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus.

I'm the truth.

0: muzyka elektroniczna z największą dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza Ayo.
1: Campus. Cut the mid-range, push the bass.

zdrowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

jeszcze kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.